0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 76 tysięcy złotych maksymalnie zarobią lekarze. Zaczynają się utrudnienia na poszerzanym odcinku autostrady A2. Hiszpańska policja zatrzymała samochód pełen narkotyków, bo jechał pod prąd. Michał Pierzchoła, dzień dobry. 76 800 zł, tyle ma wynieść maksymalne wynagrodzenie lekarzy. Taką propozycję przedstawił premier Donald Tusk.
2: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie.
1: Regulacja ma dotyczyć zarówno osób zatrudnionych na umowach o pracę, jak i kontraktach. Ponadto lekarz będzie zobowiązany do podjęcia zatrudnienia na przynajmniej pół etatu w jednej placówce mającej kontrakt z NFZ-em. Ma to być główny pracodawca. Jego zgoda będzie niezbędna do zatrudnienia w innym podmiocie. Zaczęły się już prace przy poszerzaniu autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Teraz przyszedł czas na pierwsze utrudnienia dla kierowców. Trzeba liczyć się ze zwężeniami, zmianami organizacji czy nawet ręcznym sterowaniem ruchem. Jest szansa, że ruch nadal będzie płynny, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Przez cały czas trwania robót w obu kierunkach będą funkcjonowały po dwa pasy ruchu.
1: Rozbudowa A2 od Warszawy do węzła Włowicz ma potrwać do końca przyszłego roku. Z kolei odcinek najbliżej Łodzi ma być gotowy na początku 2028 roku. Zaczął się pierwszy etap odbudowy lasu po pożarze w Puszczy Solskiej. Usuwane są obumarłe drzewa, a teren przygotowywany jest do regeneracji, poinformowały Lasy Państwowe. Pożar lasu w Puszczy Solskiej na granicy lubelskiego i Podkarpacia wybuchł w maju i objął obszar ponad 1000 hektarów. Polska na celowniku cyberoszustów. Należymy do państw najczęściej atakowanych w internecie. Cyberprzestępcy coraz chętniej korzystają ze sztucznej inteligencji, mówi Marcin Mazur z firmy Asset zajmującej się cyberbezpieczeństwem.
4: AI pomaga tworzyć bardziej wiarygodne wiadomości phishingowe czy komunikaty nakłaniające do wykonania niebezpiecznych działań. Coraz większym problemem są także oszustwa wykorzystujące kody QR. Wystarczy zeskanować taki fałszywy kod i zamiast do na przykład restauracyjnego menu trafiamy na stronę, która wyłudza dane albo pieniądze.
1: Jednocześnie, jak wskazują eksperci, ponad połowa pracujących przy komputerze Polaków w ostatnich 5 latach nie miała szkolenia z cyberbezpieczeństwa. Dzieci poniżej 15 lat nie będą mogły korzystać z portali społecznościowych. To we Francji. Ustawę o zakazie przyjął tamtejszy parlament. Ustawa, której zwolennikiem jest prezydent Emmanuel Macron, przewiduje też zakaz używania telefonów komórkowych w liceach. Hiszpańska policja zatrzymała samochód przewożący prawie 100 kg narkotyków, kokainę, haszysz i marihuanę. Ułatwił to sam kierowca tego auta, bo jechał pod prąd. Tak zwrócił na siebie uwagę policji. Potem rzucił się do ucieczki, a jego pasażer wyskoczył z samochodu i uciekał pieszo. Obaj zostali zatrzymani. Kierowca, który był do tego agresywny, na proces zaczeka w areszcie.
5: Halko, halko, ranne ptaszki. Budzimy się. 23 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski to Aurana. Dzisiaj słonecznie ma być. No, tego się trzymajmy. Ale wiatr w porywach nawet do 50 km na godzinę będzie nam towarzyszył. Jutro już nie tak przyjemnie. 19 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Z tym, że synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze. Piątek stricte deszczowy, 17 stopni, ale sobota już cieplejsza, bo 24 i pełne słońce.
6: Reklama. Sąsiedzie, twoje ulubione jaja królewskie z Małopolski są teraz w MPM w promocji. Duże jaja w rozmiarze L z wolnego wybiegu. Kupisz teraz po 9,50 zł za opakowanie. Tak, porządne jaja z Małopolski. Na śniadanie, do wypieków i domowych dań. Teraz w MPM tylko 9,50 za opakowanie. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13,50.
7: Reklama. Trendy start w Trendy Radio.

0: No hej, pisklaku.
1: Co to pisklaku? Wiesz, jak się pisklak wykluwa?
0: No widziałam.
1: Najpierw dziubek, a później wychodzi powolutku, rozdziubuje wszystko dookoła, coraz większa no to dziurka i wychodzi.
0: Jest taki słodziaśny, taki fajniutki.
1: Na początku nie złodziaśny, mokry taki, pokryty w ogóle
0: nie, no to płynem, co ty myślałeś, że od razu co?
1: Dopiero jak wyschnie jest taki fajny, nie?
0: No tak, tak, jeszcze wiesz.
1: Jak widzieliście, moi drodzy, to o czym mówimy, o poranku? A co? O narodzinach nowych pisklaka.
0: No
1: moi drodzy,
0: cześć.
1: Kto miał z was kurki małe, no to właśnie można wtedy zaobserwować takie zjawisko. No szczególnie można. W okresie letnim. Dzień dobry, witajcie.
0: Cześć,
1: kto wstał, hello. Kto nie wstał, kto jeszcze jest, że tak powiem, ale wiesz, jesteśmy też w radioodbiorniku od Basi, która ma ustawione radio.
0: No proszę.
1: I ono budzi. Basiu, wstawaj, mąż nam przesłał SMS-a, żeby ciebie mocno poderwać, bo dzisiaj jedziecie na wakacje.
0: Ale super.
1: Na wakacje, podobno mega. Wymarzone wakacje.
0: No Marcin, no bo wiesz, jak ktoś planuje i planuje te wakacje i nagle się uda, to jest naprawdę masa pozytywnej energii.
1: To więc odpoczywajcie.
0: No pewnie, dobrego
1: wakacje
0: wypoczynku.
1: W pełni.

0: No my przenosimy się do kalendarium.
1: Tak, moi drodzy, na antenie Trend Radia teraz 1897 rok i teraz przenosimy się do Warszawy. Tak, rozpoczęła się działalność, no właśnie,
0: pierwszej stacji pogotowia ratunkowego.
1: Pomyśl sobie, tyle lat minęło, no 1897, prawda? Dalej zostajemy w Warszawie, ale zmienia się rok, 1934 teraz.
0: Dotarła fala kulminacyjna największej powodzi w okresie międzywojennym.
1: Tak, moi drodzy, jest porównywalna do tej, która wystąpiła w 2010 roku. 1956.
0: Oddano do użytku Stadion Śląski w Chorzowie, to ale też to było duże
1: ale to było wydarzenie, słuchaj, naprawdę.
0: No Marcin, wyobrażasz to sobie. No, no teraz oczywiście. Często, wiesz, oddaje się do użytku, ale a wtedy, zobacz, w latach 50.
1: A zobacz, jakie zdjęcia są dostępne w sieci odnośnie tego pamiętnego 1956. No i właśnie otwarcia tego stadionu, który był wtedy... Program uroczystości otwarcia Stadionu Śląskiego 22 lipca 1956. Oczywiście pochód, oczywiście też pierwszy bieg.
0: No
1: ale
0: i widzisz,
1: pięknie wyglądał,
0: stroje
1: nie?
0: Gimnastyczne. No Marcin, robi wrażenie.
1: Ale popatrz, jak on w ogóle wygląda. No, coś ogromne. Niesamowitego.
0: Ogromne.
1: I przecięcie wstęgi też było. Jasne. 2007, teraz przenosimy się już kilkanaście lat później.
0: Tak.
1: No właśnie.
0: Potężne trąby powietrzne przeszły nad Lubelszczyzną, powodując znaczne zniszczenia. No teraz jest to zjawisko znacznie mniej powszechne.
2: Trendy Start. Trendy Start. W Trend Radio.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Jaśle rusza kolejna edycja jasielskich wakacyjnych spacerów z przewodnikiem. Dodatkową atrakcją będzie możliwość przejażdżki zabytkowym autosanem H935. Popularny Mękol znów wyjedzie na ulice miasta. W tegorocznej edycji dla wszystkich miłośników historii Jasła i regionu zaplanowano 4 tematyczne spacery, podczas których nie zabraknie fascynujących opowieści związanych z dziejami Jasła oraz mniej znanych ciekawostek związanych z miastem. Pierwszy spacer odbędzie się 30 lipca w czwartek o godzinie 16:30. Trasa śródmiejska obejmie spacer po centrum Jasła, podczas którego uczestnicy poznają historię i najciekawsze miejsca. Przed każdym spacerem w sali audytoryjnej generatora nauki GEN w Jaśle odbędzie się krótka prelekcja, w której pracownicy Jasielskiego Muzeum przybliżą uczestnikom spaceru historię miasta i miejsc, jakie znalazły się na jego trasie. Na wszystkie spacery obowiązują wcześniejsze rezerwacje. Zapisy na pierwszy spacer rozpoczną się już jutro. Liczba miejsc jest ograniczona. Są w Bieszczadach miejsca, do których nie jedzie się wyłącznie dla widoków. Przyciąga je historia, cisza i opowieści przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jednym z nich jest Łopienka, ukryta wśród lasów dolina z zabytkową cerkwią i źródłem, któremu od lat przypisuje się niezwykłą moc. Właśnie tam 25 lipca bieżącego roku zabiorą uczestników kolejnej wyprawy Klub Kulturalno-Turystyczny JDK oraz Jasielski Oddział PTTK, mówi Elżbieta Ruszała, opiekunka Klubu Kulturalno-Turystycznego JDK.
2: Zanim do Łopienki dojdziemy, będziemy przechodzić przez szczyt Łopiennika, który jest, należy do korony gór Bieszczad. Tam właśnie jest takie miejsce kultu, piękna cerkiew

0: taka grecko-katolicka, może jest ze surowego kamienia i chłód tam trzyma, ale po prostu jej klimat zachęca wszystkich do pozostania, do modlitwy, do relaksu i często tam spotykamy turystów, którzy chcą takiego odosobnienia w Bieszczadach.
1: Wyjazd zaplanowano na 25 lipca. Zbiórka uczestników odbędzie się o godzinie 6 przed Jasielskim Domem Kultury, a powrót przewidziano około godziny 20. W tym tygodniu odbędą się dwa spotkania w ramach cyklu Kreatywny Tarnów. Jedno będzie miało miejsce dziś, kolejne w niedzielę 26 lipca na rynku. Spotkania zaplanowano we wszystkie niedziele lipca. Wyjątek stanowiła ostatnia niedziela. Ze względu na niekorzystne prognozy atmosferyczne organizatorzy postanowili przełożyć spotkanie na dziś. Tego dnia specjalna strefa zabaw będzie czekała na najmłodszych oraz ich rodziców od godziny 17 do 19, w niedzielę zaś od godziny 16 do 18. Mali tarnowianie będą mieli okazję zaszaleć na dmuchańcu, wziąć udział w konkursach, skorzystać ze strefy sensorycznej. Będzie też malowanie twarzy i brokatowe tatuaże. O atrakcje i dobrą zabawę zadba animator. Udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny.
2: Reklama. Sąsiedzie, borówka amerykańska, ale nasza, lokalna. Prosto od rolników z Brzostku i Dębowca. Słodka, dorodna i teraz w MPM za połowę ceny. Opakowanie 250 gramów kupisz tylko za 4 zł. Tak, lokalna borówka w MPM. 4 zł za opakowanie, aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kochanie, napiłbym się kawy.
6: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
5: Kaśka, złotą Woseba.
6: Mówisz i masz. Twoja Woseba, kupiona w Dino.
7: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji w Dino, najbliżej ciebie.
8: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
9: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
10: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
2: Reklama.
11: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy Start w Trendy Radio i godzina 6 minęła. Wszyscy, którzy wybierają się do pracy na godzinę 7, to muszą już trochę przyspieszać, bo no, faktycznie trzeba, czas koniecznie ucieka. A my wam powiemy, co dzieje się, co działo się na świecie, na przykład w
1: 259.
0: Rozumiesz to?
1: No, aż nie brzmi, nie? Dionizy został papieżem.
0: Tak, 1686.
1: Późniejsza stolica stanu Nowy Jork, Albanii, otrzymało prawo miejskie.
0: A 1796.
1: Założono Cleveland w stanie Ohio.
0: Wow, a 1896.
1: Odbył się ślub księcia Danii, Norwegii, Karla Glucksburga z księżniczką fali mody późniejszej norweskiej
0: fali. I przechodzimy do już XXI wieku, 2009 rok.
1: Najdłuższe całkowite zaćmienie słońca.
0: Widoczne w Indiach, Chinach i na Pacyfiku.
1: Aj, tak, moi drodzy. Pięknie było to zobaczyć.
0: Przeglądnęliśmy, co dzisiaj 22 było bardzo, ale to bardzo, no właśnie, popularne. Uwidocznione i popularne.

0: Jaką muzykę lubicie? Ale to lubisz taką muzykę, podobno lubisz soul.
1: Bardzo. Tak? O, jak pamiętam.
0: No właśnie, i gospel też lubisz.
1: Lubię, lubię.
0: Tak?
1: Bardzo.
0: No to tym bardziej może coś znajdziemy odnośnie 22 lipca, słuchajcie. 22.46 urodziła się...
1: Tak, Don Henley, dokładnie.
0: O, Don Henley, tak, urodził się.
1: Tak, wokalista, współzałożyciel zespołu Eagles, znany z takich solowych hitów jak Boys of Summer.
0: O, może zagramy za chwilę.
1: Pewnie.
0: Teraz 46 też.
1: Urodziny Mireille Mathieu, światowej sławy francuska piosenkarka, nazywana też ambasadorką francuskiej piosenki, wychowawczyni między innymi Moncredo.
0: Oui. I jeszcze teraz, słuchajcie, no właśnie, 86, to już
1: Mrozu
0: bliżej.
1: Się urodził.
0: Tak, polski wokalista i producent muzyczny, znany oczywiście z wielu hitów, które również pojawiają
1: jak
0: się
1: nie
0: na
1: my, to antenie Trendy Radia. Jak nie my, to kto, często możecie u nas usłyszeć. Również w 83 premiera albumu No Parle. Tego dnia ukazał się debiutancki krążek brytyjskiego piosenkarza Paula Younga. Także, moi drodzy, no tych wydarzeń muzycznych z kalendarium było całkiem sporo, jak na 22 lipca. No i na pewno jest też więcej, ale takie kąski chyba zaprezentowaliśmy.

0: Szósta.
1: No już zaraz siódma.
0: Się tutaj witali, a tu proszę, już prawie godzina siódma wybija na zegarach.
1: Tak
0: co ty
1: jest.
0: Na to?
1: Zapraszamy na serwis informacji.
0: Bo leci cały czas, dniówka też.
2: No pewnie.
0: No nie? Coś
2: tylko się
0: przejmować, oczywiście, że tak. Tylko bardzo cię proszę, musimy wypić kawę, bo jestem teraz ta druga. Nie macie
1: Marcin,
0: tak?
1: Marcin, ja nie pijam kawy, ale dzisiaj się napiję.
0: Macie taką, czasami taką właśnie poranną zawieszkę?
1: No ja mam często.
0: Ja też.
1: Okropne to jest.
0: Za chwilę siódma i oczywiście serwis Kraj Świat. Gorąco zapraszam.
1: A, ja też.
3: Ekspres informacyjny w Trendy Radio.
4: Limit zarobków lekarzy. Rząd proponuje prawie 77 tysięcy. Rośnie napięcie w PiS-ie. Członkowie decydują albo partia, albo stowarzyszenie. Narodowy Bank Polski znów powiększył zasoby złota i nie zamierza na tym poprzestać. Michał Pierzchoła. Lekarze w publicznych placówkach zarobią miesięcznie najwyżej 76 800 zł, proponuje rząd. Premier chce, aby w sierpniu gotowe były ustawy i aby od września mogli zająć się nimi posłowie. Więcej informacji po wczorajszym posiedzeniu rządu zebrał Cezary Jaszczyk.
5: Premier Donald Tusk, rozpoczynając posiedzenie, mocny akcent kładł na wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy z publicznej ochrony zdrowia w wysokości 240 zł. To bardzo duża zmiana, która doprowadzi do tego, że wynagrodzenie nie przekroczy 76 800 zł.
6: Biedy nie ma.
5: Kwitował premier. Jedno z rozwiązań zakłada też koniec z procentem dla lekarzy za wykonanie procedury. To ma ukrócić licytowanie się między medykami a dyrektorami placówek.
7: Szpital wykonuje jakąś procedurę za 10 000 zł, tak? I teraz na pewno nie będzie tak, że jeden powie, że chce 25% od tej kwoty, a ktoś inny powie 30%.
5: Wyjaśniał wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Szulc. Szef rządu liczy, że cały pakiet zmian w ochronie zdrowia ma być gotowy do procedowania na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Sejmu.
4: Albo partia, albo stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. W Prawie i Sprawiedliwości rośnie napięcie przed końcem wyznaczonego na jutro ultimatum. Prezes Jarosław Kaczyński, grożąc wyrzuceniem z partii, dał czas do czwartku do końca dnia członkom PiS-u na podpisanie lojalek. Już wiadomo, że partię, a nie stowarzyszenie, wybrał były prezes Orlenu Daniel Obajtek, a rzecznik PiS-u Rafał Bochenek przekonuje, że są też inni członkowie stowarzyszenia, którzy chcą je opuścić. Nazwisk nie podaje, bo jak wyjaśnia, rozmowy z nimi wciąż trwają.
8: Z przewodniczącym klubu sam pan premier Jarosław Kaczyński takie spotkania odbywa z tymi, którzy zapisali się do tego stowarzyszenia, ale mają dzisiaj bardzo poważne wątpliwości.
4: Na razie nie jest planowane spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Czas jeszcze jest, ale jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie ma co zwlekać, dlatego nakłania rodziców do składania wniosków o szkolną wyprawkę dla dziecka. To 300 zł w ramach programu Dobry Start. Wnioski można składać od początku lipca. Zrobiło to już prawie 1,5 miliona osób. Jeśli wniosek będzie poprawnie wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września, a wnioski można składać do końca listopada. Narodowy Bank Polski coraz bardziej złoty. Do sejfów NBP, jak właśnie podano w komunikacie, dołożono w czerwcu kolejne 18 ton złota. Obecnie w rezerwach jest nieco ponad 630 ton tego kruszcu. Centralny bank dalej zamierza złoto kupować. Celem jest 700 ton. Co prawda maksimum perseidów przypadnie dopiero za około 3 tygodnie, ale już rozpoczęły aktywność, ozdabiając letnie nocne niebo spadającymi gwiazdami. Perseidy to jeden z najbardziej znanych i najobfitszych rojów meteorów. Czas jego aktywności przypada na lato, co dobrze wpisuje się w wakacyjne wyjazdy poza miasto, w rejony z mniejszą ilością sztucznego oświetlenia. O ile pogoda pozwoli, warto spoglądać w niebo. Przygotujmy się też na to, że perseidy potrafią pojawiać się w grupie po 6 do 15 meteorów w ciągu kilku minut.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Lech wygrał, Górnik przegrał. Kolejorz pokonał mistrza Danii Aarhus 4-1 w meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów rozgrywanym w Danii. Z kolei Górnik Zabrze na tym samym etapie tych rozgrywek przegrał w Stambule z Fenerbahce 0-1. Rewanże za tydzień. Czy Pep Guardiola zostanie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch? Według telewizji Sky Sport jest poważnym kandydatem, a nowy dyrektor techniczny włoskiej federacji Paolo Maldini spotkał się w weekend z byłym trenerem Manchesteru City w Barcelonie. Włosi szukają następcy Gennaro Gattuso, który odszedł po przegranej z Bośnią i Hercegowiną w barażach o awans na mundial. Czterokrotni mistrzowie świata trzeci raz z rzędu opuścili turniej finałowy. Wśród kandydatów na nowego selekcjonera Squadra Azzurra są także mistrz świata z 2006 roku Andrea Pirlo i Roberto Mancini, który z Włochami zdobył 5 lat temu mistrzostwo Europy. FIFA wybrała 12 najładniejszych bramek, które padły w mistrzostwach świata. Ich zdobywcami są m.in. Leo Messi, Kylian Mbappé, Jude Bellingham i Ferran Torres. Ostatni jest nominowany za bramkę, którą zdobył w finale z Argentyną, jedyną w tym meczu i decydującą o tytule. Najładniejszego gola mogą wybrać kibice w internetowym głosowaniu. Najpiękniejszą bramką mundialu w Katarze został gol Brazylijczyka Richarlisona, który go strzelił przewrotką w meczu z Serbią. Belg Remco Evenepoel wygrał 16 etap kolarskiego Tour de France, jazdę indywidualną na czas. Drugi ze stratą 28 sekund był Tadej Pogacar. Evenepoel cieszył się na mecie, że wygrał w szczególny dzień dla jego rodaków. Rano przeczytałem, że minęło już trochę czasu, odkąd Belg wygrał w święto narodowe, więc jestem dumny, że to właśnie ja jestem tym zwycięzcą. Poza tym mój kolega z drużyny, Florian Lipowicz, uległ wypadkowi. To niefortunne, taka gorzka pigułka, którą trzeba przełknąć razem z tym zwycięstwem. Życzę mu wszystkiego najlepszego, mam nadzieję, że nie jest z nim zbyt źle. Żółtą koszulkę lidera zachował Pogacar, który drugiego Evenepoela wyprzedza teraz o 4 minuty i 32 sekundy.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
3: Hello, hello, zapraszam na prognozę pogody. 23 stopnie w regionie Podkarpacie i Małopolski to aura na dzisiaj. Wiatr w porywach do 50 km na godzinę będzie nam towarzyszył. Jutro, no, delikatna zmiana aury. 19 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze. Piątek podobnie, jeszcze chłodniej z tego co widzę, bo 17. Deszczowo, ale w sobotę już rozganiamy chmury, 24 i pełne słońce.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Reklama.
5: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
6: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
7: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
8: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
9: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
3: Uwaga, uwaga! Jeśli twój obiad znowu nazywa się kanapka, mamy rozwiązanie.
2: Bar Mleczny po prostu smacznie
3: ruszył z dowozem.
2: My gotujemy, ty odpoczywasz.
3: My dowozimy, ty zajadasz.
2: Wasz ulubiony zestaw dnia. Zupa, drugie danie oraz kompot w cenie 25 zł. Głodny? Zadzwoń.
3: 505-825-415.
2: Po prostu smacznie.
3: Gotujemy z sercem, dowozimy z uśmiechem.
2: Jasło, Kadiego 14.
4: Sąsiedzie, twoje ulubione jaja królewskie z Małopolski są teraz w MPM w promocji. Duże jaja w rozmiarze L z wolnego wybiegu. Kupisz teraz po 9,50 zł za opakowanie. Tak, porządne jaja z Małopolski. Na śniadanie, do wypieków i domowych dań. Teraz w MPM tylko 9,50 za opakowanie. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13,50. Reklama.
10: Trendy start w Trendy Radio.
11: Let's make

0: godzinie 7, moi drodzy, a my po kawie trochę zrobiliśmy sobie przerwę serwisową i u nas na antenie Trendy Radia oczywiście nowa, świeża godzina, w której trafik, czyli informacje z dróg Podkarpacia i Małopolski. Na pewno też fajne ciekawostki. Dużo będziemy mówić, co dzieje się w regionie w serwisie o 7.30, ale też zaglądajcie na naszą stronę trendyradio.pl i wstawajcie do pracy, bo czas nagli.
1: Ale to za chwileczkę.
0: Jak na chwileczkę?
1: No, daj się ludziom obudzić.
0: Pamiętasz, jak cię budziła mama ze szkoły? To co było?
1: Oj, daj spokój. Takim hakiem mi drapali po szybie.
0: Tak?
1: Gdybyś to widział. Nie chciałam wstawać,
0: szkoda,
1: to było.
0: Że mnie tam nie było. Miałbym bardziej drastyczne.
1: Ale za to teraz wstaję, wiesz. No, ciekawa jestem. A nawet nie chcę wiedzieć tych twoich metod.
0: To daj szklanka, jest więcej.
1: No, o, czyli standard.

0: Ron, Ron.
1: Reklama.
2: Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje kierowców kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
3: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za Strażą Pożarną. Zapraszamy.
4: Kochanie, napiłbym się kawy.
5: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
4: Kaśka. Złotą Wosebę.
5: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
6: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Są miejsca, które ogląda się raz. I takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
8: Nowość w Krośnie. Bistro Wort przy ulicy Tysiąclecia 7 zaprasza na pyszne, domowe obiady, świeże śniadania i aromatyczną kawę. Odkryj wyjątkowy smak. Każdego dnia. Oficjalne otwarcie już 23 lipca. Zapraszamy.
9: W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
1: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
10: Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Hello. Po godzinie 7 oczywiście przeglądamy też kartkę z kalendarza. Dzisiaj na zegarze 22. W no. kalendarzu znaczy się.
11: Na zegarze. No, jest po siódmej, to musicie wybaczyć Marcinowi.
10: Magdalena, Lena, Milena, Józef, Albin, Teofil,
11: Cyryl, Platon, Denon, Marisa, Benona. Wiesz, że miałam kraba o imieniu Cyryl?
10: Poważnie?
11: No poważnie.
10: Ale co się z nim stało? Do dzisiaj już go nie masz, czy jeszcze go masz?
11: No nie mam. Kot przestraszył biednego Cyryla i niestety krab zszedł z tego świata. Ale to był bardzo dobry krab.
10: Zapałaś jeść?
11: No tak. No,
10: oczywiście.
11: Wiesz, jaki to był super krab?
10: No sprawdza się. Nietypowe święta dzisiaj, proszę uprzejmie.
11: Dzień aproksymacji liczby pi, Europejski Dzień Wsparcia dla Ofiar Przestępstw i Światowy Dzień Mózgu.
10: Dokładnie tak, więc dzisiaj można powiedzieć, że mózg musimy swój doceniać, więc co na mózg jest dobrze?
11: Trzeba.
10: Podobno masło. Orzechy. I masło.
11: Może masło niby?
10: Masło też.
11: Ja słyszałam, że orzechy najlepsze.
10: I masło też.
11: No, ale orzechy mają kształt mózgu, to bardziej bym szła w to.
10: Tak?
11: No.
10: A, bo kształt mózgu to poprawia
11: tak,
10: mózg.
11: Tak, tak.
10: Ciekawa koncepcja.
11: No Marcin, tak jest.
1: Trendy Start.
12: Trendy Start.
1: W Trend Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Początkiem lipca tego roku policjant z Komendy Miejskiej Policji w Jaśle podczas wykonywania obowiązków służbowych poruszał się ulicami Jasła nieoznakowanym radiowozem. Na ulicy Szajnochy zauważył osobowego Opla, za kierownicą którego siedział znany mu mężczyzna. Funkcjonariusz wiedział, że nie może on prowadzić samochodu, gdyż obowiązuje go zakaz prowadzenia pojazdów. Oficer natychmiast zawrócił i pojechał za osobówką. Zatrzymał pojazd do kontroli drogowej na ulicy Sroczyńskiego. Na miejsce wezwał funkcjonariuszy z referatu patrolowo-interwencyjnego, którzy sprawdzili mężczyznę w policyjnych systemach. Okazało się, że mężczyznę obowiązuje nie jeden, ale aż 4 zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Wraz z 36-latkiem Oplem podróżowała jego partnerka oraz 7-letni syn. Mieszkaniec Jasła został zatrzymany. Mężczyzna już na następny dzień trafił przed oblicze sądu. Wyrok, który usłyszał, to 10 miesięcy kary pozbawienia wolności. Dodatkowo sąd orzekł wobec 36-latka dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i zobowiązał go do zapłaty świadczenia pieniężnego w kwocie 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

0: judycjarnej. Wczoraj została wprowadzona zmiana organizacji ruchu na tymczasowym rondzie u zbiegu Lwowskiej, Słonecznej i Orkana w Tarnowie. Na wlocie ulicy Orkana zostanie przywrócona pełna kierunkowość. Kierujący jadący od Woli Rzędzińskiej będą mogli pokonać skrzyżowanie także na wprost i skręcić w lewo. W rejonie wiaduktu kolejowego roboty prowadzone będą na środkowej części jezdni. Ruch na odcinku od ronda tymczasowego do ronda Zesłańców Sybiru zostanie utrzymany w dwóch kierunkach. Piesi będą mogli pokonać odcinek między rondami północną stroną ulicy Lwowskiej. Kierujących prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do nowego tymczasowego oznakowania.
1: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: W dniach 25 i 26 lipca Osada Słowiańska w Stobiernej po raz kolejny zaprosi wszystkich miłośników historii łucznictwa i kultury dawnych Słowian na wyjątkowe wydarzenie plenerowe, 6. edycję turnieju Deszcz Strzał. Przez cały weekend blisko 100 łuczników tradycyjnych z całej Polski zmierzy się w widowiskowych zmaganiach na 3 specjalnie przygotowanych trasach łuczniczych. To wyjątkowa okazja, aby z bliska obserwować umiejętności zawodników oraz poczuć atmosferę słowiańskiego grodu. Na odwiedzających czekać będą również pokazy, rekonstrukcje historyczne oraz liczne atrakcje pozwalające odkryć realia życia we wczesnym średniowieczu. Uczestnicy wydarzenia będą mogli spotkać wojów i rzemieślników, poznać dawne zwyczaje i tradycje, a także samodzielnie spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Czcinicy zaprasza do udziału w wystawie pod tytułem Brąz, Miedź, Cyna. Wystawa poświęcona jest jednemu z najważniejszych przełomów technologicznych w dziejach ludzkości, odkryciu oraz opanowaniu umiejętności wytwarzania brązu. Ekspozycja ukazuje drogę od naturalnej miedzi, wykorzystywanej już w pradziejach, po świadome tworzenie stopów metali, które pozwoliły człowiekowi produkować trwalsze, bardziej funkcjonalne i estetyczne przedmioty. O szczegółach mówi Magdalena Ślawska-Dubiel z Karpackiej Troi w Czcinicy.
2: Zapraszamy Państwa serdecznie na wystawę czasową, która zorganizowana jest w naszym skansenie. Wystawa nosi tytuł Brąz, Miedź, Cyna i poświęcona jest jednemu z najważniejszych przełomów technologicznych w dziejach ludzkości, czyli odkryciu oraz opanowaniu umiejętności wytwarzania brązu. Będą Państwo mieli szansę zobaczyć, myślę, że jedne z najważniejszych zabytków wykonanych właśnie z brązu i to z naszych terenów tutaj. Wystawa jest czynna do końca października na piętrze w naszym skansenie.
0: Ekspozycja obejmuje obiekty wypożyczone z Muzeum Historycznego w Sanoku, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Muzeum Podkarpackiego oraz Muzeum Regionalnego w Jaśle. Wystawa jest czynna do końca października.
3: Reklama.
4: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
5: Niezły pomysł, Zosieńko.
4: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
5: Jedziemy.
4: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica, Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą,
9: och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Czym pachnie dobry poranek? Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i gwiazdę wieczoru Cleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na Stadionie Sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
3: Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Czujesz się jak na zatłoczonej jezdni?
2: Oj, bardzo, bardzo.
1: Ekspresówce? No. Właśnie, moi drodzy. Teraz jak jesteście teraz w samochodach, to pozdrawiamy was bardzo gorąco i oczywiście zapowiadamy też coś, co nazywa się trafik, czyli co, gdzie, kiedy, o której trzeba omijać, albo gdzie postój jest teraz konieczny niestety. Michał Sienicki przed wami.
2: I już teraz przed mikrofonem.
0: Ekspresem po drogach twojego regionu.
3: Najpierw jedziemy przez Jasło, troszkę zwalniamy na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności oraz na ulicy 17 stycznia również w stronę Ronda Solidarności. Nogę z gazu ściągamy na Szajnochy, troszkę wolniej przejeżdżamy przez Rynek, natomiast lokalne utrudnienia w ruchu zdarzają się na ulicy Piłsudskiego oraz 3 Maja i ulicy Metzgera. Ruch na Mickiewicza średni, podobnie na ulicy Kołłątaja i ulicy Jagieły. W Gorlicach hamujemy przed wlotem od strony Klęczan, dalej troszkę wolniej na ulicy Kościuszki w stronę skrzyżowania oraz ulicy Mickiewicza, ale to tuż przed skrzyżowaniem. Generalnie ruch jest dość sprawny, przynajmniej jak na razie. Krosno przejeżdżamy bez większych utrudnień. Nogę z gazu trzeba ściągnąć na Korczyńskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Niepodległości. Troszkę wolniej na ulicach Legionów, Okrzei. Odcinkowo na obwodnicy ściągniemy nogę z gazu. Ulica Grodzka z ruchem wahadłowym. Utrudnienia jeszcze potrwają pewien czas.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama. Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
1: Sąsiedzie, Twoje ulubione jaja królewskie z Małopolski są teraz w MPM w promocji. Duże jaja w rozmiarze L z wolnego wybiegu. Kupisz teraz po 9,50 zł za opakowanie. Tak, porządne jaja z Małopolski. Na śniadanie, do wypieków i domowych dań. Teraz w MPM tylko 9,50 za opakowanie. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13,50.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: Marcin.
4: To słucham Cię.
3: Nie uwierzysz, jaką ja mam ciekawostkę.
4: Jaką ciekawostkę?
3: Wyglądasz idealnie z Kolima.
4: To wiem.
3: Stało się najpopularniejszym.
4: Myślałem, że powiedział,
3: polskim...
4: że wyglądasz idealnie. Ja mówię, wiem.
3: O,
4: no to nie o to chodziło.
3: Jaki narcyz.
4: Ojejku, to nie o to,
3: to
4: chodziło. No
3: ja,
4: dobra,
3: Marcin,
4: idźmy dalej.
3: Się nazywam.
4: No, idźmy dalej.
3: Najpopularniejszym polskim utworem na YouTubie. 269 milionów wyświetleń. I wyprzedził przebój Sławomira Miłość w Zakopanem.
4: Poważnie?
3: Bo ten ma 263 miliony.
4: No, ale tak porównywalnie, nie?
3: Porównywalnie?
4: 269 milionów, a 263.
3: To jak dla ciebie 6 milionów, to różnica a, taka, o, to takich, ja nie chcę pytać.
4: Przy takich wielkościach to już pewnie nie taka duża, no nie?
3: Marcin,
4: tak, moi drodzy, pamiętamy ten Sławomira i Miłość w Zakopanem, pamiętasz?
3: Pamiętam, no, ja do teraz to lubię.
4: A ja pamiętam, jak właśnie wystąpił Sławomir w Zakopanem na Sylwestra. To wiesz, jak się wszyscy
3: no,
4: bawili.
3: Miłość
4: w Zakopanem, a ty byłaś swoją drugą połówką.
3: Oj, no, ale heca.
4: No. No, dokładnie. Tak. Słuchajcie, trendy radia największych hitów, no i oczywiście takie informacje, no to są takie...
3: Smaczki, kąski.
4: Tak gra Trendy Radio.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prawie 77 tysięcy to maksimum zarobków lekarzy w publicznych placówkach. Bezpłatny elektroniczny dziennik w szkołach. Pilotaż już od września. Marsjański łazik z polskim akcentem będzie jeździł po polskiej rampie. Michał Pierzchoła. Znamy nowe zasady, które szykuje rząd w systemie ochrony zdrowia. Jedno z nich jest limit maksymalnych miesięcznych zarobków dla lekarzy, które ustalono na prawie 77 tysięcy złotych. Chodzi oczywiście tylko o te zarobki, które medykom finansuje NFZ. W prywatnym sektorze żadnych limitów nie będzie. Zdaniem premiera Donalda Tuska taki górny pułap sprawi, że pensje lekarzy przestaną szokować, ale też, jak to ujął, biedy nie będzie.
2: Ten limit wydaje się przyzwoity. Nie skazuje nikogo na niskie zarobki. 76 800, naprawdę to jest chyba godna kwota.
1: Żeby zarobić dozwolone maksimum, trzeba będzie pracować jednocześnie na dwóch etatach. Pełen pakiet szykowanych zmian trafi do Sejmu we wrześniu, wejdzie w życie, jeśli posłowie go poprą, a potem nie zawetuje go prezydent. Bezpłatny elektroniczny dziennik ma się pojawić w szkołach. Rządowy pilotaż rusza we wrześniu. Obecnie na rynku są dwa najpopularniejsze komercyjne systemy e-dzienników, które w podstawowej wersji są bezpłatne, ale za dostęp do wszystkich funkcjonalności, na przykład za powiadamianie o ocenach czy nieobecnościach w czasie rzeczywistym, pobierają od rodziców opłaty.
3: Zostanie w wybranych placówkach wprowadzony pilotaż, żeby sprawdzić, czy takie rozwiązanie działa lepiej i skuteczniej.
1: Rzecznik rządu Adam Szłapka dodaje, że rodzice i uczniowie będą mogli się logować do e-dziennika przez aplikację mObywatel. Śnięte ryby w jeziorze Gołdapiwo na Mazurach. W ocenie Wód Polskich spowodowała to tak zwana przybucha, czyli stan, gdy nagle w wodzie zaczyna brakować tlenu. Cierpiały przede wszystkim stynki. To gatunek wyjątkowo wrażliwy na wahania temperatury oraz spadki natlenienia wody. Stynka to niewielka ryba o srebrzystych bokach i ciemniejszym grzbiecie. W lokalach gastronomicznych na Mazurach stynki smażone w głębokim tłuszczu serwuje się jako rodzaj przekąski. Często nazywa się je rybnymi frytkami. Test syren w ramach ćwiczeń pod kryptonimem Alarm 2026 zakończony. Wczoraj w całej Polsce były syreny. Jak tłumaczy doradca ministra obrony Piotr Kobzdej, chodziło o sprawdzenie zdolności służb na wypadek realnej sytuacji kryzysowej.
4: Przeprowadzone są ćwiczenia, których zadaniem jest właśnie przygotowanie głównie na atak z powietrza, przetestowanie urządzeń nadających sygnał, przetestowanie gotowości służb, przetestowanie gotowości całego aparatu administracyjnego.
1: Zarówno o początku, jak i końcu ćwiczeń Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informowało poprzez alerty w telefonach komórkowych. Marsjański łazik będzie jeździł po polskiej rampie, a dokładnie zjedzie z niej na powierzchnię czerwonej planety, opuszczając lądownik. Polska firma, która rampę stworzyła, poinformowała, że kolejne testy zakończyły się pomyślnie. Były dość ekstremalne, bo odbywały się w warunkach odpowiadających marsjańskiemu środowisku. To na przykład temperatura około 70 stopni oraz całkowita próżnia. Na 2028 rok zaplanowano start misji.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Lech Poznań pokonał na wyjeździe duński Orhus 4-1, a Górnik Zabrze przegrał w Turcji z Fenerbahce Stambuł 0-1 w pierwszych meczach drugiej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. I o ile kolejarz w Poznaniu będzie mógł postawić kropkę nad i, o tyle zespół trenera Michała Gasparika w Zabrzu czeka spore wyzwanie.
2: Wiedzieliśmy, że Fener będzie miał posiadanie piłki, ale często w trakcie tego meczu to było posiadanie daleko od naszej bramki. Chłopacy dobrze biegali, dobrze miały ustawione linie. Doping był mocny, szczególnie po tej pierwszej straconej bramce, ale utrzymaliśmy dobry wynik dla nas, wszystko jest otwarte.
1: A rewanże zostaną rozegrane za tydzień. Leo Messi został uznany za najlepszego zawodnika piłkarskich mistrzostw świata w plebiscycie zorganizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Prasy Sportowej. W plebiscycie wzięło udział 472 dziennikarzy ze 121 krajów, w tym z Rosji i z Białorusi. Argentyńczyk wyprzedził zdecydowanie Kiliana Mbappé i Judah Bellinghama. Czarni Sosnowiec rozpoczną dziś grę w eliminacjach Women's Champions League. Piłkarskie mistrzynie Polski zmierzą się z gruzińskim WFC Lusso w półfinale mini turnieju, którego są gospodarzami. W nowym formacie Ligi Mistrzyń uczestniczy 18 drużyn. Srebrna medalistka olimpijska z Paryża Klaudia Zwolińska z najlepszym wynikiem ex aequo z Niemką Ricardą Funk awansowała do półfinału Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City. To w swojej koronnej konkurencji slalomie K1.
3: Cieszę się, bo mój przyjazd był bardzo mocno kontrolowany. Miałam wrażenie, że wszystko jest pod kontrolą, wszystko tak jak planowałam. Co prawda gdzieś tam były rezerwy, ale starałam się nie szarpać, wiedząc, że to są kwalifikacje. Jednak teraz była na tyle taka prosta z wodą, że wiedziałam, że trzeba będzie się pościgać, dlatego płynęłam też do samego końca, wiedząc, że mam dobry czas, bo nie wiedziałam, jaki będzie końcowy rezultat, a też taktycznie zależało mi na tym, żeby być jak najwyżej, żeby mieć jak najwięcej czasu z rana w dniu półfinału.
1: Zwolińska broni w USA tytułów mistrzowskich zarówno w K1, jak i C1. Półfinał z udziałem 30 zawodniczek oraz finał jutro.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Halo, halo, to czas na prognozę pogody. 23 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. W nocy nieco chłodniej, bo na termometrach 9 stopni, czwartek stricte deszczowy, z tym, że do deszczu dojdą jeszcze burze. Piątek, no podobnie, deszczowo, 17 na plusie, ale weekend, no niby ma być słoneczny, oby.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Sąsiedzie, borówka amerykańska, ale nasza, lokalna. Prosto od rolników z Brzostku i Dębowca. Słodka, dorodna i teraz w MPM za połowę ceny. Opakowanie 250 gramów kupisz tylko za 4 zł. Tak, lokalna borówka w MPM. 4 zł za opakowanie, aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
2: Reklama.
0: Trendy start w Trendy Radio.
1: I po ósmej.
5: Po ósmej, ale witamy bardzo serdecznie.
1: Marcin, powiem Ci, że fajnie tak wstać rano.
5: Bardzo fajnie. Tak, no, ja rzeźko, tak jestem nienauczony, ale w tym tygodniu jakoś tak lepiej się czuję, jak wstaję rano. Z tego względu, że mam tego dnia dużo więcej, nie?
1: No jest, i człowiek się czuje taki...
5: Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Takie powiedzenie.
1: Jest.
5: Jeszcze to kto rano wstaje, ten trochę tak się odczuwa takie długie
1: godziny. Niekończące się historie.
5: Godziny, nie?
1: No
5: dnia. Moi drodzy, jak najbardziej. Fajnie wstawiać o poranku, a my po ósmej oczywiście powitamy teraz wszystkich, którzy teraz... No cóż, włączają radioodbiornik. I co by wam zagrać? A może Flames of Love 98 roku i Fancy pojawi się teraz. Moi drodzy, zostańcie z nami. To wielkie hity, które oczywiście wam towarzyszą o poranku. Czy jesteście w samochodzie, czy w domu, czy w pracy.
1: Lub w łóżeczku, czy nie robicie jeszcze nic.
5: O, mamy informację, ale to za chwilę. Za chwilę. Pani Asiu, pamiętam o pani. Oczywiście jest pani działkowcem. Tak, ja wiem.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Sanoku. Reklama.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pizno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilsno. No, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
3: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek, m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
4: Mamy quady dla każdego.
3: Zapraszamy.
0: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
6: Czas na, no właśnie, nieodzowną część naszego programu, tak czyli jest, zapraszani
7: czyli
6: goście.
7: Rozmowa dnia.
6: Oczywiście, że tak. Zapraszamy bardzo gorąco też na stronę trendyradio.pl. Tam znajdziecie w zakładce
7: wszystkie
6: na dole
7: rozmowy w
6: wszystkie rozmowy dnia.
7: Co tylko chcecie
6: od
7: do wyboru,
6: czasu
7: do
6: czasu
7: koloru.
6: Też w strefie filmów też się pojawia.
7: Tak, także zapraszamy na wersję wideo, jeżeli chcecie zobaczyć też... No trochę z innej perspektywy.
6: Dokładnie, naszego pięknego studia, pewnie. Z którego Was zawsze pozdrawiamy
7: gorąco.
6: I do Was machamy.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
8: Dzisiaj gościem poranka jest Joanna Baranowska, rzecznik prasowy brzesowskiej policji. Trwają wakacje, więc proszę powiedzieć, o jakich podstawowych zasadach muszą pamiętać dzieci i rodzice podczas tego czasu.
9: Przed rozpoczęciem wakacji warto porozmawiać z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przypomnijmy najmłodszym, aby nie oddalali się bez wiedzy rodziców, nie rozmawiali z obcymi osobami i nie wsiadali do samochodów nieznajomych. Dzieci powinny zawsze informować opiekunów, gdzie przebywają i o której planują wrócić do domu. Wakacje to dla wielu osób czas wypoczynku nad wodą. Morze, jeziora, rzeki czy kąpieliska są doskonałym miejscem na relaks i ochłodę podczas upalnych dni. Trzeba jednak pamiętać, że nawet pozornie spokojna woda może być bardzo niebezpieczna. Apelujemy o rozwagę i przypominamy zasady bezpiecznego wypoczynku. Przede wszystkim należy korzystać wyłącznie z kąpielisk strzeżonych przez ratowników i unikać tzw. dzikich kąpielisk. Warto również stosować się do regulaminów oraz poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. W okresie letnim często dochodzi do wypadków z udziałem dzieci na terenach wiejskich. Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu pracujących maszyn rolniczych ani zwierząt gospodarskich. Nawet bierne uczestniczenie w takich pracach może być niebezpieczne. Rodzice powinni zadbać, aby dzieci miały zapewnione bezpieczne miejsce do zabawy z dala od zagrożeń mechanicznych i fizycznych.
8: A o jakich zasadach bezpieczeństwa muszą pamiętać dzieci podczas kolonii?
9: Kolonie różnią się od zwykłych zajęć dodatkowych. Dziecko spędza z grupą kilka godzin dziennie. Uczestniczy w różnych aktywnościach. Przemieszcza się między miejscami zajęć i pozostaje pod opieką organizatora. Dlatego podstawą bezpieczeństwa jest dobrze zaplanowany harmonogram oraz jasne zasady obowiązujące wszystkich uczestników. Już pierwszego dnia dzieci poznają regulamin kolonii. Dowiadują się, gdzie mogą przebywać, kiedy należy zgłaszać się do opiekuna, dlaczego nie wolno oddalać się od grupy oraz jak zachowywać się podczas wyjść, zabaw oraz zajęć praktycznych. Dzięki temu uczestnicy od początku wiedzą, czego się od nich oczekuje. Organizatorzy powinni zadbać również o odpowiednie dopasowanie programu do wieku i możliwości dzieci. Zajęcia nie powinny być przypadkowe ani zbyt wymagające. Bezpieczna kolonia to taka, w której aktywności są ciekawe, angażujące, ale jednocześnie prowadzone w kontrolowanych warunkach.
8: Na jakich zasadach jest możliwa kontrola autobusów, które wyjeżdżają na kolonie czy też na inne wycieczki?
9: W okresie wakacji policjanci ruchu drogowego w całym kraju prowadzą wzmożone kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wyjazdów. Funkcjonariusze sprawdzają m.in. stan techniczny pojazdów, obowiązkowe wyposażenie, uprawnienia kierowców, ich stan trzeźwości oraz ogólną kondycję psychofizyczną. Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowało wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek. Wykaz ten zawiera zestawienie punktów z terenu kraju wraz z numerami telefonów kontaktowych, gdzie można uzyskać informacje na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autobusów i kierowców. W celu uniknięcia opóźnień rekomenduje się wcześniejsze zgłoszenie planowanego wyjazdu, najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem. Ułatwia to sprawną organizację kontroli i ogranicza czas oczekiwania na patrol policji. Wykaz ten znajdziemy na portalu polskiej policji.
8: Część dzieci wakacje spędza też w internecie. Jak ustrzec je przed niebezpieczeństwem?
9: Z internetu korzystamy wszyscy. Pomaga w życiu codziennym przy płatnościach, podróżach, zakupach i tak można wymieniać bez końca. Dzieci i młodzież szukają w sieci wiedzy wymaganej w szkole i tej zgodnej z zainteresowaniem czy swoim hobby. Niestety internet niesie ze sobą również wiele zagrożeń, na które narażeni są przede wszystkim młodzi ludzie. Ufni, ciekawi, otwarci. Mogą oni natrafić na treści nieprzeznaczone dla nich, które są drastyczne, przesiąknięte przemocą, obrazami nieadekwatnymi do wieku. Coraz częściej rozpowszechniane są bardzo niebezpieczne i destrukcyjne gry. Podczas większości spotkań w szkołach prowadzimy liczne prelekcje dotyczące zagrożeń w cyberprzestrzeni. Jednak aby te działania przynosiły efekty, konieczne jest także szczególne zaangażowanie rodziców. Warto pamiętać, że dla dzieci internet to naturalne środowisko, ale nie zawsze bezpieczne. Narzędzia kontroli rodzicielskiej mogą pomóc w ograniczeniu dostępu do nieodpowiednich treści, jednak najważniejsza pozostaje tutaj rozmowa i zainteresowanie się tym, co nasze dzieci robią w sieci. Przypominamy, aby zachować ostrożność podczas korzystania z mediów społecznościowych, nie należy udostępniać swoich danych osobowych.
8: O czym trzeba pamiętać, planując wyjazd i wynajęcie noclegu?
9: Wyjeżdżając na urlop, pamiętajmy o odpowiednim zabezpieczeniu swojego domu lub mieszkania. Zamknijmy wszystkie okna i drzwi, nie zostawiajmy kluczy w łatwo dostępnych miejscach oraz nie informujmy publicznie w mediach społecznościowych o planowanym wyjeździe. Dobrym rozwiązaniem jest również poproszenie zaufanego sąsiada o zwrócenie uwagi na naszą posesję. W sezonie urlopowym wielu z nas poszukuje atrakcyjnych ofert noclegów nad morzem, w górach czy nad jeziorem. Niestety wakacje to również czas wzmożonej aktywności oszustów, którzy wykorzystują pośpiech i chęć znalezienia taniego zakwaterowania. Apelujemy o ostrożność podczas rezerwowania noclegów przez internet. Przestępcy publikują fałszywe ogłoszenia dotyczące wynajmu domków, apartamentów czy pokoi gościnnych. Oferowane obiekty często nie istnieją lub zdjęcia zamieszczone w ogłoszeniu zostały skopiowane z innych stron internetowych. Po wpłaceniu zaliczki kontakt z rzekomym właścicielem urywa się, a pokrzywdzony traci swoje pieniądze. Aby uniknąć oszustwa, przed dokonaniem wpłaty warto dokładnie sprawdzić ofertę. Należy zwrócić uwagę na opinię innych klientów, porównać zdjęcia obiektu, sprawdzić jego lokalizację oraz dane kontaktowe właściciela. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się telefonicznie z wynajmującym i poprosić o dodatkowe informacje dotyczące danego obiektu. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku wyjątkowo atrakcyjnych cen, które znacząco odbiegają od innych ofert dostępnych w danej miejscowości. To właśnie niska cena często jest wykorzystywana przez oszustów jako sposób na przyciągnięcie potencjalnych klientów. Policjanci przypominają również, aby płatności realizować za pośrednictwem sprawdzonych serwisów rezerwacyjnych oraz unikać przesyłania pieniędzy na nieznane rachunki bankowe bez wcześniejszej weryfikacji oferty.
8: A jeżeli chodzi o wyjazdy za granicę, o czym trzeba pamiętać, by ten wyjazd był bezpieczny?
9: Planując wyjazd za granicę, jak najwięcej dowiedzmy się o kraju, do którego się wybieramy. Poznajmy obowiązujące w nim prawo i lokalne zwyczaje. Należy sprawdzić, jakie dokumenty będą nam potrzebne przy przekraczaniu poszczególnych granic i gdzie znajdują się polskie placówki dyplomatyczno-konsularne. Przydatne informacje znajdziemy na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Warto również pomyśleć o ubezpieczeniu turystycznym, by nie spotkała nas niemiła niespodzianka. Zostawmy naszym bliskim informacje o miejscu pobytu za granicą oraz ustalmy sposób kontaktu. Bądźmy ostrożni, korzystając z internetowych ofert wakacyjnego wypoczynku. Zwróćmy szczególną uwagę na tanie oferty, które mogą być zamieszczane przez oszustów oferujących nieistniejące miejsca noclegowe. Nie wpłacajmy zaliczek za pobyt bez sprawdzenia opinii o obiekcie.
8: Wakacje to jest moment, kiedy wiele osób też dorabia podczas różnych prac sezonowych. Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas wyjazdu, bo te prace najczęściej dzieją się za granicą.
9: Praca sezonowa od lat cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno w kraju, jak i za granicą. Dynamiczny rynek pracy sprawia, że ogłoszenia o zatrudnieniu można znaleźć niemal wszędzie, w mediach społecznościowych, na portalach internetowych czy za pośrednictwem znajomych. Niestety wraz ze wzrostem liczby ofert pojawiają się również osoby, które próbują wykorzystać cudzą chęć zarobku. Osoby poszukujące zatrudnienia powinny zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza gdy oferta wydaje się wyjątkowo atrakcyjna, a pracodawca unika udzielania konkretnych informacji dotyczących warunków pracy, wynagrodzenia czy miejsca wykonywania obowiązków. Niepokój powinien wzbudzać także propozycje wymagające szybkiego wyjazdu, przekazania dokumentów tożsamości lub podjęcia pracy bez wcześniejszego ustalenia podstawowych warunków zatrudnienia. Warto tutaj pamiętać, że sprawcy wykorzystujący pracowników często budują atmosferę zaufania, składają obietnice wysokich zarobków i zapewniają o pełnym wsparciu organizacyjnym. W rzeczywistości może okazać się, że warunki pracy znacząco odbiegają od wcześniejszych ustaleń, a pracownik zostaje pozbawiony możliwości swobodnego decydowania o swojej sytuacji. Bez względu na to, czy podejmiemy pracę sezonową w kraju czy za granicą, bezpieczeństwo powinno być naszym priorytetem. Przed wyjazdem warto ustalić z rodziną lub osobami bliskimi tak zwane hasło bezpieczeństwa. Umówione słowo lub zwrot, który w,

0: bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Rowerzyści kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniami transportu osobistego do 16 roku życia mają obowiązek używania kasków ochronnych. Wprowadzenie nowych regulacji ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz ograniczenie liczby poważnych urazów głowy podczas zdarzeń drogowych. Kask to jeden z najważniejszych elementów ochrony, który może uratować zdrowie, a nawet życie. Dlatego tak ważne jest przypominanie zasad bezpieczeństwa oraz kształtowanie dobrych nawyków już od najmłodszych lat. Bezpieczeństwo dzieci na drodze to wspólna odpowiedzialność pieszych, rowerzystów, rodziców oraz kierowców. Zachowajmy rozwagę i ostrożność, szczególnie w pobliżu szkół, przejść dla pieszych i miejsc, gdzie bawią się dzieci. Bezpieczeństwo podczas jazdy na rowerze i hulajnodze. Pamiętajmy, aby korzystać z rowerów i hulajnóg z rozwagą, pamiętając, że nawet niewielka prędkość może doprowadzić do groźnego wypadku. Należy przestrzegać zasad poruszania się po drogach, ścieżkach rowerowych i chodnikach. Ostrożność oraz szacunek wobec pieszych i innych uczestników ruchu to podstawa bezpieczeństwa. Należy zakładać kask ochronny za każdym razem, gdy wsiadamy na jednoślad. Może on uchronić przed poważnymi obrażeniami głowy w razie upadku. Należy dbać o sprawność techniczną pojazdu, upewniając się, że światła, odblaski i hamulce działają prawidłowo. Bądźmy widoczni, szczególnie po zmroku. Nośmy odblaski i odpowiedni ubiór, zwłaszcza z odblaskami, zwiększa nasze bezpieczeństwo podczas letnich przejażdżek.
1: Na tym zakończymy dzisiaj. Bardzo dziękuję za rozmowę. Joanna Barnowska, rzecznik prasowy brzozowskiej Policji, była gościem. Całość rozmowy dostępna na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
2: Rozmowa dnia w Trendy Radio. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
3: W Ropie rozpoczyna się remont drogi gminnej relacji Zalesie na Wawrzkę, który ułatwi dojazd zarówno mieszkańcom, jak i osobom korzystającym z terenów Beskidu Niskiego. Całkowity koszt zadania opiewa na ponad 153 tysiące złotych przy dofinansowaniu nadleśnictwa Łosie w wysokości 123 tysięcy złotych, mówi Karol Górski, wójt gminy Ropa.
4: Ubiegaliśmy się od kilku lat już o remont tej drogi. Ostatecznie udało się pozyskać wsparcie finansowe Lasów Państwowych i Nadleśnictwa Łosie w wysokości 123 tysięcy złotych. Dokładamy tutaj z naszego budżetu gminy 20%, czyli około 31 tysięcy złotych i jesteśmy na etapie zapytania bądź postępowania przetargowego, które niedługo zostanie rozstrzygnięte. No i oczywiście chcieliśmy do jesieni tę drogę wyremontować. Droga potrzebna jest mieszkańcom, ale z tej drogi korzystają również Lasy Państwowe, bo droga prowadzi do terenów leśnych i przez tę drogę jest wywożone drewno, także tutaj godzimy interesy dwóch stron.
3: Dofinansowanie umożliwia realizację kolejnych działań poprawiających dostępność komunikacyjną terenów leśnych. W sąsiedztwie zabytkowego Pałacu Kaczkowskich w Krośnie powstanie nowoczesne Centrum Aktywności Społecznej. W postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Texom. Jej wartość wynosi ponad 6 milionów 303 tysiące złotych przy kwocie ponad 6 milionów 500 tysięcy przeznaczonej na realizację zamówienia. Centrum Aktywności będzie miejscem otwartym dla mieszkańców, organizacji pozarządowych, seniorów oraz osób potrzebujących wsparcia. Znajdą się w nim między innymi przestrzenie do spotkań i zajęć, sala wielofunkcyjna, klub seniora, pomieszczenia do rekreacji i aktywności fizycznej oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego. Nowy budynek powstanie w sąsiedztwie Pałacu Kaczkowskich i zostanie połączony z obiektem pałacowym specjalną przewiązką. Centrum ma nie tylko zapewnić odpowiednią infrastrukturę, ale przede wszystkim stworzyć warunki do rozwoju aktywności obywatelskiej, integracji międzypokoleniowej oraz współpracy mieszkańców z organizacjami społecznymi i samorządem. Zgodnie z założeniami prace budowlane mają zakończyć się w ciągu 11 miesięcy od podpisania umowy.
5: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
3: Już 25 lipca w Dębicy ulicy odbędzie się

0: Turniej siatkówki dla drużyn mieszanych. Organizatorzy zapraszają zarówno zawodników, jak i kibiców do wspólnego spędzenia aktywnego sportowego dnia. Miłośnicy siatkówki będą mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności podczas turnieju siatkówki. Turniej odbędzie się na boisku Orlik w Parku Jordanowskim. Rozgrywki rozpoczną się o godzinie 11. Wydarzenie skierowane jest do drużyn mieszanych liczących po 6 osób. W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy, którzy ukończyli 15 rok życia. Organizatorzy podkreślają, że udział nie wymaga profesjonalnego przygotowania sportowego. Najważniejsze są chęć aktywnego spędzenia czasu, współpraca w zespole oraz sportowa postawa. Turniej będzie okazją do połączenia sportowej rywalizacji z integracją oraz aktywnym wypoczynkiem podczas wakacji. Szczegółowe zasady określa regulamin turnieju dostępny na stronie Dębickiego Magistratu. W sobotę 25 lipca plac przy Domu Kultury w Brzeźnicy ponownie wypełni się aromatem regionalnych potraw podczas wydarzenia Brzeźnickie Smaki Żur na Stole. Początek imprezy zaplanowano na godzinę 17. Na uczestników czeka popołudnie pełne lokalnych smaków, atrakcji i dobrej zabawy. Najważniejszym punktem programu będzie oczywiście tradycyjny żur, którego będzie można skosztować na miejscu. Podczas spotkania obchodzony będzie jubileusz 15-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Brzeźnicy. Nie zabraknie także atrakcji dla najmłodszych. Organizatorzy przygotowali bezpłatne dmuchańce oraz animacje, dzięki którym dzieci będą mogły aktywnie i radośnie spędzić czas. Wieczorna część wydarzenia upłynie pod znakiem muzyki. O godzinie 19 na scenie pojawi się zespół Disco Boys, który porwie publiczność do wspólnej zabawy. Następnie od 20:30 rozpocznie się zabawa taneczna, która potrwa do późnych godzin wieczornych.
1: Reklama. Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
2: Niezły pomysł, Zosieńko.
1: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
2: Jedziemy.
1: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. mercurymarket.pl.
3: Kochanie, napiłbym się kawy.
4: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
3: Kaśka. Złotą Wosebę.
4: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
5: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Nowość w Krośnie. Bistro Wort przy ulicy Tysiąclecia 7 zaprasza na pyszne, domowe obiady, świeże śniadania i aromatyczną kawę. Odkryj wyjątkowy smak. Każdego dnia. Oficjalne otwarcie już 23 lipca. Zapraszamy.
1: Reklama.
7: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: co, gdzie trzeba objechać, gdzie trzeba pozostać dłuższy czas, a gdzie trzeba ściągnąć nogę z gazu. Ty masz ciężką nogę, czy raczej lekką?
1: A, ja jestem leciutka.
0: Tak, to nie jeździ za bardzo zwariowanie.
1: Ty jesteś szaleniec.
0: No nie do końca, nie do końca.
1: Nie, moi drodzy, Marcin jeździ bezpiecznie.
0: Melancholia panuje na drodze w moim wykonaniu.
1: No to prawda, prawda.
2: Ekspresem po drogach twojego regionu.
3: Jeżeli jedziemy przez Gorlicę, to spowolnienia zdarzają się na ulicy Bieckiej przy skrzyżowaniu z ulicą Skrzyńskich. Nie są one duże, ale trzeba zwolnić, a czasami poczekać przed światłami. W centrum Gorlic zwalniamy na ulicach Parkowej, Kościuszki, troszkę wolniej ulicami Legionów i ulicą Mickiewicza. Na Węgierskiej i Siemkiewicza ruch płynny. Jeszcze spowolnienia występują na 17 stycznia oraz Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności. Na Piłsudskiego przystajemy przed światłami na skrzyżowaniach. Przed południem wolniejsze z ruchy w ścisłym centrum, na wysokości rynku, na ulicy Kościuszki oraz Mickiewicza i ulicy Kołłątaja. Metzgera i 3 maja też za spowolnieniami. Krosno przyjeżdżamy bez większych utrudnień. Nogę z gazu trzeba ściągnąć na Korczyńskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Niepodległości. Troszkę wolniej na ulicach Legionów, Okrzei. Od Szynkowo na obwodnicy ściągniemy nogę z gazu. Ulica Grodzka jest już przyjazna, choć z ruchem wahadłowym. Utrudnienia jeszcze potrwają pewien czas.
2: Z nami bezpiecznie do celu.
4: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama. Sąsiedzie, twoje ulubione jaja królewskie z Małopolski są teraz w MPM w promocji. Duże jaja w rozmiarze L z wolnego wybiegu. Kupisz teraz po 9,50 zł za opakowanie. Tak, porządne jaja z Małopolski. Na śniadanie, do wypieków i domowych dań. Teraz w MPM tylko 9,50 za opakowanie. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13,50.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
5: Marcin.
6: Słucham cię.
5: Zbierasz butelki kaucyjne,
6: zbieram,
5: prawda?
6: Zbieram butelki i je tak skrupulatnie później muszę spakować i odwieźć.
5: A słyszałeś, co Polacy wymyślili?
6: Tylko najczęściej ta maszyna, która zbiera, to jest zepsuta, albo muszę czekać.
5: No i no, niestety taka ja to sytuacja. Byłam świadkiem
6: razem
5: tego.
6: Byliśmy nawet świadkami tego. Ale fajna w ogóle sprawa, że to przyjmuje i plastiki, i szkło, no wszystko, nie?
5: No przyjmuje.
6: Co za maszyny? No nie? Sobie. Coś no, chciałeś powiedzieć? Wróćmy do
5: Polacy
6: tego.
5: Polacy znaleźli kolejny sposób, by ograć ten system kaucyjny.
6: Poważnie?
5: Tak.
6: Jaki
5: i zgarnąć 50 groszy za butelkę. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale w mediach społecznościowych krąży nagranie, które prezentuje no, takie fałszywe naklejki, które mają oszukiwać automaty przyjmujące opakowania. Moi drodzy, na ten pomysł no, wymownie reagują policjanci i przypominają, że taka no, zaradność może skończyć się poważnymi konsekwencjami.
6: Dokładnie.
5: Także, moi drodzy, lepiej nie drukować takich
6: To jedna sprawa, a druga sprawa jest taka, że na pewno w tym pobliżu tej maszyny jest kamera. I...
5: No może być lipa.
6: I lipa.
5: I to niezła.
6: I lipa, tak więc tak nie robimy, drodzy państwo. Nie robimy.
5: Ale nie mów, że pomysł ciekawy.
6: Ciekawy, ale do ogrania.
5: No, no tak, tak.

0: Pani Asiu, oczywiście pamiętam o pani, znalazłem tego maila.
1: Pani chodzi Asia od rana i mówi, że musi panią Asię pozdrowić.
0: Ale ma swoje ogórki, które można zakisić. Bardzo pozdrawiamy i swoją działkę, bo jest działkowiczką.
1: O,
0: a wiesz, jak fajnie jest też, ale patrz, szczególnie wtedy, kiedy się jest na emeryturze, warto wybrać ją na działkę, tam jest swoje tematy.
1: Swój ogródek, swoje miejsce, swoje pasje,
0: piękna
1: bo to jest
0: sprawa,
1: czas, żeby się realizować.
0: Co byś chciała uprawiać, gdy będziesz na emeryturze i będziesz działkowiczką?
1: Na pewno jogę na macie. Zrobię,
0: jogę
1: słuchajcie,
0: na macie.
1: Jak
0: ludzie,
1: będę emerytką,
0: po prostu
1: zrobię
0: jogę
1: na macie dla wszystkich działkowiczów.
0: Dziewczyno, to nie o to chodziło, co będziesz uprawiać. Nie chodzi o sport, chodzi o warzywa, owoce, ludzie.
1: No to maliny
0: tak
1: na pewno, bo ja lubię.
0: Maliny.
1: Porzeczka jaka
0: zagrajmy
1: będzie.
0: Zagrajmy coś, moi drodzy. Może z Kolim teraz i Blanka, co?
1: O, oh yeah, niewinna przed nami, no, moi drodzy.
0: Słyszycie.
1: No,
0: ćwiczenia na działce.
1: No, ja tak będę robić.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Czy wróci pobór do wojska? Z rządu płyną sygnały, że jest to analizowane. E-papierosy podrożeją mniej więcej o 10 zł. Polubili się prezydent USA Donald Trump z szefem FIFA Giannim Infantino do tego stopnia, że ma dla niego propozycję pracy. Michał Pierzchoła. Sprawa przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej wciąż jest analizowana, mówi wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Dodaje, że wszystko uzależnione jest od liczby ochotników.
2: Pamiętajmy, że pobór nie został zniesiony, tylko pobór jest zawieszony. I jeżeli będzie taka potrzeba, no to nikt nie powie nie. Na razie takiej potrzeby nie ma, ale analizujemy tę sytuację. Jeżeli będziemy mieli ochotników, to nie będziemy musieli budować poboru.
1: Resort obrony chce wprowadzić od stycznia rezerwy w wysokiej gotowości. Tacy żołnierze w ciągu roku musieliby odbyć co najmniej kilka szkoleń. E-papierosy podrożeją. Rząd przyjął projekt ustawy podnoszącej akcyzę. Podwyżka dotyczy wielorazowych papierosów elektronicznych, podgrzewaczy oraz części do nich. Stawka akcyzy za urządzenie wzrośnie z 40 do 50 zł. Wyższym podatkiem będą objęte także płyny do e-papierosów, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: To jest z jednej strony oczywiście ograniczanie dostępności tych urządzeń nikotynowych. Producenci tych urządzeń stosują różne metody obchodzenia podatku akcyzowego, na przykład sprzedaży urządzeń w częściach. Te rozwiązania, które zaproponowało Ministerstwo Finansów, uniemożliwia obchodzenie tych zasad.
1: Ustawa trafi teraz do Sejmu. Guz ważący 5 kg wykryty w jamie brzusznej 70-letniego pacjenta usunęli chirurdzy w wojewódzkim szpitalu zespolonym w Płocku. Opisywali, że guz miał wielkość piłki do koszykówki dla dzieci, a ważył tyle, co piłka lekarska. Jak przekazała placówka, operacja miała miejsce prawie 2 tygodnie temu. Mężczyzna w czwartej dobie po zabiegu w stanie dobrym został wypisany do domu. Na półmetku wakacji coraz większy problem jest w polskich szkołach z brakiem nauczycieli. Jak wynika z danych Kuratorium Oświaty, w całym kraju jest aż 20 tysięcy wakatów. Najtrudniejsza sytuacja jest na Mazowszu, w Małopolsce oraz na Dolnym Śląsku. Gdy nauczyciela nie udaje się znaleźć, można wystąpić do kuratorium o zgodę na zatrudnienie osoby bez wymaganych kwalifikacji. Tylko w tym roku dyrektorzy szkół wnioskowali o to aż 50 tysięcy razy.
4: Ja też na przykład rok temu musiałem jedną taką osobę zatrudnić. Akurat miałem to szczęście, że kuratorium zezwoliło mi na to, ale musiałem zatrudnić osobę, która miała zaledwie licencjat, bez magisterki i bez przygotowania pedagogicznego i dostałem taką warunkową zgodę na rok.
1: Opowiada Jakub Bargieł, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Błoniu. Prezydent USA Donald Trump chce, aby kolejnym sekretarzem generalnym ONZ został prezydent FIFA Gianni Infantino. Pisze o tym amerykańska prasa. Według New York Post Trump uważa, że Infantino cieszy się szacunkiem na całym świecie i ma wyjątkową zdolność jednoczenia ludzi. Relacje obu panów zacieśniły się podczas tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata, a na początku grudnia ubiegłego roku, przypomnę, Infantino uhonorował amerykańskiego przywódcę pokojową nagrodą FIFA. Trump został jej pierwszym laureatem. New York Post zwraca uwagę, że nie wiadomo, czy Trump rozmawiał już z Infantino o tej propozycji. Szef FIFA ubiega się obecnie o reelekcję na stanowisko prezydenta FIFA, gdzie zarabia około 6 milionów dolarów. Jako szef ONZ-u Infantino otrzymywałby rocznie nieco ponad 400 tysięcy dolarów.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Lech pokazał siłę, Górnik dzielnie się bronił. Zwycięstwem i nieznaczną porażką zakończyły się pierwsze mecze polskich drużyn w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Kolejorz pokonał mistrza Danii Orhus 4-1, a Górnik przegrał w Stambule z Fenerbahce 0-1. Dużo powodów do zadowolenia miał więc przede wszystkim trener Lecha Nils Frederiksen. Jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani po tym zwycięstwie 4-1 w pierwszym meczu. To dobry punkt wyjścia przed rewanżem, ale musimy dokończyć naszą pracę za tydzień. Ważne, że zdobyliśmy bramkę w momencie, gdy byliśmy nieco cofnięci, ale też pokazaliśmy naszą jakość przy tym golu. Wynik jest top. A mecze rewanżowe w Poznaniu i w Zabrzu odbędą się za tydzień. Chelsea pozyskała reprezentanta Anglii Morgana Rogersa z Aston Villa za, jak piszą brytyjskie media, rekordowe 117 milionów funtów. To czyni go najdroższym w historii piłkarzem z Wysp. Nieco tańszy był bowiem Elliot Anderson, który także w lipcu trafił z Nottingham Forest do Manchesteru City. 24-letni Rogers, który na mundialu zagrał w 7 meczach reprezentacji Anglii, podpisał kontrakt do 2033 roku. Chelsea w minionym sezonie zajęła dopiero 10 miejsce w Premier League. Kajakarze górscy Mateusz Polaczek, Dariusz Popiela i Michał Pasiut zajęli 4 miejsce w drużynie K1 w Mistrzostwach Świata w Oklahoma City. Ich koleżanki z reprezentacji Klaudia Zwolińska, Hanna Danek i Dominika Brzeska były 5. Polakom do podium zabrakło 15 setnych sekundy, a wpływ miał na to jeden błąd wychwycony przez sędziów, żałuje Pasiut.
2: Łatwo, niełatwo, pogodzić się trzeba, bo zawody trwają dalej, no ale mam mieszane uczucia do tej decyzji. Jedno jest pewne, no w przepisach napisane jest trzymaj wiosło dwiema rękami, ale na starcie na rampie zawodnicy sobie trzymają, po prostu tak opierają rękę, prawda? Czyli tak w zasadzie gra toczyła się o 30 stopni położenia mojej dłoni. Tak naprawdę ja w ogóle nie mam wspomnienia tego momentu, ponieważ to jest tak mały detal, który w zasadzie nie ma żadnego znaczenia. Nie wiem, trudno.
1: Złote medale wywalczyli Słoweńcy oraz Australijki.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 23 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. W nocy nieco chłodniej, bo tylko 9. Czwartek, z tego co widzę, stricte słoneczny, z tym, że synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze. Piątek, 17 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Na opady deszczu też lepiej się przygotujmy. W sobotę cieplej, bo 24.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama. Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i gwiazdę wieczoru Kleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na Stadionie Sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni? Miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za strażą pożarną. Zapraszamy!
10: Sąsiedzie, borówka amerykańska, ale nasza, lokalna. Prosto od rolników z Brzostku i Dębowca. Słodka, dorodna i teraz w MPM za połowę ceny. Opakowanie 250 gramów kupisz tylko za 4 zł. Tak, lokalna borówka w MPM. 4 zł za opakowanie, aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
11: Reklama.
12: Trendy Start w Trendy Radio.
13: Po godzinie 9 witamy Was bardzo serdecznie, bo w tej godzinie przenosimy się do strefy prasy i będziemy wertować gazety lokalne.
14: No pewnie, a dokładnie Ewa Bukowiecka, która już siedzi z gazetkami.
13: Ale zobacz, jaką ma piękną dzisiaj fryzurę.
14: Ewa to ma wszystko ładne.
13: Aniu, no właśnie.
14: Widzisz, Aniu, jak ona
13: Ewa
14: się prezentuje.
13: Się do tego?
14: Ewa jest jak modelka, powiem Ci szczerze.
13: Bo jest.
14: No jest, ja też tak uważam.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w środowy poranek. Jak zawsze po godzinie 9 będziemy kartkować prasę lokalną. Tematy, jakie się pojawią, to między innymi inwestycje w regionie, będą też tematy społeczne. Więc teraz już zapraszam na pierwszą część przeglądu.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie. Reklama.
1: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
2: Niezły pomysł, Zosieńko.
1: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
2: Jedziemy.
1: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
3: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
4: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
6: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
7: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
8: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
9: Dzisiejszy przegląd rozpoczniemy od Gazety Krakowskiej. Lekarzom niestety nie udało się uratować życia dziesięciolatki, która w poniedziałek została ranna w wypadku, do jakiego doszło w Białce Tatrzańskiej na Podhalu. Dziecko zmarło w szpitalu w Krakowie. To na razie pomysł, ale taki, który może otworzyć ciekawą dyskusję o przyszłości historycznego centrum Starego Sącza. Mowa o budynku starosądeckiego ratusza, który spłonął w 1795 roku. Jego podobiznę można dziś oglądać w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu. Czy po ponad dwóch stuleciach miałby szansę wrócić na rynek? Taką możliwość w swojej pracy dyplomowej przedstawił Mateusz Kamiński, student Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej. Jak podkreśla burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, to ciekawy punkt wyjścia do dyskusji. Zakopane bije rekordy w krajowych rankingach cen nieruchomości. Średnie stawki sięgają tu zawrotnych 35 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Podhalański kurort zmaga się z ogromną presją ze strony zewnętrznych inwestorów, podnoszącymi ceny mieszkań do poziomów niedostępnych dla lokalnych mieszkańców, co wprost przekłada się na kryzys demograficzny. Wysypów grzybów w sezonie 2026 ogłoszono już kilka, wszystkie na wyrost. W małopolskich lasach grzyby zaczęły się pojawiać dopiero przed weekendem. Na razie nieśmiało, co sami sprawdziliśmy. W gorlickich jodłowych lasach, w paśmie Magóry Małostowskiej, w pustym lesie, w Bartnem, w Beskidzie Sądeckim i Niskim. Chociaż młodych, kilkucentymetrowych borowików jest niewiele, rozwój wysypu zależy właśnie od pogody.
0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Teraz czas na raport policyjny z dróg Podkarpacia, który przedstawi Ewelina Wrona.
2: Kilkanaście minut po godzinie 7 w Nowej Dębie w powiecie tarnobrzeskim na Krajowej 9 kierujący samochodem ciężarowym w rejonie przejścia dla pieszych potrącił 18-latkę. Kobieta trafiła do szpitala na badania. W tym miejscu występują utrudnienia w ruchu. Przed godziną 7 na skrzyżowaniu ulicy Kościuszki z ulicą Nową w Rudniku Wielkim w powiecie mieleckim kierujący Oplem potrącił rowerzystkę. Kierująca jednośladem trafiła do szpitala na badania. Wyjaśniane są także okoliczności tragicznego wypadku, do jakiego doszło kilkanaście minut po godzinie 6 w Zarzeczu w powiecie niszańskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Oplem potrącił mężczyznę przechodzącego przez jezdnię na oznakowanym przejściu dla pieszych. Pomimo podjętej reanimacji życia pieszego nie udało się uratować. Dokładne okoliczności wypadku będą wyjaśniane w toku prowadzonego postępowania.
1: Dziękujemy za informację. My życzymy bezpiecznej drogi.
0: Informujemy o tym, co ważne.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Symbolicznie wbito łopaty pod inwestycję obejmującą przebudowę skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 980 w Bieczu. Zadanie polega na budowie ronda, odcinków chodników, drogi dla pieszych i rowerów, poboczy czy oświetlenia ulicznego. Inwestycja ta znacząco poprawi bezpieczeństwo oraz płynność ruchu w tym miejscu. Skrzyżowanie to od lat uznawane jest za miejsce newralgiczne, w którym dochodziło do kolizji i wypadków, mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
2: Bardzo ważna inwestycja dla bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu w Bieczu. Mówimy tutaj o skrzyżowaniu, gdzie spotyka się aż 6 dróg. To jest droga wojewódzka, to jest droga powiatowa, gminna. Budowa ronda znacząco poprawi płynność przejazdu i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Zakres prac obejmuje budowę nowego ronda wraz z przebudową wlotów drogi wojewódzkiej nr 980 oraz wspomnianych dróg gminnych. Tam również mieszczą się zjazdy do budynków, w których są prowadzone działalności gospodarcze, czy też do stacji paliw.
1: Koszt robót budowlanych wynosi blisko 3,9 miliona złotych. Dodatkowo około 735 tysięcy złotych przeznaczono na wykup gruntów, a środki zabezpieczono również na nadzór nad realizacją zadania. Inwestycja jest w całości finansowana z budżetu województwa małopolskiego. Gmina Pilzno otrzymała dofinansowanie w wysokości 20 tysięcy złotych z budżetu województwa podkarpackiego w ramach podkarpackiego programu Odnowy Wsi na realizację zadania pod nazwą Modernizacja Placu Zabaw przy przedszkolu w Słotowej oraz wydarzenie integracyjno-edukacyjne promujące lokalne dziedzictwo. Zakres zadania obejmuje m.in. rozbiórkę starego ogrodzenia, jego utylizację, montaż nowego ogrodzenia, demontaż istniejącego wyposażenia placu zabaw, uporządkowanie terenu, wymianę nawierzchni oraz ponowny montaż urządzeń zabawowych. Ważnym elementem projektu będzie również organizacja wydarzenia integracyjno-edukacyjnego, promującego lokalne dziedzictwo. W programie przewidziano m.in. atrakcje dla dzieci, strażacki tor przeszkód, pokazy udzielania pierwszej pomocy oraz plenerową projekcję filmu. Całkowita wartość zadania wynosi ponad 41 tysięcy złotych. Półbaszta przy zakątku Spycymira Leliwity będzie częściej otwierać się dla mieszkańców. Już dziś o godzinie 18 odbędzie się tam koncert szantowej grupy West Sailors, który zapowiada sierpniowy cykl imprez w amfiteatrze letnim w Tarnowie. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Rada Osiedla Starówka, która organizuje koncert, chce ożywić to miejsce i udostępniać je mieszkańcom znacznie częściej niż dotychczas. W planach są kolejne koncerty, a także stworzenie kameralnej przestrzeni, w której mogłaby działać galeria obrazów lub punkt z antykami. Obiekt miałby być otwarty w godzinach popołudniowych w dni robocze. To ma być pierwszy krok do tego, by Półbaszta stała się miejscem regularnych wydarzeń kulturalnych i spotkań mieszkańców.
3: To dzieje się blisko ciebie.
1: Wyjątkowe czeskie szkło zagościło w Krośnie. W sali wystaw czasowych Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie można oglądać wystawę Pacinek Glas – Wyjątkowe szkło w wyjątkowym miejscu. Jerzy Pacinek to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych na świecie czeskich artystów szklarzy oraz mistrzów dmuchania szkła, mówi Hanna Wajda-Lawera, starszy kustosz w Centrum

0: Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
1: W Polsce po raz pierwszy będzie pokazane szkło jednej z najsłynniejszych i najbardziej popularnych pracowni szkła na świecie, czyli Pacinę Glas. To Czesi, którzy pracują od wielu lat i których szkło pokazywane jest w najlepszych miejscach na całym świecie, a w Polsce nigdy jeszcze nie było prezentowane i my właśnie w Centrum Dziedzictwa Szkła pokażemy dzieła, pracę Jerzego Pacinka i jego syna, czyli Jerzego Pacinka juniora, więc będziecie mieć Państwo okazję zderzyć się ze szkłem troszkę innym, a mimo wszystko podobnym. Musicie przyjść, musicie zobaczyć.
0: Wystawę można oglądać do 13 września.
2: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
5: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. presowregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
2: W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
5: Reklama.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
1: W dzisiejszym przeglądzie prasy zajrzymy za chwilę do gazety codziennej Nowiny, a dziś między innymi o wydarzeniach kulturalnych.

0: love you, I just want you to know my love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
2: Reklama. Szukasz studiów, które naprawdę przygotują cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
3: Sąsiedzie, twoje ulubione jaja królewskie z Małopolski są teraz w MPM w promocji. Duże jaja w rozmiarze L z wolnego wybiegu. Kupisz teraz po 9,50 zł za opakowanie. Tak, porządne jaja z Małopolski. Na śniadanie, do wypieków i domowych dań. Teraz w MPM tylko 9,50 za opakowanie. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13,50.
2: Reklama. Słuchasz Trend Radio.
4: Czas teraz na Gazetę Codzienną Nowiny. Nowa kładka na osiedlu Drabinianka połączy ulice Jachowicza i Koło. Ułatwi między innymi dojście do szkoły, przedszkola i nie da oddanego do użytku żłobka przy ulicy Kwiatkowskiego, a także do terenów rekreacyjnych Arkadia. Inwestycja będzie kosztować blisko 3,7 miliona złotych. Obiekt ma być gotowy już w przyszłym roku. Synagoga w Lesku, datowana na połowę XVII wieku, odzyskuje swój dawny blask. Jeden z najcenniejszych zabytków miasta, dzięki przeprowadzonym pracom konserwatorskim, odzyskał estetykę i walory architektoniczne, poinformował Dawid Lipka z Urzędu Miasta i Gminy Lesko. Chory na Polskę, film o księdzu pułkowniku Józefie Panasiu, to najnowszy film reżysera z Przemyśla Roberta Młynarskiego. W internecie ruszyła zbiórka na zrealizowanie tej produkcji. Każdy może się stać współproducentem. Łupków w gminie Komańcza w najbliższą sobotę, 25 lipca, będzie świętował 500-lecie istnienia. Urokliwa miejscowość słynie z 381-metrowego tunelu kolejowego z 1874 roku, wydrążonego pod Przełęczą Łupkowską, łączącego Polskę ze Słowacją.
1: Trendy z tobą i dla ciebie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Dębicy.
1: Dzięki FK za oczywiście.
2: Dziękujemy, no właśnie.
1: Wielkie
2: super
1: dawki
2: ciekawostek też, co się dzieje.
1: Co najbardziej zapamiętałaś? Nic, bo wyszłaś.
2: Marcin, no przestań. Aniu,
1: co ty tam w ogóle kupowałaś?
2: Wiesz co, słuchajcie, wyszłam tylko dlatego, że poprosił mnie, żebym zrobiła mu kawę i teraz na mnie nadaje.
1: Ale to wiesz.
2: Ty jesteś, co sam, wiesz co, Marcin?
1: Po godzinie, moja droga.
2: Godzinie, od nie przesadzaj.
1: Kawa zimna.
2: A co mi powiedziałeś, że nie lubisz gorącej?
1: Gramy, moi drodzy. Co zagramy teraz? Bałkanika. Bałkanica.
2: Bałkanice.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Albo PiS, albo nic. Odliczanie do końca ultimatum prezesa Kaczyńskiego. W pogodzie lipcopad, mam nowe prognozy, niebawem będzie cieplej. Lech i Górnik zaczęły walkę o piłkarską Ligę Mistrzów. Michał Pierzchała. Kilkadziesiąt godzin i wszystko będzie jasne. Odliczamy do końca ultimatum, jakie szefostwo PiS-u dało politykom działającym w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Do jutra, do północy wszyscy działacze partii, którzy chcą w niej zostać, muszą zadeklarować rezygnację z działalności we wszelkich innych mniej albo bardziej formalnych grupach. Inaczej zostaną wyrzuceni.
2: To mi się wydaje skrajnie irracjonalne. Po prostu, żeby największa partia opozycyjna sama siebie pozbawiła szans na zwycięstwo w wyborach.
1: Komentuje Piotr Miller, który jest jednym z najwierniejszych sojuszników byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Z drugiej strony sporu coraz częstsze są jednak apele, aby ludzie ze Stowarzyszenia Rozwój Plus natychmiast zdecydowali o swoim odejściu, kończąc spory. O tym mówił na przykład kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek, którego zdaniem trwający chaos szkodzi całej prawicy i trzeba go jak najszybciej zakończyć. Sprzedająca używane samochody spółka Autocentrum AAA Auto miała uzależniać sprzedaż samochodu na kredyt od zakupu przez klienta usług dodatkowych, co sprawiało, że kredyt brano na wyższą kwotę niż wartość kupowanego pojazdu. Taki zarzut stawia spółce Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi na przykład o obowiązkowy zakup lokalizatora GPS, ubezpieczenia auta, czy takich artykułów jak gaśnica, trójkąt ostrzegawczy i kamizelka, ale też na przykład pakietów gwarancyjnych. Te koszty spółka doliczała do kredytu. Koszmarne upały w południowej Europie nie odpuszczają. Temperatura w wielu miejscach znów przekracza 40 stopni w cieniu. Tymczasem w Polsce tego poranka temperatury miejscami spadły poniżej 10 stopni, na plusie szczęśliwie. Najnowsze prognozy pokazują, że ani dziś, ani jutro, ani nawet pojutrze lato nie wróci. Maksymalna temperatura i to w najcieplejszych miejscach w kraju to najwyżej 23 stopnie. Dlatego w czwartek i piątek dużo deszczu i to w zasadzie wszędzie. Za to w weekend arktyczne powietrze ucieknie na północ. U nas będzie słonecznie i dość ciepło. Termometry pokażą około 30 stopni w cieniu. W tym samym czasie nie tylko na Półwyspie Iberyjskim, we Włoszech czy Grecji, ale nawet na Węgrzech niekończąca się w zasadzie fala upałów będzie tam powyżej 40 stopni. Dobra pogoda w Polsce nie potrwa za długo. Od poniedziałku znów prognozowane są przelotne deszcze i burze z mocnym wiatrem. Lech i Górnik zaczęły walkę o piłkarską Ligę Mistrzów. Żeby się do niej dostać, muszą pokonać trzech rywali. A blisko uporania się z pierwszą przeszkodą jest zespół z Poznania i o tym więcej opowie teraz Przemysław Pozowski.
3: Lech pokonał wysokomistrza Danii, czyli Aarhus, i to na wyjeździe, mówi trener Niels Frederiksen.
4: Jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani po tym zwycięstwie 4-1 w pierwszym meczu. To dobry punkt wyjścia przed rewanżem, ale musimy dokończyć naszą pracę za tydzień.
3: Dużo trudniejsze zadanie czeka w rewanżu zespół z Zabrza, który przegrał w Stambule z silnym Fenerbahce 0-1, mówi z kolei trener Michal Gasparik.
5: Utrzymaliśmy dobry wynik dla nas, wszystko jest otwarte.
3: A polska drużyna w Lidze Mistrzów zagrała ostatnio 10 lat temu. Dla Legii była to wtedy okazja, by zmierzyć się m.in. z Realem Madryt.
1: Kolejne mecze w walce o piłkarską Ligę Mistrzów oczywiście będziemy oglądać i relacjonować.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 23 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. W nocy znacznie chłodniej, bo tylko 9. Czwartek 19 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Gorlicach i w Dębicy. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze. Piątek, a i jeszcze chłodniej, bo 17 deszczowo, miejmy to na uwadze.
1: Reklama. Sąsiedzie, borówka amerykańska, ale nasza, lokalna. Prosto od rolników z Brzostku i Dębowca. Słodka, dorodna i teraz w MPM za połowę ceny. Opakowanie 250 gramów kupisz tylko za 4 zł. Tak, lokalna borówka w MPM. 4 zł za opakowanie, aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
7: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Uwaga, uwaga! Jeśli twój obiad znowu nazywa się kanapka, mamy rozwiązanie.
8: Bar Mleczny po prostu smacznie
0: ruszył z dowozem.
8: My gotujemy, ty odpoczywasz.
0: My dowozimy, ty zajadasz.
8: Wasz ulubiony zestaw dnia. Zupa, drugie danie oraz kompot w cenie 25 zł. Głodny? Zadzwoń.
0: 505 825 415.
8: Po prostu smacznie.
0: Gotujemy z sercem, dowozimy z uśmiechem.
8: Jasło, Kadiego 14.
1: Reklama. Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.
9: Nie wiem jak wy, ale my jesteśmy już naprawdę mega, ale to mega rozkręceni. Rozkręcona
0: no,
9: jesteś?
0: Jak półka.
9: Jak bomb w tulipanie się kręcisz.
0: Tak, dokładnie.
9: Dokładnie tak. Witamy serdecznie, moi drodzy, po godzinie 10. Zostańcie z nami, program wyjątkowy. Na pewno będzie hit dnia, na pewno będą informacje regionalne i trochę podyskutujemy z Anią. Tak o życiu, wiecie.
0: No, standardzik.

0: Reklama.
1: Nowość w Krośnie. Bistro Wort przy ulicy Tysiąclecia 7 zaprasza na pyszne, domowe obiady, świeże śniadania i aromatyczną kawę. Odkryj wyjątkowy smak. Każdego dnia. Oficjalne otwarcie już 23 lipca. Zapraszamy.
2: W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pizno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pizno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.
1: Marcinie, trendy hit dnia.
3: Tak, i na trendy hit dnia postanowiliśmy zagrać taki fajny numer Touch in the Night. Znasz?
1: Znam i lubię bardzo.
3: Bardzo lubisz? Mhm. No to zagrajmy, moi drodzy, tym bardziej, że jest to przebój, który ciągle, ale to ciągle pojawia się w naszych mediach społecznościowych,
1: tak,
3: by zagrać,
1: pozdrowienia, często bardzo. Cieszymy się, że no tak chętnie podsyłacie.
3: Dobra, Piotrek, dla ciebie pozdrowienia, dla kumpli, z którymi jesteś teraz w pracy. Kawałek oczywiście od ciebie dla nich. A co?
1: No
3: na poprawę
1: gramy
3: humoru.

0: terenu powiatu bieszczadzkiego. Po jego wylegitymowaniu okazało się, że jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Lesku. 60-latek ma do odbycia karę 15 dni pozbawienia wolności za wykroczenia pospolite. Wszyscy trzej mężczyźni zostali zatrzymani. Dwóch z nich zostało przewiezionych do zakładu karnego, gdzie będą odbywać wymierzoną im karę. W sąsiedztwie zabytkowego Pałacu Kaczkowskich w Krośnie powstanie nowoczesne Centrum Aktywności Społecznej. W postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Texom. Jej wartość wynosi ponad 6 milionów 303 tysiące złotych przy kwocie ponad 6 milionów 500 tysięcy przeznaczonej na realizację zamówienia. Centrum Aktywności będzie miejscem otwartym dla mieszkańców, organizacji pozarządowych, seniorów oraz osób potrzebujących wsparcia. Znajdą się w nim między innymi przestrzenie do spotkań i zajęć, sala wielofunkcyjna, klub seniora, pomieszczenia do rekreacji i aktywności fizycznej oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego. Nowy budynek powstanie w sąsiedztwie Pałacu Kaczkowskich i zostanie połączony z obiektem pałacowym specjalną przewiązką. Centrum ma nie tylko zapewnić odpowiednią infrastrukturę, ale przede wszystkim stworzyć warunki do rozwoju aktywności obywatelskiej, integracji międzypokoleniowej oraz współpracy mieszkańców z organizacjami społecznymi i samorządem. Zgodnie z założeniami prace budowlane mają zakończyć się w ciągu 11 miesięcy od podpisania umowy. W Ropie rozpoczyna się remont drogi gminnej relacji Zalesie na Wawrzkę, który ułatwi dojazd zarówno mieszkańcom, jak i osobom korzystającym z terenów Beskidu Niskiego. Całkowity koszt zadania opiewa na ponad 153 tysiące złotych przy dofinansowaniu nadleśnictwa Łosie w wysokości 123 tysięcy złotych, mówi Karol Górski, wójt gminy Ropa.
1: Ubiegaliśmy się od kilku lat już o remont tej drogi. Ostatecznie udało się pozyskać wsparcie finansowe Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łosie w wysokości 123 tysięcy złotych. Dokładamy tutaj z naszego budżetu gminy 20%, czyli około 31 tysięcy złotych i jesteśmy na etapie zapytania bądź postępowania przetargowego, które niedługo zostanie rozstrzygnięte. No i oczywiście chcieliśmy do jesieni tę drogę wyremontować. Droga potrzebna jest mieszkańcom, ale z tej drogi korzystają również Lasy Państwowe, bo droga prowadzi do terenów leśnych i przez tę drogę jest wywożone drewno, także tutaj godzimy interesy dwóch stron.
0: Dofinansowanie umożliwia realizację kolejnych działań poprawiających dostępność komunikacyjną terenów leśnych. Mościckie Centrum Medyczne rozpoczęło prace remontowo-modernizacyjne, które potrwają do końca sierpnia. Ich głównym celem jest utworzenie nowych, nowocześnie wyposażonych gabinetów medycznych oraz poprawa funkcjonalności budynku. Prace budowlane prowadzone będą codziennie w godzinach od 7 do 16. W tym czasie pacjenci mogą napotkać czasowe utrudnienia. Mościckie Centrum zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć niedogodności do minimum i prosi o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Po zakończeniu obecnego etapu modernizacji planowane są kolejne inwestycje, w tym remont gabinetu zabiegowego oraz doposażenie strefy podstawowej opieki zdrowotnej w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i medyczny.
2: Reklama. Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
3: Niezły pomysł, Zosieńko.
2: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
3: Jedziemy.
2: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. mercurymarket.pl.
4: Sąsiedzie, twoje ulubione jaja królewskie z Małopolski są teraz w MPM w promocji. Duże jaja w rozmiarze L z wolnego wybiegu. Kupisz teraz po 9,50 zł za opakowanie. Tak, porządne jaja z Małopolski. Na śniadanie, do wypieków i domowych dań. Teraz w MPM tylko 9,50 za opakowanie. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13,50.
5: Reklama.

0: Radio 95 i 2 FM.
1: Byłaś ostatnio w Poleńczyku?
2: Byłam.
1: No i co?
2: Do dzisiaj same sukcesy. Wiesz, pasmo niekończących się sukcesów.
1: Ale do dzisiaj wspominasz ten obiad, który był wyjątkowy, nie?
2: Przepyszny, słuchajcie, jaka golonka.
1: Wybraliśmy się z Anią do Poleńczyka w sprawach służbowych i powiem szczerze, że...
2: było ciekawie.
1: Jak to powiedzieć? Utknęliśmy w jednej z pięknych restauracji malowniczych.
2: Super było.
1: I przesiedzieliśmy cały czas.
2: No.
1: Nie byliśmy nawet na kolejce i nigdzie więcej.
2: Nigdzie, ale to przez to, że mieliśmy...
1: Wspaniałe towarzystwo, prawda?
2: Po pierwsze, a tak. Po drugie, no...
1: Słuchajcie,
2: zjedliśmy pokorek.
1: Dokładnie, to jest tak, ale też poznaliśmy Małgosię i Karolinę, które bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy. Dziewczyny pochodzą
2: super
1: z okolicy
2: dziewczyny.
1: Tarnowa, ale jakoś tak spotkaliśmy się, zagadaliśmy i przegadaliśmy 3 godziny, słuchajcie,
2: o
1: różnych sprawach związanych z latami ubiegłymi i oczywiście z takimi trochę wakacjami nad Soliną. One wróciły po latach, gdzie tam właśnie nawiązały swoją taką znajomość pierwszą, bo jedna koleżanka i druga były ze swoimi chłopakami, no i się tak spykli. Ale ciekawa historia, dlatego że jedna para pochodzi z Tarnowa, druga z Żabna, mieszkali niby blisko, ale się kompletnie nie znali.
2: No to
1: dzisiaj
2: było
1: to
2: fajne.
1: Przetrwało wszystko, teraz
2: i
1: poznali
2: się przyjaźnią.
1: Nas, ale nas pozwali,
2: no
1: poznali teraz.
2: To, jeszcze my się będziemy przyjaźnić.
1: No, my się przyjaźnimy już. Pisałaś już?
2: Ja pisałam.
1: Piszę. Właśnie.
2: O, widzisz?
1: 50-50. Ej, co tam u ciebie? A, w porządku, pozdrawiam.
2: O.
1: Odpisałem.
2: No, szkoda, że po 5 godzinach, ale odpisałeś.
1: Pisałem. O, pa, zdjęcie wysłałam, była nad tym.
2: Ty widzisz.
1: Na Mazurach.
2: No widzę, pięknie.
1: Widzisz?
2: No, taki odpoczynek, moi drodzy.
1: Twojego męża pozdrawiam, Darka.
2: Gorąco, pozdrawiam.
1: A, Darek przypakowany.
2: Pokaż. O kurde,
1: no.
2: Nie było widać, a to przez to, że miał taką koszulkę.

0: O, Marlenka, jaka opalenizna. A mi już zeszła w 100%.
1: Tak, nie zeszła ci jeszcze.
0: Co
1: ja,
0: ty?
1: Nie,
0: no patrz, jak się łuszczy.
1: Faktycznie.
0: Łuszczę się.
1: Musisz cały czas wychodzić na promieniowanie.
0: No, to widzisz, jak z tym słońcem jest obecnie.
1: Dokładnie, zaczynaliśmy od upału, a tu proszę bardzo, przychodzą do nas informacje, jest rzeźko, jest fajnie, no ale nie ma upałów, nie ma tego wakacyjnego,
0: no,
1: nie ma takiego.
0: Takiego vibe'u.
1: Boż niektórzy mówią teraz, co on wyprawia, co on wygaduje. Moi drodzy, piszecie do nas i z tego powodu się bardzo cieszymy, że piszecie i jesteście właśnie dla nas taką podporą.
0: No tak, tak jest.
1: I takim trochę otwartym oknem na świat, bo naprawdę do nas dochodzą takie piękne zdjęcia i takie piękne tematy związane z waszymi wyjazdami, że jesteśmy po prostu
0: czasami
1: oszołomieni.
0: I też zaskoczenie, jakie fajne
1: miejsce
0: wybieracie.
1: Popatrz, jak Lidka wysłała tutaj zdjęcie ze swoim chłopakiem, widzisz?
0: Widzę, ale Lidia coraz częściej podsyła. Lidziu, czekamy na więcej.
1: No ale zobacz, jakie klapki ma piękne, seledynowe. Widziałaś?
0: Mówiłem ci,
1: że seledynowe. A teraz są w ogóle takie, nie wiem, czy wiesz, spodnie takie szerokie. Potykaczki się nazywa, czy jakoś tak? Szerokie spodnie, w modzie, że dziewczyny chodzą w tych spodniach i często...
0: Są szerokie,
1: ale uważajcie, moi drodzy, bo one są niebezpieczne, można po prostu zahaczyć o nogawkę i...
0: Mi się to jeszcze nie zdarzyło.
1: Orła wyciąć.
0: Tobie by się zdarzyło.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie.
1: Ajajaj.
2: Co? Kończymy program?
1: No kończymy, a jest tak super.
2: Tak, Trendy Start, moi drodzy, dobiega końca, ale się dowiedziałem wszystkiego od Ciebie. No. Już żeś wszystkich obgadała, kogo mogłaś.
1: A Ty jeszcze mi nie powiedziałeś, co u tego, ale nie powiem.
2: Powiem, czekaj,
1: powiesz
2: za
1: mi potem,
2: no,
1: dobra.
2: Po programie.
1: No to trochę
2: powiedziałam, że wyciągniesz to wszystko.
1: No,
2: za chwilę 9:00 na godzinę, moi drodzy.
1: Zostańcie, ale najpierw serwis.
2: Tak, kraj, świat i oczywiście po godzinie 12:00, oj, będą bity.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 350 km na godzinę z taką prędkością mają jeździć po Polsce pociągi. Sprawdzamy, kim jest nowy szef ukraińskiego wojska i czego można się po nim spodziewać. Niebawem decyzja, czy Centrum Gdyni trafi na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Michał Pieszkowa. Przez całą Polskę będzie można przejechać pociągiem w maksimum 3 godziny. Zapewnia premier Donald Tusk, prezentując założenia programu zintegrowanej sieci kolejowej. To odległa przyszłość, bo koniec prac planowany jest na 2050 rok. Według szefa rządu pociągi będą rozpędzać się do 350 km na godzinę i każdy powiat w Polsce ma być włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Tusk chce, aby podróż koleją była najbardziej preferowanym sposobem przemieszczania się Polaków. Po 6 dniach protestów Wołodymyr Zełenski zmienił głównodowodzącego ukraińskiej armii. Zgodnie z decyzją prezydenta, generała Aleksandra Syrskiego, którego dymisji domagali się protestujący, zastąpi Michajło Drapaty. Kim jest nowy naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy i czego można się po nim spodziewać? O tym Cezary Jaszczyk.
2: Michajło Drapaty to 44-letni generał, związany z ukraińską armią od 2004 roku. Ustaliliśmy już, jakie zadania mają być realizowane w najbliższym czasie. Operacje Sił Zbrojnych trwają i mają być stabilnie kontynuowane, mówił prezydent Wołodymyr Zełenski. Drapaty nie jest znany szerszej opinii publicznej, ale ma na swoim koncie spektakularne akcje. Jeszcze w 2014 roku, w czasie walk w Mariupolu, Drapaty dowodził słynnym latającym bojowym wozem piechoty, który z dużą prędkością przebił się przez barykadę prorosyjskich bojowników.
1: Polak potrafi, a przykładem jest krakowski rynek, na którym jest coraz więcej koncertów i dyskotek legalnie, bo imprezy są zgłaszane jako po prostu zgromadzenia publiczne.
3: Artyści, czy quasi-artyści bardziej, zorientowali się, że dużo prostszą formą prezentowania swoich utworów jest zgłoszenie zgromadzenia publicznego, zamiast uzyskiwać zgody takie na przykład jak w Krakowie, gdzie najpierw trzeba stanąć przed odpowiednią komisją kwalifikacyjną, zawrzeć umowę z miastem, uiścić opłatę za zajęcie odpowiedniej powierzchni.
1: Mówi sekretarz miasta Antoni Fryczek. Władze Krakowa w obecnym stanie prawnym nie mogą zakazać zgromadzenia publicznego, a problem dotyczy większości dużych miast w Polsce. I jeszcze do takiego właśnie dużego miasta zaglądamy. Modernistyczne Centrum Gdyni ma szansę już w najbliższych dniach trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W koreańskim Busan trwa już posiedzenie komitetu, który zajmie się polskim wnioskiem. Starania Gdyni o wpis trwają już całe lata. Tuż przed finałem pytał o nie w Trójmieście Paweł Radzewicz.
4: Gdynia była budowana w oparciu o śmiałe i spójne wizje, mówi Joanna Lehmann z Urzędu Miasta.
5: Jest to niezwykłe połączenie miasta i morza. Te związki z morzem są bardzo czytelne. Nie tylko w samym układzie urbanistycznym, ale także w architekturze.
4: To wszystko sprawia, że centrum jest unikatowe w skali świata i można liczyć na pozytywną decyzję UNESCO, ostrożnie mówi wiceprezydentka Gdyni Oktawia Gorzeńska.
6: Nie mamy pewności do czasu, kiedy komitet faktycznie zdecyduje, że ten wpis jest. Uczucie z jednej strony właśnie ekscytacji, wyczekiwania, ale też wiara, że to się wydarzy.
4: Posiedzenie w Busan już trwa. Gdyński wniosek będzie rozpatrywany w okolicy weekendu.
1: Trzymamy kciuki.

0: Dziubasy, zapraszam Was na prognozę pogody. 23 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski, tak to aura na dzisiaj. W nocy nieco chłodniej, bo tylko 9. Czwartek stricte deszczowy, możliwe również burze. 19 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Z tego co widzę, piątek również deszczowy, ale w sobotę ma się rozjaśnić.
1: Reklama. Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
3: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
5: Sąsiedzie, borówka amerykańska, ale nasza, lokalna. Prosto od rolników z Brzostku i Dębowca. Słodka, dorodna i teraz w MPM za połowę ceny. Opakowanie 250 gramów kupisz tylko za 4 zł. Tak, lokalna borówka w MPM. 4 zł za opakowanie, aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.

0: 90.
1: Dla was.
2: Witamy serdecznie w ten wyjątkowy środkowo-tygodniowy dzień, w którym oczywiście nie brakuje tej audycji. No bo bez tej audycji coś by brakowało, nie?
3: No brakowałoby,
2: tak,
3: ja sobie nie wyobrażam.
2: 90 na godzinę. Kultowy program, gdzie oczywiście gramy takie hity, które lubicie, które kojarzycie
3: i
2: które są dla was odpowiednie.
3: Wybieracie poniekąd.
2: Właśnie tak. Więc środa minie, tydzień zginie, ale
3: no,
2: uwaga,
3: tak mówią.
2: Przez cały tydzień ten program na antenie po 11. Dzień dobry, witajcie.
3: Cześć.
0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: I cóż mamy wyjątkowego do zagrania? Proszę bardzo, świeżutka lista. Tak, niemiecka grupa taneczna powstała w 93 roku. No i zdobyła wiele nagród, nie wiem, czy wiesz.
1: Tak, na zawodach tańca dokładnie. Breakdance.
0: A wiesz, to jest breakdance? Taniec na głowie. Kiedyś próbowałaś, ale to wyglądało.
1: Potrafisz miotełkę?
0: Nie, ale znam kogoś, kto potrafi.
1: To też potrafiłam miotełkę.
0: Potrafiłaś? Co ty mówisz, tak? No wyglądasz na taką.
1: Chodziłam przez miesiąc na breakdance też.
0: Ale na co ty nie chodziłaś? Na karate chodziłaś, na breakdance
1: na
0: chodziłaś?
1: Na karate nie, na capoeirę.
0: Na capoeirę, no dobra.
1: A na capoeirę, Marcin, wiesz ile lat?
0: Co jeszcze?
1: 10 lat.

0: Podkarpacie i Małopolska.
1: Culture Beat Inside Out teraz pojawia się na naszej antenie. Oj, dawno nie było tego numeru, prawda?
2: No bardzo dawno, 89 rok. Wszyscy Kolonia.
1: Wszyscy kojarzą oczywiście z Mr. Vain i Culture Beat to nie? No, ale tak, drugim co do ważności, wielkości i znajomości
2: też ten na pewno kojarzycie.
1: Kojarzysz?
2: No ja tak.
1: Poszedłbym ogólnie na imprezę taką, gdzie tylko lata 90. by się pojawiały. Ty nie?
2: Wiesz co, były organizowane swego czasu w
1: I
2: Krośnie
1: co?
2: Takie imprezki.
1: No i co? Ciebie tam zabrakło niestety.
2: No to co ci powiem,
1: na
2: Marcin?
1: Na wszystkich.
2: No wiem, ty lubisz.

0: Reklama.
1: Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i gwiazdę wieczoru Cleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na stadionie sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama.
5: Trendy radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
6: Sequential One pojawia się na antenie Trendy Radia. My love is hot.
7: Tak jest.
6: Co to znaczy, że co?
7: Moja miłość jest gorąca.
6: No. Tak, tyle więcej mi nic nie trzeba.
7: Kropka.
6: No właśnie, muzyka z Sequential One, no właśnie, zamykają się w zasadzie w trzech albumach, nie?
7: 13 singlach.
6: I 13 singlach i...
7: kilkudziesięciu remiksach.
6: Remiksach, które ja osobiście bardzo, ale to bardzo lubię. Okres takiej bardzo mocnej i wzmożonej pracy, to przypada na rok 93, na do 99, także przez całe
7: najlepszy
6: lata prawie
7: i najważniejszy w twórczości André Tannebergera, którego na pewno kojarzycie jako ATB już pod innym pseudonimem. Oj, marzenie być na jego koncercie. Dance, when the vibes get loose, I hit the floor directly to the roof. Cool, kick the nation with the groove, then we rock the place when the bass gets moved. Dance, when the vibes get loose, I hit the floor directly to the roof. Cool, kick the

0: Trend Radio.
1: Lock Twice pojawia się na antenie Trend Radio i Move That Body. Move That Body. Szwedzka grupa tworząca muzykę Eurodance pojawi się teraz na antenie Trend Radio na specjalne życzenie Karoliny, która ma urodziny. Już w zasadzie w poranku o tym mówiliśmy, ale teraz jeszcze przypominamy, że zaprasza wszystkich. Nie wiem, moja droga, jak to robisz, co to robisz, że wszystkich dasz radę przyjąć.
2: No, może być ciężko.
1: My się też tam wbijemy, bo jesteśmy ciekawi, jak ta impreza może na tyle osób wyglądać.
2: Ja jestem.
1: No to co? Move.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Jaśle rusza kolejna edycja jasielskich wakacyjnych spacerów z przewodnikiem. Dodatkową atrakcją będzie możliwość przejażdżki zabytkowym autosanem H935. Popularny Mękol znów wyjedzie na ulice miasta. W tegorocznej edycji dla wszystkich miłośników historii Jasła i regionu zaplanowano 4 tematyczne spacery, podczas których nie zabraknie fascynujących opowieści związanych z dziejami Jasła oraz mniej znanych ciekawostek związanych z miastem. Pierwszy spacer odbędzie się 30 lipca w czwartek o godzinie 16:30. Trasa śródmiejska obejmie spacer po centrum Jasła, podczas którego uczestnicy poznają historię i najciekawsze miejsca. Przed każdym spacerem w sali audytoryjnej generatora nauki GEN w Jaśle odbędzie się krótka prelekcja, w której pracownicy Jasielskiego Muzeum przybliżą uczestnikom spaceru historię miasta i miejsc, jakie znalazły się na jego trasie. Na wszystkie spacery obowiązują wcześniejsze rezerwacje. Zapisy na pierwszy spacer rozpoczną się już jutro. Liczba miejsc jest ograniczona. Wczoraj została wprowadzona zmiana organizacji ruchu na tymczasowym rondzie u zbiegu Lwowskiej Słonecznej i Orkana w Tarnowie. Na wlocie ulicy Orkana zostanie przywrócona pełna kierunkowość. Kierujący jadący od Woli Rzędzińskiej będą mogli pokonać skrzyżowanie także na wprost i skręcić w lewo. W rejonie wiaduktu kolejowego roboty prowadzone będą na środkowej części jezdni. Ruch na odcinku od ronda tymczasowego do ronda Zesłańców Sybiru zostanie utrzymany w dwóch kierunkach. Piesi będą mogli pokonać odcinek między rondami północną stroną ulicy Lwowskiej. Kierujących prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do nowego tymczasowego oznakowania. W dniach 25 i 26 lipca Osada Słowiańska w Stobiernej po raz kolejny zaprosi wszystkich miłośników historii łucznictwa i kultury dawnych Słowian na wyjątkowe wydarzenie plenerowe, 6. edycję turnieju Deszcz Strzał. Przez cały weekend blisko 100 łuczników tradycyjnych z całej Polski zmierzy się w widowiskowych zmaganiach na 3 specjalnie przygotowanych trasach łuczniczych. To wyjątkowa okazja, aby z bliska obserwować umiejętności zawodników oraz poczuć atmosferę słowiańskiego grodu. Na odwiedzających czekać będą również pokazy, rekonstrukcje historyczne oraz liczne atrakcje pozwalające odkryć realia życia we wczesnym średniowieczu. Uczestnicy wydarzenia będą mogli spotkać wojów i rzemieślników, poznać dawne zwyczaje i tradycje, a także samodzielnie spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku.
2: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Są w Bieszczadach miejsca, do których nie jedzie się wyłącznie dla widoków. Przyciąga je historia, cisza i opowieści przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jednym z nich jest Łopienka, ukryta wśród lasów dolina z zabytkową cerkwią i źródłem, któremu od lat przypisuje się niezwykłą moc. Właśnie tam 25 lipca bieżącego roku zabiorą uczestników kolejnej wyprawy Klub Kulturalno-Turystyczny JDK oraz Jasielski Oddział PTTK, mówi Elżbieta Ruszała, opiekunka Klubu Kulturalno-Turystycznego JDK.
3: Zanim do Łopienki dojdziemy, będziemy przechodzić przez szczyt Łopiennika, który należy do korony gór Bieszczad. Tam właśnie jest takie miejsce kultu, piękna cerkiewka grecko-katolicka, może jest ze surowego kamienia i chłód tam trzyma, ale po prostu jej klimat zachęca wszystkich do pozostania, do modlitwy, do relaksu i często tam spotykamy turystów, którzy chcą takiego odosobnienia w Bieszczadach.
1: Wyjazd zaplanowano na 25 lipca. Zbiórka uczestników odbędzie się o godzinie 6 przed Jasielskim Domem Kultury, a powrót przewidziano około godziny 20.
0: Reklama.
4: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga!

0: elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbut, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement z diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
6: Reklama.
7: 90-60, największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
8: Największe hity tylko dla Was.
9: Taucher Infinity.
10: Przenosimy się, chociaż nie przenosimy, bo jesteśmy w Niemczech już od kilku piosenek. To niemiecki DJ, też pionier muzyki trance, grający od 92 roku.
11: Podobno byłaś w Monachium i znalazłaś tam coś, czego szukałaś bardzo dawno.
9: Tak było? Love Parade, pamiętasz ten hit?
11: Ale ty nie, mówię o tej sukience, co znalazłaś w Monachium, jak byłaś z koleżanką.
10: W vintage shopie, tak.
11: No i?
10: No fajna jest.
11: A to aż tam musiałaś jechać? No.
10: Nie, Marcin, ja tam byłam tylko, wiesz, przejazdem i zobaczyłam taki vintage shop.
11: Ale się opłaciło, nie?
10: Opłaciło się.
11: Widzisz, czasami dobrze pojechać.
10: No, czasami tak.
11: I mimowolnie coś jeszcze kupić.
9: To już jest w ogóle standard.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Expression, this is our night.
2: Tak, to jest ten numer, który ja osobiście bardzo lubię, z tego względu, że często pojawia się w wieczornej audycji Grani na żądanie, ale też w disco hitach często prosicie o experience.
1: No tak, tak, ale dzisiaj trochę inaczej.
2: Inaczej. A czego? A czemu? A czemu?
1: No bo inaczej, no.
2: Inaczej.
1: Czemu? Jak, poczekaj, który to ptak? Daj. Mewa.
2: Mewa. Ojejku, do mewy jestem podobny.
1: Jesteś, no.
2: Z nas dwojga daj, to chyba daj, raczej do mewy daj. Bardziej ty.
1: Nie, no to ty do mewy.
2: Popatrz, pokaż profil. To mewa.
1: To do sokoła jestem.
2: Mewa.
1: Mewa.

0: Reklama.
1: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
2: Niezły pomysł, Zosieńko.
1: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
2: Jedziemy.
1: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica, Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
3: Uwaga, uwaga! Jeśli twój obiad znowu nazywa się kanapka, mamy rozwiązanie.
4: Bar Mleczny po prostu smacznie
3: ruszył z dowozem.
4: My gotujemy, ty odpoczywasz.
3: My dowozimy, ty zajadasz.
4: Wasz ulubiony zestaw dnia. Zupa, drugie danie oraz kompot w cenie 25 zł. Głodny? Zadzwoń.
3: 505 825 415.
4: Po prostu smacznie.
3: Gotujemy z sercem, dowozimy z uśmiechem.
4: Jasło, Kadiego 14.
0: Reklama.
5: Trend Radio. Twoja fala dobrej energii.
3: Twins All Stars, Lost in Love.
6: Tak,
3: oj,
6: projekt,
3: to był
6: który
3: naprawdę
6: był...
3: świetny projekt ale w zasadzie, producentów.
6: No właśnie, znamy jakieś utwory takie bardzo znane, ja znam Go.
3: No Go, tak. Go. Chociaż Lost in Love to taka topka.
6: Choć ja pamiętam Go, Go, Go.
3: No ja też.
6: W wykonaniu,
3: też
6: wiesz, kogo?
3: Wiem, poczekaj.
6: E-Type.
3: No E-Type.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
1: Już teraz pojawia się Say, Smooth Operator.
2: Tak, angielski zespół, bo w końcu do Anglii przenosimy się, konkretnie do stolicy
1: Londynu. A ty chciałeś być bardzo, Marcin, tym, nie?
2: Kim?
1: Poczekaj, kierowcą Double Decker Bus.
2: Oczywiście, że chciałem być.
1: Słuchajcie, to Marcin chciał ogólnie,
2: o tym ogólnie
1: w przeszłości być takim przewodnikiem po Londynie.
2: Ale jak większość chłopaków, nie? Mieszkających
1: tak,
2: w Londynie.
1: No to pewnie, no, ale Marcin chciał
2: nowe
1: bardzo.
2: Znajomości, wszyscy podziwiają piękne miasto.
1: Ten tylko o znajomościach i wszystkim, co ładne. No taki cały Marcin.
2: A to co mówisz, o jakich znajomościach? Ja mówię o jakichkolwiek, a ty mówisz o tylko łci przeciwnej.
1: Słyszysz się?
2: No.
1: Właśnie wpadłeś w moją sieć, Marcin.
2: Wiedziałem.
1: Ja o tym nie myślałam.
2: A to co, ty jesteś pająkiem, że sieci jakieś tutaj rozwijasz?
1: Jestem.
2: No widzę.
1: Jestem. Jadowitym bardzo.

0: Bye, trzymajcie
1: Dziękujemy
0: się.
1: Serdecznie. Moi drodzy, potem. Środa na antenie Trend Radia już za nami praktycznie. Po 90 na godzinę niektórzy mówią, że się kończy dzień.
0: No, czasem tak.
1: No to tym bardziej pozdrawiamy bardzo gorąco. No, dlaczego? Dlatego, że już przygotowujemy za chwil kilka nowy odcinek.
0: No pewnie. Do jutra.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
3: Ambitny plan rządu na polską kolej. Będą duże zmiany. Kadrowy problem w polskich szkołach. Dramatycznie brakuje nauczycieli. MSWiA podsumowało działania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Miriam Lipińska. Rząd szykuje rewolucję na kolei. Budujemy najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie i nie ma w tym słowa przesady, zapewniał premier Donald Tusk na dworcu Warszawa Zachodnia. Rządzący zapowiadają budowę zintegrowanej sieci kolejowej. Powstanie blisko 5000 kilometrów nowych linii. Połowa z nich ma obsługiwać kolej dużych prędkości.
4: Jesteśmy tutaj ambitni i te ambicje mają sens. To nie jest tylko ambicja sportowa. Będziemy mieli najszybszą kolej w Europie. Mówimy tutaj o projekcie Polska 100 minut. A więc wszystkie duże aglomeracje z Warszawy to jest 100 minut i mówimy Polska w 3 godziny, czyli od wschodu na zachód, od północy na południe całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
3: To w przyszłości, a w momencie, gdy premier mówił na dworcu zachodnim o szybkich połączeniach kolejowych, na stacji Warszawa Zachodnia opóźnionych było 26 pociągów. Rząd pracuje też nad reformą w ochronie zdrowia. Więcej szczegółów poznaliśmy wczoraj. Wiadomo też, że jeszcze w wakacje ministrowie przyjmą przygotowane projekty ustaw. Tymczasem Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pracuje nad wyceną części świadczeń medycznych. Zmiany są konieczne w niedoszacowanych specjalnościach, jak interna czy geriatria, tłumaczy dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy Jacek Kryś.
5: Mamy takie specjalności, które mają bardzo wysoką rentowność, czyli w naszym szpitalu zysk na poziomie rocznym 10 milionów złotych, no i choroby wewnętrzne, gdzie mamy po prostu totalny deficyt i strata tam 5-7 milionów. Wiadomo, ci, którzy przynoszą bardzo duże zyski szpitalowi, będą dużo bardziej wymagający, jeśli chodzi o swoje wynagrodzenia, a więcej zrozumienia znajdujemy u lekarzy, którzy pracują w nierentownej działalności.
3: Uporządkować sytuację mają zapowiadane przez rząd zmiany. Lekarze nie będą już na przykład dostawać procentowego wynagrodzenia za wykonanie na przykład operacji czy zabiegu, co w przypadku drogich operacji oznaczało olbrzymie zarobki. Coraz większe braki kadrowe w szkołach. Z danych Kuratorium Oświaty wynika, że w całym kraju jest aż 20 tysięcy wakatów, najwięcej na Mazowszu, w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Jednym z najważniejszych wyzwań dla dyrektora jest teraz skompletowanie kadry pedagogicznej, przyznaje Jakub Bargieł, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Błoniu.
6: Widać skalę, że z roku na rok tych wakatów jest coraz więcej. Ten problem pogłębia się w szczególności w dużych miastach i okolicach: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań. No myślę, że pod Warszawą i w Warszawie jest najgorzej.
3: Tylko w tym roku dyrektorzy szkół wnioskowali do kuratorium aż 50 tysięcy razy o zgodę na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji, na przykład bez przygotowania pedagogicznego. Najczęściej poszukiwani są nauczyciele kształcenia integracyjnego. 275 tysięcy osób wzięło udział w wydarzeniach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. MSWiA, które jest organizatorem programu, mówi o rekordowym wyniku, a wspomniane wydarzenia to pikniki edukacyjne czy treningi pierwszej pomocy. Akademia jest realizowana na podstawie rozesłanego do wszystkich gospodarstw domowych w Polsce poradnika bezpieczeństwa.
7: Dziś w regionie prawie bezchmurne niebo, aczkolwiek trochę tych chmur widzimy nad głowami. 22 stopnie zobaczymy w szczycie na termometrach, więc bardzo rzeźko. Krosno-Jasło-Gorlice, Dębica, Tarnów, Kraków, tutaj nawet do 23, 20 stopni Ustrzyk, Kilesko, Zakopane. Wiatr 18 w porywach do 40, a sytuacja biometeorologiczna niekorzystna. Noc 13 stopni i deszczowa noc, a jutrzejszy dzień, no cóż, pod znakiem opadów deszczu i też burz, które będą przechodzić nad regionem Podkarpacia i Małopolski.
2: Reklama.
8: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
12: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
15: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Sąsiedzie, twoje ulubione jaja królewskie z Małopolski są teraz w MPM w promocji. Duże jaja w rozmiarze L z wolnego wybiegu. Kupisz teraz po 9,50 zł za opakowanie. Tak, porządne jaja z Małopolski. Na śniadanie, do wypieków i domowych dań. Teraz w MPM tylko 9,50 za opakowanie. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13,50.
17: Reklama.

0: Trend Radio z Wami na wakacjach.
1: Granie na żądanie.
2: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowi. Kosz złotówka plus VAT.
3: 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, przekazujcie. Tak zwykła mówić nasza prowadząca Ania, więc powtarzam te słowa, bo de facto o to chodzi. Gorąca dedykacja dla Ewy. Pozdrowienia przesyła Mateusz. Napisał SMS-a prosto z okolic Beska. No i oczywiście zamawia fajny kawałek. Ma pojawić się Bolero i Fancy. Największe hity tylko u nas. To Trendy Radio, to południówka. To największe przeboje zamawiane przez Was.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Spoglądam na SMS-y i proszę bardzo, mamy teraz kolejną informację tekstową. Sanok pozdrawia boskiego Henika. Prośba o boski Heniek i Campari. Mamy też gorącą dedykację dla Anety, a pozdrowienia przesyła Ryszard z Jasła, który mocno ściska, pozdrawia i całuje na dodatek.

Damo, młoda damo. Ty ciągle chodzisz po głowie mi. Amore, damo, młoda damo. Zabiorę cię do buci i zły wi. Amore,

0: Reklama.
1: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
2: Niezły pomysł, Zosieńko.
1: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
2: Jedziemy.
1: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica, Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
3: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. Presowregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
4: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość. Od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
5: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
7: Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i gwiazdę wieczoru Kleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na stadionie sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
1: Z różnych zakątków na antenie Trendy Radia pojawiają się pozdrowienia właśnie w graniu na żądanie. I teraz serdeczna dedykacja dla koleżanek z drugiej zmiany. Szkoda, że was ze mną nie ma. Pozdrowienia od Edyty, no właśnie, która jest teraz, uwaga, na Ibizie. Moja droga, tam wieczna impreza. Myślę, że chyba będzie to bardzo udany wyjazd wakacyjny.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Jeżańscy policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku drogowego, do którego doszło dzisiaj w Zarzeczu na drodze wojewódzkiej nr 878. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do potrącenia mężczyzny przechodzącego przez przejście dla pieszych. Pomimo udzielonej pomocy, życia pieszego nie udało się uratować, wyjaśnia aspirant Rafał Puzio, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nisku.
2: Dzisiaj, przed godziną 6.30, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Nisku otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w Zarzeczu z udziałem pieszego. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 80-letni kierujący Oplem

0: publicznego. Inwestycja ta znacząco poprawi bezpieczeństwo oraz płynność ruchu w tym miejscu. Skrzyżowanie to od lat uznawane jest za miejsce newralgiczne, w którym dochodziło do kolizji i wypadków, mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
1: Bardzo ważna inwestycja dla bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu w Bieczu. Mówimy tutaj o skrzyżowaniu, gdzie spotyka się aż 6 dróg. To jest droga wojewódzka, to jest droga powiatowa, gminna. Budowa ronda znacząco poprawi płynność przejazdu i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Zakres prac obejmuje budowę nowego ronda wraz z przebudową wlotów drogi wojewódzkiej nr 980 oraz wspomnianych dróg gminnych. Tam również mieszczą się zjazdy do budynków, w których są prowadzone działalności gospodarcze czy też do stacji paliw.
0: Koszt robót budowlanych wynosi blisko 3,9 miliona złotych. Dodatkowo około 735 tysięcy złotych przeznaczono na wykup gruntów, a środki zabezpieczono również na nadzór nad realizacją zadania. Inwestycja jest w całości finansowana z budżetu województwa małopolskiego. Zakończyły się prace związane z budową oświetlenia przy drodze krajowej nr 28 w Potoku. Zakres zadania obejmował wykonanie oświetlenia drogowego na całym odcinku drogi krajowej przebiegającym przez miejscowość Potok. Na blisko 2 kilometrach powstały 33 nowe punkty oświetleniowe, które poprawią bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, zarówno pieszych, kierowców, jak i rowerzystów. Wartość zadania wyniosła ponad 315 tysięcy złotych i została w całości pokryta z budżetu gminy Jedlicze. Obecnie trwają procedury związane z odbiorem przyłącza oraz zawarciem umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Po zakończeniu tych formalności nowe oświetlenie zostanie uruchomione. Wyjątkowe czeskie szkło zagościło w Krośnie. W sali wystaw czasowych Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie można oglądać wystawę Pacinek Glas – Wyjątkowe szkło w wyjątkowym miejscu. Jerzy Pacinek to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych na świecie czeskich artystów szklarzy oraz mistrzów dmuchania szkła, mówi Hanna Wajda-Lawera, starszy kustosz w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
2: W Polsce po raz pierwszy będzie pokazane szkło jednej z najsłynniejszych i najbardziej popularnych pracowni szkła na świecie, czyli Pacinek Glas. To Czesi, którzy pracują od wielu lat i których szkło pokazywane jest w najlepszych miejscach na całym świecie, a w Polsce nigdy jeszcze nie było prezentowane i my właśnie w Centrum Dziedzictwa Szkła pokażemy dzieła, pracę Jerzego Pacinka i jego syna, czyli Jerzego Pacinka juniora, więc będziecie mieć Państwo okazję zderzyć się ze szkłem troszkę innym, a mimo wszystko podobnym. Musicie przyjść, musicie zobaczyć.
0: Wystawę można oglądać do 13 września.
3: Reklama. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jezowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce najniższej ceny.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
7: To się opłaca.
8: Nowość w Krośnie. Bistro Wort przy ul. Tysiąclecia 7 zaprasza na pyszne, domowe obiady, świeże śniadania i aromatyczną kawę. Odkryj wyjątkowy smak każdego dnia. Oficjalne otwarcie już 23 lipca. Zapraszamy.
3: Reklama.
9: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
10: Prosiłbym o piosenkę Bayer Full. Blondyneczka dla Tomka. Tak, gorącej

Serdeczne pozdrowienia. Chyba Tomek wie, od kogo te miłe słowa, a jeśli nie, no to pewnie się domyśli. Pozdrawiamy Was bardzo gorąco. To wakacyjne wydanie programu Grań na Żądanie i oczywiście w eterze teraz południówka.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Spoglądam na naszego fanpage'a i widzę, że cały czas podsyłacie różnego rodzaju informacje, gdzie jesteście na wakacjach. Pozdrawiamy przede wszystkim Henia i Karolinę. Jesteście naprawdę wspaniali. Dziękuję za te miłe słowa. I mimo już jestem w Trend Radio od kilku dni, to dziękuję za takie miłe pozdrowienia dla mnie. Pozdrawiam również szaleńczo Was i też dedykuję dla Was fajną piosenkę wakacyjną Sami i Lato, bo ten kawałek chyba odzwierciedla oczywiście otaczający świat.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Kobiety są gorące. Aha, aha. Tak, zagramy teraz. Gorąca i ciepła dedykacja dla Marzeny, Justyny, Wioli i też Patrycji, która napisała tego SMS-a. Do 14 są na drugiej zmianie. No to umilimy wam dziewczyny.

Serdecznie dziękuję, że byliście razem ze mną. To naprawdę miła sprawa prezentować dla Was fajne piosenki i Wasze SMS-y. Jeszcze kolejne SMS-y dla Edyty od Bogdana z Gorlic. No i oczywiście kawałek, proszę coś wybrać, na pewno wybierzemy. Dziękuję i oczywiście miłego popołudnia wraz z Filipem Waćkowskim Wam życzę. On na pewno będzie miał dla Was znakomitych hitów, informacji, wszystkiego, co na wakacje potrzebne, co nie miara. Dziękuję jeszcze raz. Miłego dnia. A na chwilę serwis. Kraj, świat, również właśnie prognoza pogody, która taka sobie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polska w 100 minut, czyli rząd o kolei przyszłości. PiS uruchamia licznik hańby, chodzi o aferę w Szpitalu Południowym. Kraków zachęca do zdobywania miejskich parków. Miriam Lipińska. Rząd szykuje rewolucję na torach i ogłasza ambitny plan budowy w Polsce najnowocześniejszej kolei w Europie. Ma powstać m.in. blisko 3000 km nowych, szybkich linii, co z dumą zapowiadał na Dworcu Zachodnim w Warszawie premier.
2: Prędkość, jaką zakładamy, tę maksymalną kolei dużych prędkości, to 350 km na godzinę.
1: Projekt nosi nazwę Polska w 100 minut, bo właśnie tyle ma zająć przejechanie całego kraju, gdy nowoczesna kolej stanie się faktem. Donald Tusk zastrzegł, że nowa, lepsza kolej dojedzie nie tylko do najważniejszych metropolii.
2: Każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych.
1: W sumie ma powstać obejmująca cały kraj zintegrowana sieć kolejowa, która ma być wzorowana na najlepszych europejskich przykładach, szwajcarskim i austriackim. Mija 37 dni od wybuchu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, a śledczy nadal nie przesłuchali lekarza milionera Dawida Kacprzyka. Skarżą się politycy PiSu i uruchamiają przed siedzibą rządu licznik hańby.
3: 37 dni od ujawnienia afery w Szpitalu Południowym, 37 dni hańby Tuska, Żurka, Sobierańskiej Grendy, całego rządu, który próbuje zamiatać pod dywan wielką, skandaliczną aferę w Szpitalu Południowym i szpitalach warszawskich. My żądamy powołania Komisji Zaufania Publicznego i wyjaśnienia do spodu tej sprawy.
1: Mówi Przemysław Czarnek z PiSu. Póki co do prokuratury trafiło zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przez innego lekarza z tego szpitala, doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora oddziału chirurgii. Skierował je prezes Narodowego Funduszu Zdrowia po zakończeniu kontroli w Szpitalu Południowym. Tymczasem w samym PiSie zegar też tyka. Jutro o północy mija termin ultimatum prezesa partii dla członków PiSu. Albo partia, albo Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Dziś kolejna tura spotkań parlamentarzystów z władzami partii, ale szansa na to, że kierownictwo PiSu zmieni zdanie, jest bliska zero. Szef klubu Mariusz Błaszczak mówi twardo.
4: Albo Prawo i Sprawiedliwość, albo Stowarzyszenie.
1: W przyszłym tygodniu Komitet Polityczny PiS podejmie decyzje zatwierdzające członkostwo parlamentarzystów w partii. Odkrywca krakowskich parków. W Krakowie ruszył właśnie projekt na wzór tego działającego już na górskich szlakach. Krakowskie parki można odwiedzać ze specjalną książeczką i zbierać pieczątki, które potwierdzają wizytę. Pieczątki są pochowane w drewnianych skrzynkach wykonanych przez więźniów z aresztu śledczego, tłumaczy Maciej Warcholski z Zarządu Zieleni Miejskiej.
5: Te budki nie są lokalizowane w najbardziej oczywistych miejscach, więc trzeba jednak ten park zwiedzić, trzeba go odkryć.
1: Chętnych nie brakuje, powstała nawet grupa zrzeszająca zdobywców parków.
6: Fajne wyzwanie, fajna taka odskocznia od codzienności.
7: No ja przyznam się, nie wiedziałam, że w Krakowie jest tyle parków i to było dla mnie taki trochę szok.
1: Zdobywca wszystkich 78 krakowskich parków otrzyma specjalną odznakę.
8: Środa na Podkarpaciu i w Małopolsce słoneczna. Termometry pokazują od 22 stopni w Sanoku do 23 w Krośnie, Jaśle czy Tarnowie. Bez opadów deszczu, natomiast jutro w trakcie dnia już chłodniej, tylko 19, no i w czwartek pojawią się też burze. Słoneczny i ciepły ma być natomiast weekend.
9: Reklama. Sąsiedzie, borówka amerykańska, ale nasza, lokalna. Prosto od rolników z Brzostku i Dębowca. Słodka, dorodna i teraz w MPM za połowę ceny. Opakowanie 250 gramów kupisz tylko za 4 zł. Tak, lokalna borówka w MPM. 4 zł za opakowanie, aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
10: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
11: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
12: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
15: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
16: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
17: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za strażą pożarną. Zapraszamy.
18: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
19: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
20: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
21: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13:00.
22: Jesteśmy po 13:00, druga zmiana w Trendy Radio, oczywiście wakacyjna druga zmiana i mnóstwo wakacyjnych trendy brzmień. The Summer is Magic, to na początek. Za moment powiemy też o pewnej motoryzacyjnej rocznicy. The summer-

Zajrzyjmy sobie do kalendarium. 22 dzień lipca, środa, imieniny obchodzi Maria, Magdalena, Józef oraz Lena. Wszystkiego najpiękniejszego. Lato kończy się za 62 dni. Ja jeszcze tak sprawdzam kalendarz. Jest pewna motoryzacyjna rocznica. W 1973 roku, 53 lata temu, właśnie 22 lipca oficjalnie uruchomiono linię produkcyjną Fiata 126P. No, malucha mówiąc krótko. Ależ to była fura. Zmotoryzowała nam kraj i nawet do Bułgarii w 4 osoby na wakacje można było jechać. A teraz narzekamy, jak małym samochodem trzeba przejechać na drugi koniec miasta, albo jak klima się zepsuje, nie? Pędzimy nie jak Fiat 126P, ale jak jakieś Porsche. Pędzimy sobie przez to środowe popołudnie w rytmie takich oto hitów.

0: Reklama.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
3: Nowość w Krośnie. Bistro Wort przy ulicy Tysiąclecia 7 zaprasza na pyszne, domowe obiady, świeże śniadania i aromatyczną kawę. Odkryj wyjątkowy smak. Każdego dnia. Oficjalne otwarcie już 23 lipca. Zapraszamy.
0: Reklama.

popołudnie trwa, wakacyjne popołudnie, ale muszę coś wam powiedzieć. No niby wakacje. I ja pamiętam, czego najbardziej nienawidziłem, będąc uczniem, który miał wakacje. Gdy szedłem do sklepu, a tam już zaraz pierwszy dzwonek. Kup zeszyt, kup plecak, kup piórnik. Po tym poznawałem, że wakacje to już tak naprawdę za chwilę się kończą. I wiecie co? Wczoraj poszedłem do jednego ze sklepów w naszym regionie, takich dużych marketów, a tam już przygotowania na pierwszy dzwonek. No już po wakacjach. Można by powiedzieć, że nawet po lecie. Jeszcze tylko na dożynki pójść i po lecie. Come on,

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Sanok otrzymała 625 tysięcy złotych dofinansowania na realizację zadania Start dla Kultury – modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Sanok. Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2026-2028. W tym czasie przeprowadzona zostanie modernizacja wiejskich domów kultury w miejscowościach Lalin, Chłomcza, Jędruszkowce, a także doposażona zostanie sala balowa w Raczkowej, mówi Paweł Wdowiak, wójt gminy Sanok.
2: Poprawa jakości estetyki, standardu we wszystkich naszych domach kultury. Staramy się podnieść ten standard, aby te obiekty wyglądały odpowiednio do dzisiejszych czasów, aby wynajmujący mieli ten komfort jakby użytkowania bardzo pozytywny.
1: Całkowita wartość zadania opiewa na ponad 900 tysięcy złotych. Zakończyły się prace związane z budową oświetlenia przy drodze krajowej nr 28 w Potoku. Zakres zadania obejmował wykonanie oświetlenia drogowego na całym odcinku drogi krajowej przebiegającym przez miejscowość Potok. Na blisko 2 kilometrach powstały 33 nowe punkty oświetleniowe, które poprawią bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, zarówno pieszych kierowców, jak i rowerzystów. Wartość zadania opiewa na ponad 315 tysięcy złotych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską lub doktorską o ubezpieczeniach społecznych. Celem konkursu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat funkcjonowania ubezpieczeń społecznych oraz popularyzacja wiedzy w tym obszarze, mówi Wojciech Dylong, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
3: Co ważne, napisaną przez studenta czy doktoranta pracę do konkursu zgłasza wyłącznie promotor lub kierownik jednostki naukowej, w której praca została obroniona. Zgłoszenie jest jednorazowe i nie można przesyłać tej samej pracy w kolejnych edycjach.
1: Zgłoszenie można wysyłać do 30 września. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe.
4: Reklama. Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie.

0: Krajowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
1: Uwaga, uwaga! Jeśli twój obiad znowu nazywa się kanapka, mamy rozwiązanie.
2: Bar Mleczny po prostu smacznie
1: ruszył z dowozem.
2: My gotujemy, ty odpoczywasz.
1: My dowozimy, ty zajadasz.
2: Wasz ulubiony zestaw dnia. Zupa, drugie danie oraz kompot w cenie 25 zł. Głodny? Zadzwoń.
1: 505 825 415.
2: Po prostu smacznie.
1: Gotujemy z sercem, dowozimy z uśmiechem.
2: Jasło, Kadiego 14.
3: Reklama.

0: Opublikowano taki ranking najlepszych państw do życia po prostu. No i porównywano tam rzeczy wszelakie. Od takich błahych spraw jak średni czas dojazdu do pracy, przez siłę nabywczą pieniądza, dostępność do lekarzy specjalistów, no wszyściutko, ceny mieszkań i tak dalej, bezpieczeństwo, no to na którym miejscu jesteśmy? 37 na świecie. No niby nie brzmi to idealnie, ale wyprzedzamy chociażby Włochów. Z naszych sąsiadów, no to wyżej od nas są Niemcy oraz Czesi. W każdym razie na pierwszym miejscu jest Holandia. I wiecie co? I tak mi się wydaje, że komuś coś się pomyliło. Konkretnie miejsca. Poland z Holand mi się zamieniły.
1: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.

0: Reklama.
1: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
2: Niezły pomysł, Zosieńko.
1: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
2: Jedziemy.
1: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
0: Reklama.
3: Trwa sezon urlopowy i teraz będziemy mogli w jednej z najpopularniejszych miejscowości turystycznych w całej Europie spotkać polskich policjantów. Nasi mundurowi rozpoczynają służbę w Wenecji. Będzie tam można spotkać naszych policjantów, którzy w razie co Polakom pomogą na przykład zgłosić jakąś kradzież albo pomogą przy straceniu dokumentów. Fajna opcja. Podobne akcje już są organizowane od jakiegoś czasu w Bułgarii czy w Chorwacji, w miejscach, w których naszych turystów jest naprawdę dużo. No ja rozumiem, że Polacy wyjeżdżają do pracy na zachód, ale że nawet policjanci muszą pracować na emigracji?

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zarzuty po ataku na ukraińskie nastolatki w Legnicy. Popularny autokomis pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kolejny dzień z zamkniętymi nadbałtyckimi kąpieliskami. Miriam Lipińska. Są zarzuty dla 26-latki z Legnicy w związku z przemocą wobec trojga ukraińskich nastolatków. Do zdarzenia doszło w sobotę na placu zabaw. Kobieta miała zaatakować dwie trzynastolatki i towarzyszącego im chłopca za to, że rozmawiali między sobą po ukraińsku. 26-latka przyznała się do uderzenia dzieci, ale nie potwierdziła, że doszło do tego z pobudek ksenofobicznych, mówi Jagoda Ekiert z Komendy Policji w Legnicy.
2: Grozi jej kara do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec podejrzanej dozór policji, zakaz zbliżania się do osób pokrzywdzonych oraz zakaz zbliżania się do placu zabaw przy ulicy Polarnej.
1: Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu w pobliżu placu zabaw. Dzieci niedługo zostaną przesłuchane w sądzie w obecności psychologa. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi tłumaczy się Narodowemu Funduszowi Zdrowia z odsyłania do niego pacjentów onkologicznych. Placówka miała wstrzymać przyjmowanie nowych pacjentów do programów lekowych. Oficjalnie temu zaprzecza, ale w internecie pojawiło się zdjęcie potwierdzającego to pisma. W odpowiedzi, która do nas dotarła, szpital przekonuje, że nie ma przerw w świadczeniach dotyczących onkologicznych programów lekowych, mówi Anna Leder z łódzkiego oddziału NFZ-u.
3: Podkreślił też, że pacjenci zakwalifikowani do programów pozostają pod stałą opieką szpitala i że na bieżąco prowadzona jest diagnostyka i wykonywanie badań celem zakwalifikowania nowych zgłaszających się do Centralnego Szpitala Klinicznego osób.
1: Szpital przyznał jednak, że w ostatnim czasie kilkoro pacjentów rzeczywiście dostało od niego informację, że mogą zacząć leczenie w innych łódzkich szpitalach po wcześniejszym kontakcie z NFZ. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia zarzuty Autocentrum, popularnemu autokomisowi, który ma sieć sprzedaży w całej Polsce. Urząd wszczął postępowanie po sygnałach od klientów, którzy skarżyli się, że sprzedaż samochodu na raty uzależniano od zakupu m.in. pakietu dodatkowych usług, mówi rzeczniczka UOKiK-u Kamila Guzowska.
4: W efekcie musieli spłacić wyższy kredyt niż zaplanowali, czasem o kilka tysięcy złotych.
1: Zarzuty UOKiK-u to początek postępowania, które może zakończyć się nałożeniem kary do 10% rocznych obrotów firmy. To nie pierwsze postępowanie urzędu wobec tej firmy. 3 lata temu UOKiK zarzucił jej wprowadzanie konsumentów w błąd co do cen pojazdów. Sprawa jest na etapie sądowym. Dom, w którym urodził się Adolf Hitler, został zamieniony w komisariat policji. Władze liczą, że dzięki obecności funkcjonariuszy uda się szybko sprawdzać odwiedzające to miejsce podejrzane osoby, w tym neonazistów i innych prawicowych ekstremistów. Do tej pory dom był własnością prywatną. Od 10 lat jest własnością państwa austriackiego. Komisja ekspertów wykluczyła wyburzenie budynku lub przekształcenie go w muzeum. Zaleciła natomiast przebudowę, tak by to miejsce było możliwie jak najtrudniejsze do rozpoznania. I wracamy na koniec do kraju. Wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne nadal uniemożliwiają kąpiele w Bałtyku. Z ich powodu na 120 kąpieliskach powiewają dziś czerwone flagi. Tak jest przede wszystkim na Pomorzu Zachodnim, w Dziwnowie, Rewalu, Kołobrzegu, Mielnie czy Darłówku. Kąpać się można natomiast w Trójmieście czy na kąpieliskach na Mierzei Wiślanej, ale chętnych jest mało, bo pogoda nie zachęca do wchodzenia do wody.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj na Podkarpaciu i w Małopolsce bez opadów deszczu, całkiem dużo słońca, termometry pokazują 23 stopnie w cieniu. To dzisiejsze maksimum zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. W nocy będzie 13 kresek, jutro w trakcie dnia tylko do 19 i możliwe burze.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
3: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Nowy Torres Hybrid. Moc suwa i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość. Od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
6: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
7: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
8: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
9: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
10: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
11: Reklama. Druga zmiana. Ze zdwojoną siłą w Trend Radio.
1: Jesteśmy po 14:00, druga zmiana w Trendy Radio, druga zmiana na 101,9 oraz 95,2 FM, klasyczek na początek tej godziny, Erika, I don't know.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trend Radio. Sławomir to artysta, którego prezentujemy wam tym razem. Rock Polo, mówiąc krótko. I teraz będzie utwór, którego nie da się nie znać, żyjąc w Polsce. Po prostu, nie da. Miłość w Zakopanem. Na 101,9 oraz 95,2 FM.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla ciebie.

0: Radio 101 i 9 FM. Reklama.
1: Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i Gwiazdę Wieczoru Kleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na Stadionie Sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
2: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie. W Krośnie.
1: Słuchajcie, teraz będzie hicior, nie? Konie mechaniczne w samochodzie. No, kupujemy auto i możemy sobie przeczytać w dowodzie, ile tam jest koni. Z tym, że właśnie, niekoniecznie teraz to tak będzie wyglądać. Dlaczego? Pierwszy europejski producent, taki, który robi samochody, po prostu samochody, no można śmiało powiedzieć Das Auto, wprowadza pewną usługę. Będzie można wykupić dodatkowe 27 koni, które fabrycznie będą zblokowane. Będzie można je wykupić, ale nie tak, że naraz i elo, od razu już masz na zawsze te konie. Nie. W formie subskrypcji. Jak Netflixa. Dopóki płacisz miesięczny abonament, masz mocniejszy samochód. To wiecie, kiedyś było przy wyprzedzaniu trzeba przełączyć z gazu na benzynę, a teraz poczekaj, zanim wyprzedzę, to subskrypcję muszę wykupić.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Najpierw przejdziemy się przez ulicę Gorlic, spowolnienia na ulicy Parkowej Bieckiej oraz ulicy Kościuszki, także stawiska Mickiewicza Legionów, troszkę wolniej na Węgierskiej i ulicy Sienkiewicza. Wyjazd w stronę Klęczan zatłoczony, przystajemy przed światłami. W jeździe szczególnie uważajmy na ulicy Piłsudskiego, wolno na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności, a także na 17 stycznia też nie rozpędzajmy się za bardzo. Poza tym spowolnienia na Szejnochy, Mickiewicza, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, na wysokości rynku oraz 3 maja i na ulicy Metzgera. Jedziemy teraz przez Krosno razem z Taxi Krosno.
2: Dzień dobry, dzisiejszego popołudnia ulicami Krosna jeździmy, można powiedzieć, tak z małymi utrudnieniami. Troszeczkę dłużej, gdzie musimy się uzbroić, jakiegoś ulica Niepodległości, Korczyńska, Okrzej, Żółkiewskiego, ulica Czajkowskiego, ulica Lwowska, ulica Podkarpacka, Bieszczacka do Światełek. Na Grodzkiej ruch jest wahadłowy, kierowany sygnalizacją świetlną. W dalszym ciągu utrudnienia na ulicy Burzaka. Ulica Rzeszowska idzie w miarę. Na Jana Pawła stoimy troszeczkę dłużej do skrzyżowania z Krakowską. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego popołudnia.
1: Dziękujemy za informację. Jedziemy do Sanoka. Zwolnić musimy w tym mieście na skrzyżowaniu ulic Bony i ulicy Przemyskiej. Wolniejszy dojazd do Ronda Solidarności, zwłaszcza ulicą Dmowskiego. Mniejsze spowolnienia na ulicach Dworcowej, Kościuszki, Jagiellońskiej i Lipińskiego.
0: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gorlice rozpoczęły wartą ponad 9 milionów złotych zieloną rewitalizację centrum, by odejść od dotychczasowej betonozy. Projekt, na który miasto pozyskało blisko 7 milionów złotych unijnego dofinansowania, całkowicie odmieni oblicze głównego deptaku oraz miejskich placówek, mówi Rafał Kukla, burmistrz miasta Gorlice.
2: Postanowiliśmy zmienić ten trend. Wszędzie, gdzie możemy, to staramy się dosadzać jakąś zieleń izolacyjną, czy też zazieleniać skwery, inne miejsca. Pozyskaliśmy blisko 7 milionów złotych, które mają być przeznaczone na rewitalizację centrum w zakresie zazielenienia właśnie i wtórnego wykorzystania wody opadowej. Ma to dotyczyć między innymi części rynku i ulicy 3 Maja. Chcemy rozszerzyć te części zielone właśnie w płycie rynku, tak aby zapewnić to zgodnie z warunkami i jakie powinny być dla drzew. Dwa razy tyle zazielenienia właśnie drzewostanu dosadzić na rynku w sposób uporządkowany, jak również tutaj po krawędziach rynku dołożyć więcej elementów średniego i wysokiego zadrzewienia.
1: Zmiany obejmą również ulicę Bardiowską, Biecką, Słowackiego, Krasińskiego oraz Cichą. Nowe nasadzenia i skwery pojawią się też w rejonie Pomnika Niepodległości, Placu Dworzysko oraz Sklarczykówki. Zakończył się remont kompleksu sportowego Moje Boisko Ornik 2012 w Iwoniczu-Zdroju. W ramach modernizacji wykonano m.in. nową nawierzchnię poliuretanową boiska wielofunkcyjnego, nowy sprzęt sportowy, tablice do koszykówki, słupki i siatki, modernizację ogrodzenia oraz piłkochwytów, energooszczędne oświetlenie LED. Kompleksowy remont zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wartość zadania wyniosła 278 tysięcy złotych.
3: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Czwartek, 23 lipca w czytelni Czasopism Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie będzie miało miejsce spotkanie z podróżniczką Anną Domin. Wydarzenie inspirowane światem Ani z Zielonego Wzgórza rozpocznie się o godzinie 18. Uczestnicy spotkania odbywającego się w ramach cyklu Podróże Duże i Małe wyruszą śladami Ani Shirley na malowniczą wyspę księcia Edwarda. Poznają miejsca związane z bohaterką książki i odkryją, jak naprawdę wygląda kraina Zielonego Wzgórza. Czekać będą na nich fascynujące opowieści, zdjęcia z podróży i atmosfera pełna marzeń. Urodzona w Tarnowie Anna Domin powraca tu zarówno sercem, jak i codzienną aktywnością zawodową. Jest pasjonatką podróży, fotografii, rękodzieła i malarstwa akwarelowego. Inspiracje czerpie z natury oraz z górskich wędrówek.
4: Reklama. Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
5: Niezły pomysł, Zosieńko.
4: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
5: Jedziemy.
4: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica Gumniska 8. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
6: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą,
9: och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria.

0: Stankiewicza 2 tuż za Strażą Pożarną. Zapraszamy!
1: Sąsiedzie, twoje ulubione jaja królewskie z Małopolski są teraz w MPM w promocji. Duże jaja w rozmiarze L z wolnego wybiegu. Kupisz teraz po 9,50 zł za opakowanie. Tak, porządne jaja z Małopolski. Na śniadanie, do wypieków i domowych dań. Teraz w MPM tylko 9,50 za opakowanie. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13,50.
2: Reklama.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Wspominałem już o tym w te wakacje, ale przypomnę, bo problem cały czas jest bardzo duży. Centra krwiodawstwa w całym kraju, także w naszym regionie, informują, że po prostu w magazynach brakuje krwi. A to jest najcenniejszy lek, bo nie da się go w żaden sposób sztucznie wytworzyć, musi pochodzić od drugiego człowieka. Więc co? Widzimy się na oddawaniu krwi. I jeżeli jeszcze was nie przekonałem, to, moi drodzy, 2 dni zwolnienia lekarskiego. No i brzmi to już coraz bardziej zachęcająco, prawda? Hey, yeah.

0: Już w najbliższą niedzielę stadion sportowy w Tarnowcu zamieni się w kulinarną stolicę Podkarpacia. O godzinie 13 rozpocznie się jubileuszowy 15. Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych Pierogi. Organizatorzy zadbali o bogaty program rozrywkowy. Na uczestników czekają występy zespołów folk i kapel ludowych, kiermasz rękodzieła oraz degustacje, konkursy i skoko zabawy dla najmłodszych. Wieczorna część imprezy upłynie pod znakiem koncertów gwiazd. O 17 wystąpi Big Band pod kierownictwem Wojtka Nowickiego z wyjątkowym koncertem Za Tobą Pójdę Jak na Bal. O 18.30 scenę przejmie zespół Chaosfera. Główną gwiazdą wieczoru będzie Cleo, której energetyczny koncert rozpocznie się o godzinie 20. Festiwal zakończy się zabawą taneczną, którą od 21.30 poprowadzi DJ Focus. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Przez lata tworzyła z dala od galerii i artystycznego rozgłosu. Jej obrazy powstawały przede wszystkim z potrzeby wyrażania siebie, a nie z myślą o wystawach czy uznaniu krytyków. Teraz po raz pierwszy twórczość Janiny Kicielińskiej została zaprezentowana szerokiej publiczności. W galerii Jasielskiego Domu Kultury otwarta została wystawa Drzewo Świata – Axis Mundi. Opowieść o życiu, pamięci i sile lokalnej sztuki. Wystawa będzie czynna do 16 sierpnia.
1: Trendy Informator. Reklama.
2: Nowość w Krośnie. Bistro Wort przy ulicy Tysiąclecia 7 zaprasza na pyszne, domowe obiady, świeże śniadania i aromatyczną kawę. Odkryj wyjątkowy smak. Każdego dnia. Oficjalne otwarcie już 23 lipca. Zapraszamy.
1: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów. Dla Ciebie. W Jaśle.

Zaglądamy teraz za naszą zachodnią granicę do Niemiec, bo w naszym kraju prohibicja na kupno alkoholu po którejś godzinie, no w wielu miastach jest już standardem oczywiście, ale uwaga, w Monachium wprowadzono prohibicję na zakup chipsów. Konkretnie to w dzielnicy uniwersyteckiej po 20 chipsów kupić nie będzie można. Dlaczego? Bo studenci śmiecą. Takie jest wytłumaczenie. Tu nawet nie chodzi o zdrowie, tylko właśnie o to, że śmiecą. Ciekawe, czy teraz pojawią się dilerzy nielegalnych chipsów. Będą stać gdzieś w ciemnych uliczkach i ej, mały, paprykowe mam. Dobra cena, ostatnia paczka. Takie fromage albo bekonowe to już pewnie tylko z Podlady i za odpowiednią dopłatą. No.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ostrzeżenia przed burzami. Za chwilę sprawdzimy, gdzie zagrzmi. Premier Donald Tusk zapowiada budowę kolei przyszłości. Lewica chce pomóc pracownikom zawalczyć o swoje prawa do etatu. Miriam Lipińska. Uwaga na burzę. Zagrzmi dziś pod wieczór na Pomorzu Zachodnim, a także w części Pomorza, Wielkopolski i województwa lubuskiego. W czasie burz mocno popada do 30 mm deszczu, a lokalnie mały grad. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia obowiązują do jutrzejszego poranka. Rząd bierze się za kolej i zapowiada wielkie zmiany. Premier Donald Tusk zapowiedział budowę zintegrowanej sieci kolejowej. Powstanie blisko 5000 km nowych linii. Połowa z nich ma obsługiwać kolej dużych prędkości. Pociągów ma być więcej, mają być dużo szybsze. Najszybsze rozpędzą się do 350 km na godzinę. Będą też jeździć częściej, łącząc nawet najdalej od siebie oddalone regiony kraju.
2: Mówimy tutaj o projekcie Polska 100 minut, a więc wszystkie duże aglomeracje z Warszawy to jest 100 minut. I mówimy Polska w 3 godziny, czyli od wschodu na zachód, od północy na południe całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
1: Mówił premier Donald Tusk na dworcu Warszawa Zachodnia. Kiedy za kilkadziesiąt lat uda się zakończyć projekt, każdego roku wszystkie pociągi w kraju będą przewozić w Polsce 800 milionów pasażerów. Dziś to niecałe 500 milionów. Lewica chce zbierać od pracowników informacje dotyczące łamania prawa pracy i interweniować w takich przypadkach w Państwowej Inspekcji Pracy. Bardzo ważna jest rola sygnalistów, mówi poseł Tomasz Trela.
3: Mamy dużo sygnałów od pracowników, którzy po prostu boją się podjąć taką interwencję. My zobowiązujemy się podjąć w imieniu tych pracowników interwencję, skierować właściwy wniosek do Państwowej Inspekcji Pracy.
1: Chodzi m.in. o zgłoszenia przypadków, gdy pracownik jest zatrudniony na tak zwanej umowie śmieciowej, a wykonuje pracę jak etatowiec. Do końca lipca grupa interwencyjna do odstraszania niedźwiedzi w Bieszczadach ma być już w pełni gotowa do działania. A strażnicy mają już na koncie pierwsze sukcesy. Udało im się już kilkukrotnie przepłoszyć niedźwiedzie bronią gładkolufową.
4: Najczęściej niestety obrywa ta samica, która pojawia się tutaj w okolicach Wołkowy i najczęstszy bohater filmików i zdjęć.
1: Mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Strażnicy wciąż czekają jeszcze na komplet sprzętu.
4: Usprzętawiamy się do końca miesiąca. Powinno już to działać tak, jak należy.
1: Zespół powstał, bo konflikty ludzi z niedźwiedziami w Bieszczadach przybierały na sile. Na wiosnę zwierzęta regularnie podchodziły pod zabudowania. Oprócz przepłaszania niedźwiedzi ma być też edukowanie mieszkańców i turystów w Bieszczadach. I na koniec o astronomicznym zjawisku roku. 12 sierpnia czeka nas całkowite zaćmienie słońca. W pełnej krasie będzie można obejrzeć je w Hiszpanii czy na Islandii. W Polsce będzie widoczne jako częściowe. Słońce zaćmi się zachodząc, a więc gdy będzie już nisko nad horyzontem.

0: tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj w naszym regionie bez opadów deszczu, całkiem sporo słońca, termometry pokazują 22-23 stopnie, zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. W nocy 13 stopni, jutro w trakcie dnia tylko do 19, no i w czwartek ma zagrzmieć. Słonecznie i ciepło, ma być za to w weekend.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
4: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i gwiazdę wieczoru Kleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na stadionie sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
6: Reklama.
7: Trendy radio.
6: Wybijamy
7: trendy, brzmienie
6: wszechczasów
7: dla Ciebie.
1: Druga zmiana w Trendy Radio. Przed nami Bob Sinclair i Kiesza we wspólnym numerze o tym, że no nie możemy czekać. I can't wait na 101.9 oraz 95.2 FM. Za moment zajrzymy też na drogi Podkarpacia i Małopolski.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: Trendy Informator.
2: 25 lipca na placu rekreacyjnym w Siedliskach Bogusz odbędzie się Festiwal Kultury Pogórza. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 13 i potrwa do godziny 18, a w tym czasie odbędzie się uroczysty konkurs kapel o złote skrzypce burmistrza Brzostku oraz Grand Prix starosty powiatu dębickiego, po którym nastąpi przegląd solistów o te same prestiżowe laury. Oficjalną część wieczoru zwieńczy zaplanowana na godzinę 19 tradycyjna potańcówka z zespołem, która płynnie przejdzie w całonocną zabawę pełną muzyki na żywo, tradycyjnych śpiewów i tańców pod gwiazdami oraz biesiadowania przy regionalnych stoiskach kół gospodyń wiejskich z całej gminy Brzostek. W weekend 8 i 9 sierpnia stadion Mosir w Brzozowie stanie się sercem największej imprezy rozrywkowej w regionie, goszczący wyczekiwane Dni Brzozowa 2026. Wydarzenie wystartuje w sobotę, stawiając w pierwszej kolejności na promocję lokalnych talentów. Wieczorna część programu upłynie pod znakiem skocznych, tanecznych rytmów, o które zadbają ikony muzyki disco polo, czyli zespoły Scanner oraz Soleo. Gratką dla fanów polskiego hip-hopu będzie z kolei koncert popularnego rapera KN-a. Sobotnie świętowanie zwieńczy dyskoteka. W niedzielę popołudniowy program otworzy występ zespołu biesiadnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a tuż po nim publiczność usłyszy tradycyjne instrumentalne aranżacje orkiestry Dentej Fire Band z Brzozowa. W dalszej części dnia na scenie zaprezentują się Tomasz Wolak oraz zespół Dropli. Młodsze pokolenie z pewnością ucieszy koncert Amelii Sowińskiej, znanej szerokiej widowni z programu The Voice Kids. O 21:00 przed brzozowską publicznością wystąpi Dawid Kwiatkowski ze swoimi największymi hitami.
1: Trendy Informator. Reklama.
3: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
4: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
5: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
1: Reklama.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii. Ekspresem po drogach twojego regionu.
1: Zanim wyjedziemy na drogi naszego regionu, sprawdźmy raport policyjny.
2: Policjanci pracowali na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło przed południem w Rzeszowie na ulicy Rejtana. Jak ustalili policjanci, kierujący Mitsubishi najprawdopodobniej podczas włączania się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa kierującej hulajnogą elektryczną poruszającej się po ścieżce rowerowej i doprowadził do zderzenia. Kierująca jednośladem została poszkodowana i przewieziona do szpitala na badania. A przed godziną 13 w Stalowej Woli na ulicy Chopina kierujący Volvo nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z BMW. Z kolei na ulicy Leśnej również w Stalowej Woli zderzyły się Kia i Peugeot. Na szczęście w tych zdarzeniach nikomu nic się nie stało.
1: Dziękujemy, mówił podkomisarz Krystian Kłaczek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Jedziemy teraz przez ulicę Jasła. Spowolnienia na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności, jak zwykle po południu. Dość tłoczno też jest na ulicy 17 stycznia, również w stronę Ronda Solidarności. Zwalniamy na ulicach Piłsudskiego, Kazimierza Wielkiego, Szejnochy, Mickiewicza, Kościuszki, Kołłątaja. Utrudnienia na ulicy Metzgera. W Gorlicach szczególnie uważajmy na skrzyżowanie Bieckich i ulicy Skrzyńskich na kierunku wyjazdowym z miasta. Tłoczno w centrum, na ulicach Kołłątaja, Stawiska, Mickiewicza, Legionów oraz Parkowej i Kościuszki. W Krośnie jedziemy troszkę wolniej miejscami na obwodnicy, także na ulicy Niepodległości, Korczyńskiej, Bursaki, Legionów, troszkę wolniej na Tkackiej, Podwalu i Jagiellońskiej. Ulica Grodzka z ruchem wahadłowym.
0: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Sanok otrzymała 625 tysięcy złotych dofinansowania na realizację zadania Start dla Kultury – modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Sanok. Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2026-2028. W tym czasie przeprowadzona zostanie modernizacja wiejskich domów kultury w miejscowościach Lalin, Chłomcza, Jędruszkowce, a także doposażona zostanie sala balowa w Raczkowej, mówi Paweł Wdowiak, wójt gminy Sanok.
2: Poprawa jakości estetyki, standardu we wszystkich naszych domach kultury. Staramy się podnieść ten standard, aby te obiekty wyglądały odpowiednio do dzisiejszych czasów, aby wynajmujący mieli ten komfort jakby użytkowania bardzo pozytywny.
1: Całkowita wartość zadania opiewa na ponad 900 tysięcy złotych. 27 lipca startuje 14. edycja budżetu obywatelskiego miasta Gorlice. Swój pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec Gorlic, który ukończył lub ukończy w tym roku 16 lat. Podobnie jak w ubiegłych latach, do dyspozycji mieszkańców jest 900 tysięcy złotych. Dzięki temu uda się zrealizować wiele interesujących projektów. Propozycje zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 2027 można zgłaszać od 27 lipca do 2 września. Pomysłodawca musi zebrać pod swoim projektem co najmniej 30 podpisów. Głosowanie potrwa ponad 2 tygodnie, od 2 do 18 października. Głosować będzie można zarówno elektronicznie, jak i tradycyjnie w pawilonie historii miasta Gorlice. Krośnieńska Biblioteka Publiczna i Krośnieńska Grupa Fotograficzna Camera Obscura zapraszają na otwarcie wystawy fotografii Jerzego Jezierskiego Poza słowami – historie końskich dusz. Wernisaż odbędzie się 5 sierpnia o godzinie 17 w saloniku artystycznym biblioteki, mówi Monika Machowicz, instruktor w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
3: Jerzy Jezierski to przede wszystkim miłośnik fotografii, członek Krośnieńskiej Grupy Fotograficznej Camera Obscura. Jest to jego druga wystawa prezentowana w saloniku artystycznym Krośnieńskiej Biblioteki. Sam autor o tej wystawie mówi, że ta wystawa to podróż do świata, w którym siła spotyka się z czułością, a prezentowane fotografie to intymny portret koni, nie tylko jako zwierząt, ale jako symbolu nieposkromionej wolności.
1: Wystawa będzie czynna do 4 września.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
5: Reklama.
6: Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje kierowców kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: No.
5: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by Ssangyong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
12: KGM by Ssangyong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
13: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
14: Sąsiedzie, borówka amerykańska, ale nasza, lokalna. Prosto od rolników z Brzostku.

popołudnie w Trendy Radio, wakacyjna środa. Powoli możemy myśleć o tym, co robić w weekend, a wydarzeń jest naprawdę dużo. Na przykład w niedzielę w Tarnowcu, no pysznie będzie. Tarnowiec zamieni się w kulinarną stolicę Podkarpacia. Od 13 rozpocznie się Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych Pierogi. Organizatorzy zadbali o bogaty program rozrywkowy. Na uczestników czekają występy zespołów folkowych, kiermasze rękodzieła, degustacje, konkursy, skoko zabawy dla najmłodszych. Będą też oczywiście koncerty. Główną gwiazdą wieczoru będzie Kleo, następnie dyskoteka. To wszystko w najbliższą niedzielę na stadionie w Tarnowcu. Początek o godzinie 13. Co jeszcze ciekawego dzieje się w naszym regionie? Na pewno nie raz o tym jeszcze dziś powiemy.

0: Reklama. Sąsiedzie, twoje ulubione jaja królewskie z Małopolski są teraz w MPM w promocji. Duże jaja w rozmiarze L z wolnego wybiegu. Kupisz teraz po 9,50 zł za opakowanie. Tak, porządne jaja z Małopolski. Na śniadanie, do wypieków i domowych dań. Teraz w MPM tylko 9,50 za opakowanie. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13,50.
1: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
2: Mamy quady dla każdego.
1: Zapraszamy.
3: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. No, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.
4: UK Charts w Trendy Radio. Lecimy w lata 80., konkretnie do 22 lipca 1988 roku. Wtedy na szczycie królowa pop Madonna, Who's That Girl? Obecnie trochę zapomniany przebój od Madonna.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prokuratura stawia zarzuty za pobicie w poznańskim tramwaju. O ile więcej kosztuje nas tankowanie, analitycy wyliczyli. Rosną nie tylko ceny paliw, ale też napięcie w PiSie przed mijającym jutro ultimatum prezesa dla części członków. Miriam Lipińska. Są zarzuty za pobicie 67-latka, który w tramwaju w Poznaniu stanął w obronie obcokrajowca. A przy okazji jest sprostowanie, bo wbrew temu, co podawano wcześniej, znieważanym nie był ukraiński nastolatek, a obywatel Indii. Dwóch poznaniaków, 38- i 41-latek, usłyszało zarzuty pobicia 67-latka i znieważenia go, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
2: Mężczyznom prokurator zarzucił także znieważenie obywateli indyjskich, również pasażerów tramwaju linii 16 z powodu ich przynależności narodowej. Dodatkowo jeden z podejrzanych odpowie także za naruszenie czynności rządu ciała jednego z obywateli Indii.
1: Obaj podejrzani najpierw zaatakowali słownie młodego obywatela Indii, a potem 67-latka, który ujął się za obcokrajowcem. Wiadomo, że byli dobrze znani policji. Mają dozór policyjny, muszą też wpłacić po 1000 zł poręczenia. Grozi im do 5 lat więzienia. Ceny paliw wciąż idą w górę, jak wyliczyli analitycy ePetrol.pl. W ciągu ostatniego tygodnia paliwa na stacjach podrożały o kilkadziesiąt złotych za litr. Najszybciej w ostatnich dniach rosła cena oleju napędowego średnio o 45 groszy na litrze. Z kolei benzyna 95 kosztuje najwięcej od 2022 roku. W PiSie narasta napięcie przed upływającym jutro terminem na złożenie oświadczenia lojalności wobec partii. Niewiele osób rezygnuje ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, dlatego rzecznik partii Rafał Bochenek już kolejny raz przypomina politykom PiSu, że muszą wybrać między członkostwem w PiSie a stowarzyszeniem. Maciej Kluczka.
3: W Prawie i Sprawiedliwości wyczuwa się coraz większe napięcie. Jutro mija termin, a do tej pory z 40-osobowej grupy Morawieckiego oświadczenie o rezygnacji złożył tylko Daniel Obajtek. Przeciwnicy Morawieckiego twierdzą, że jest więcej osób składających oświadczenie o lojalności wobec partii. Z kolei stronnicy Morawieckiego twierdzą, że to nieprawda. Mateusz Morawiecki i jego ludzie powinni postawić na lojalność wobec partii, twierdzi Zbigniew Kuźmiuk z PiSu.
4: Wypełnienie takie formularza to naprawdę niewielka cena, żeby być w Prawie i Sprawiedliwości.
3: A w przyszłym tygodniu władze PiSu mają zamiar te oświadczenia przejrzeć i podjąć decyzję.
1: Zmieniamy temat. Policja i Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ostrzegają przed oszustwami, w których przestępcy wykorzystują połączenia wideo, by wiarygodnie wcielić się w inną osobę. Oszust podszywa się na przykład pod policjanta. Uruchamia połączenie wideo, występuje w mundurze, by się uwiarygodnić, ostrzega starszy aspirant Monika Przestrzelska z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
5: Podczas rozmowy wideo oszust informuje o zagrożeniu środków lub próbie wyłudzenia kredytu. Aby uwiarygodnić swój przekaz, występuje w mundurze. Podczas rozmowy powołuje się na prowadzone postępowanie i rzekome działania policji lub prokuratury.
1: Ofiara jest też rzekomo przełączana do pracownika banku. Tu do gry wchodzi kolejny przebieraniec. Dlatego służby podkreślają, tego rodzaju nieoczekiwane połączenie wideo z banku czy policji powinno być dla nas sygnałem alarmowym. Lepiej nie działać pod presją i od razu przerwać taką rozmowę.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W nocy ze środy na czwartek termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce pokażą średnio 13 stopni. Jutro w trakcie dnia tylko 19, już trochę chłodniej niż dzisiaj, no i możliwe burze. Piątek to 18 kresek, natomiast sobota i niedziela ciepłe, nawet do 27-8.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Rysiu, a może byśmy sobie zmienili naszą sypialnię na bardziej przytulną? Z wygodnym łóżkiem, pojemną szafą i miękkim fotelem do czytania, oświetloną nowoczesną lampą. Idealne miejsce do odpoczynku dla nas.
4: Niezły pomysł, Zosieńko.
3: Widziałam w Mercury Market ogromny asortyment z gorącymi rabatami. Jedziemy?
4: Jedziemy.
3: Mercury Market od 18 lipca już otwarty. Dębica, Gumniska 8.

0: Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Obszywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron Sanok Stankiewicza 2 tuż za strażą pożarną. Zapraszamy!
3: Uwaga, uwaga! Jeśli Twój obiad znowu nazywa się kanapka, mamy rozwiązanie.
4: Bar Mleczny? Po prostu smacznie.
3: Ruszył z dowozem.
4: My gotujemy, Ty odpoczywasz.
3: My dowozimy, Ty zajadasz.
4: Wasz ulubiony zestaw dnia. Zupa, drugie danie oraz kompot w cenie 25 zł. Głodny? Zadzwoń.
3: 505 825 415.
4: Po prostu smacznie.
3: Gotujemy z sercem, dowozimy z uśmiechem.
4: Jasło, Kadiego 14.
5: Reklama.

Jesteśmy po 16, to druga zmiana w Trendy Radio. Oczywiście wakacyjna druga zmiana. Środa to też mówią, że mała sobota. Jak ktoś ma wakacje albo urlop, to w zasadzie sobota codziennie. Pozazdrościć, pozazdrościć. Teraz Real McCoy, It's on You.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Reklama. Sąsiedzie, borówka amerykańska, ale nasza, lokalna. Prosto od rolników z Brzostku i Dębowca. Słodka, dorodna i teraz w MPM za połowę ceny. Opakowanie 250 gramów kupisz tylko za 4 zł. Tak, lokalna borówka w MPM. 4 zł za opakowanie, aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
2: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
1: Reklama.

0: Trendy Radio 95 i 2 FM. Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Tym razem prezentujemy wam twórczość od Sławomira. W tym roku połączył siły z youtuberami, z ekipą. I co z tego wyszło? Bardzo miły utwór. Oj, jak miło. Zresztą więcej o tym teraz sam Sławomir.
2: Cześć, tu Sławomir. O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszą panów i jedziemy. O, jak miło.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zakończyła się realizacja inwestycji obejmującej budowę drogi gminnej Krzemionki wraz z przepustem na potoku Chełmońskim w miejscowości Ropa. Nowo wybudowana droga wraz z przepustem znacząco poprawi dostępność komunikacyjną oraz bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników tej części miejscowości. Łączny koszt realizacji inwestycji wyniósł 961 tysięcy złotych. Realizacja zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Gmina Bezko informuje, że w ubiegłym tygodniu w Memoniu przy ulicy Osiedlowej wilki porwały dwa psy. W związku z zaistniałą sytuacją zwraca się do wszystkich mieszkańców gminy z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności. Obecność tych drapieżników w pobliżu zabudowań stanowi potencjalne zagrożenie dla ludzi, zwierząt domowych oraz gospodarskich. Należy unikać przemieszczania się po zmroku, szczególnie w pobliżu lasów, pól i zarośli oraz zachowywać szczególną ostrożność podczas spacerów oraz prac wykonywanych na terenach otwartych. Należy także zwracać uwagę, by dzieci nie poruszały się samotnie i bez opieki dorosłych. Muzeum Historyczne w Sanoku zaprasza na wernisaż wystawy Kresy w malarstwie polskim, która odbędzie się 31 lipca o godzinie 17. Wystawa prezentuje ponad 40 dzieł wybitnych polskich malarzy wypożyczonych z muzeów narodowych oraz najważniejszych instytucji muzealnych województwa podkarpackiego, mówi Jarosław Serafin, dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku.
2: Wernisaż wystawy Kresy w malarstwie polskim w ramach pokazu zaprezentowanych będzie blisko 50 obrazów mistrzów malarstwa polskiego pośród wystawianych twórców nazwiska tej miary, co Józef Brandt, Juliusz Kosak, Ferdynand Ruszczyc, Kazimierz Sichulski i wielu, wielu innych wybitnych artystów, którzy czerpali bogatą inspirację z kresów, z ich tradycji, kultury, pejzażu.
1: Ekspozycja przygotowana w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów stanowi sentymentalną i artystyczną podróż po dawnych ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej, miejscach, które przez stulecia inspirowały polskich twórców.
3: Więcej informacji na trendradio.pl. Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Reklama.
4: Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i Gwiazdę Wieczoru Kleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na Stadionie Sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5%

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Popołudnie w Trendy Radio regularnie mówimy o tym, co dzieje się w naszym regionie w najbliższych dniach. Na przykład w sobotę w miejscowości Opacie będzie pysznie, będzie smacznie. Od 14 kulinarny turniej wsi gminy Jasło. Głównym punktem programu będzie rywalizacja, zmagania sołectw. I to są prawdziwe emocje, a nie jakiś mundial. Na uczestników czekać będzie wyśmienite jadło przygotowane przez lokalne gospodynie. Wystąpią zespoły ludowe, pojawi się też zespół Tree of Us, a imprezę zwieńczy dyskoteka, którą poprowadzi DJ M. Lucas, czyli człowiek, którego doskonale znacie z anteny Trendy Radia, z którym codziennie się budzicie. To w najbliższą sobotę od 14 w miejscowości Opacie. Kulinarny turniej wsi gminy Jasło.

0: Reklama. Sąsiedzie, twoje ulubione jaja królewskie z Małopolski są teraz w MPM w promocji. Duże jaja w rozmiarze L z wolnego wybiegu. Kupisz teraz po 9,50 zł za opakowanie. Tak, porządne jaja z Małopolski. Na śniadanie, do wypieków i domowych dań. Teraz w MPM tylko 9,50 za opakowanie. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13,50.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama.

0: Słuchasz Twojego radia. Trendy Radia. Trendy Informator.
1: Już w najbliższą niedzielę stadion sportowy w Tarnowcu zamieni się w kulinarną stolicę Podkarpacia. O godzinie 13 rozpocznie się jubileuszowy 15. Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych Pierogi. Organizatorzy zadbali o bogaty program rozrywkowy. Na uczestników czekają występy zespołów folk i kapel ludowych, kiermasz rękodzieła oraz degustacje, konkursy i skoko zabawy dla najmłodszych. Wieczorna część imprezy upłynie pod znakiem koncertów gwiazd. O 17:00 wystąpi Big Band pod kierownictwem Wojtka Nowickiego z wyjątkowym koncertem Za Tobą Pójdę Jak na Bal. O 18:30 scenę przejmie zespół Chaosfera. Główną gwiazdą wieczoru będzie Cleo, której energetyczny koncert rozpocznie się o godzinie 20:00. Festiwal zakończy się zabawą taneczną, którą od 21:30 poprowadzi DJ Focus. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Przez lata tworzyła z dala od galerii i artystycznego rozgłosu. Jej obrazy powstawały przede wszystkim z potrzeby wyrażania siebie, a nie z myślą o wystawach czy uznaniu krytyków. Teraz po raz pierwszy twórczość Janiny Kicielińskiej została zaprezentowana szerokiej publiczności. W galerii Jasielskiego Domu Kultury otwarta została wystawa Drzewo Świata – Axis Mundi. Opowieść o życiu, pamięci i sile lokalnej sztuki. Wystawa będzie czynna do 16 sierpnia.

Za chwilę 17, środa, popołudnie. No oczywiście trzeba wiedzieć, co w trawie piszczy. Przed nami ekspres informacyjny w Trendy Radio. Porcja wiadomości z kraju i ze świata. Filip Waćkowski, dziękuję za dzisiaj. W drugiej zmianie słyszymy się jutro. Cześć!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Szkoły przed pierwszym dzwonkiem szukają nauczycieli. Wakatów jest dużo. Kto dziś wygrałby wybory prezydenckie na Ukrainie? Jest sondaż. A na koniec o przedsiębiorczości najmłodszych. GIS opracował zasady. Miriam Lipińska. Nauczyciele pilnie poszukiwani. Z polskich szkół płyną sygnały o bardzo dużej liczbie wakatów. Najtrudniejsza sytuacja jest w największych miastach, gdzie samorządy mają problem ze skompletowaniem kadry na wrzesień. Problem dotyczy właściwie wszystkich szkół, mówi Marcin Szeląg z Biura Prasowego Gdańskiego Urzędu Miasta.
2: Zapotrzebowanie dotyczy przede wszystkim nauczycieli specjalistów, takich jak pedagodzy, psychologowie, logopedzi czy nauczyciele współorganizujący kształcenie. Poszukiwani są również nauczyciele wychowania fizycznego, języka angielskiego, matematyki, języka polskiego oraz przedmiotów zawodowych.
1: Z danych Kuratorium Oświaty wynika, że w całym kraju jest aż 20 tysięcy wakatów. Najwięcej na Mazowszu, w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. PiS uruchamia licznik hańby. Wszystko w związku z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie. Politycy PiSu zarzucają prokuraturze opieszałość, bo do tej pory śledczy nie przesłuchali młodego lekarza milionera i byłego członka KO Dawida Kacprzyka, od którego zaczęła się afera. Jak mówi Przemysław Czarnek z PiSu, rządzący chcą sprawę wyciszyć.
3: 37 dni hańby Tuska, Żurka, Sobierańskiej Grędy, całego rządu, który próbuje zamiatać pod dywan wielką, skandaliczną aferę,
1: o której teraz ma przypominać licznik. Śledczy już wcześniej tłumaczyli, że młody lekarz zostanie wezwany, gdy zakończą się przesłuchania innych medyków, a te idą powoli, mówi Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
4: Te przesłuchania, muszę powiedzieć, że również są wielogodzinne. Chodzi tu o personel medyczny, bo jeśli jedno przesłuchanie, z tego co pamiętam, trwało chyba 6 godzin, drugie też chyba ponad 10 godzin.
1: Do prokuratury trafiły wyniki kontroli czasu pracy w Szpitalu Brudnowskim, gdzie Kacprzyk też pracował. Tam także doszło do nieprawidłowości. Teraz prezydencki sondaż na Ukrainie. Gdyby wybory głowy państwa odbywały się tam teraz, w pierwszej turze najwięcej głosów zdobyłby obecny prezydent Wołodymyr Zełenski. Na drugim miejscu uplasowałby się były naczelny dowódca armii, generał Wałerii Załużny, a na trzecim odwołany niedawno minister obrony Michajło Fedorow. To wyniki sondażu ośrodka Rating. Kadencja Zełenskiego trwa od 2019 roku, ale wybory nie mogą się odbyć ze względu na obowiązujący na Ukrainie od 2022 roku stan wojenny. Przydrożna sprzedaż lemoniady czy domowego ciasta pod lupą Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Urzędnicy opublikowali specjalne wytyczne dla dzieci i ich opiekunów, które mają zapewnić bezpieczeństwo żywności, chwaląc jednocześnie przedsiębiorczość najmłodszych, ale przypominają im też, by zadbali o higienę i o to, by sprzedawany towar się nie popsuł.
5: Warto sobie tą lemoniadę na przykład wystawiać partiami,
1: mówi Renata Pobrotyn-Szatkowska z Sanepidu w Warszawie. W każdym przypadku trzeba pamiętać o absolutnej podstawie, czyli czystych rękach.
6: Nie ma wakacji od mycia rąk,
1: mówi Marek Waszczewski, rzecznik GIS-u, i przypomina o karach.
6: Jeżeli chodzi o skalę mandatu, no to taki mandat wystawiany jednorazowo to jest kwota 500 zł.
1: Ale grozi on tylko za niezachowywanie higieny, bo na samą sprzedaż pozwolenia nie trzeba.
7: Hello, zapraszamy na prognozę pogody.
8: Dzisiaj w nocy już mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
7: I trochę chłodniej.
8: Tak, południowo-zachodni wiatr 8 w porywach do 13. Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna. Jutro natomiast...
7: 19 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Gorlicach, również w Dębicy. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze. Także wiatr w porywach do 50 km na godzinę. Piątek, w tym temacie niewiele się zmieni.
8: Ale,
7: też
8: wiesz, to zmieni się, dlatego że burz nie powinno już być w regionie,
7: tak,
8: tylko deszcz
7: ale
8: pozostanie.
7: Może się przesunąć.
8: Mhm. 25 stopni w sobotę i raczej bez opadów.
7: Ale
8: w niedzielę
7: w nocy
8: również
7: już zimno, bo 10.
0: Reklama. Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
9: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
10: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu. Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
11: 795 216 523,
10: lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
12: Reklama.
8: Wracamy do wyjątkowych hitów. Na antenie Trendy oczywiście program Granie na żądanie. Aniu, zażąda jakieś piosenki.
7: Marcinie, Gladiator.
8: Tak? Mm-hmm. Jaki numer?
7: Now We Are Free.
8: Poważnie? A oglądałaś w ogóle Gladiatora?
7: Pewnie, że tak. Ja uwielbiam Russella Crowe'a. To jest jeden z lepszych aktorów.
8: Jaka scena najbardziej ci przypadła do gustu?
7: Najbardziej? No sceny walki. Ja uwielbiam takie, wiesz, są dynamiczne. Tak. A nie wiem, czy słyszałeś, w kinie pojawił się najnowszy film Odyseja w reżyserii Christopha Nolana. No i tam też możemy zobaczyć naprawdę świetnych aktorów, na przykład Zendaya. I też super soundtrack powstał, Marcin.
8: Słyszycie ten głos, nic więcej nie dopowiem.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: Otreślij trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

środa, moi drodzy, na antenie Trendy Radia. Wasze gorące i serdeczne pozdrowienia, wasze gorące i serdeczne dedykacje i też przeboje, które zamawiacie cały czas. I tak na przykład Piotrek wybiera się kosić trawę na działkę. Pozdrawiam bardzo gorąco, już mam załadowany traktorek, oczywiście na przyczepkę i jadę słuchając Trendy Radia. Czy możecie zagrać dla mnie ulubioną moją piosenkę? Please, please, please. A słyszysz, co leci? Co więcej mówić? A masz dżinsy tam, takie niebieskie, do pracy? A, są! No, to się

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Jeśli twój obiad znowu nazywa się kanapka, mamy rozwiązanie.
2: Bar Mleczny po prostu smacznie
1: ruszył z dowozem.
2: My gotujemy, ty odpoczywasz.
1: My dowozimy, ty zajadasz.
2: Wasz ulubiony zestaw dnia. Zupa, drugie danie oraz kompot w cenie 25 zł. Głodny? Zadzwoń.
1: 505 825 415.
2: Po prostu smacznie.
1: Gotujemy z sercem, dowozimy z uśmiechem.
2: Jasło, Kadiego 14.
0: Reklama. Trend Radio. Gramy najlepiej na wakacjach.

Serdeczne i gorące pozdrowienia pojawiają się w zestawieniu. Pozdrawiam wszystkich, których kocham i lubię, których bardzo skrzywdziłem. Wybaczcie mi, dedykuję Grammy Follow You. Pozdrawiamy gorąco. Pozdrowienia dla taty i brata, który właśnie pracuje. Domek letniskowy, sam się nie zbuduje. Do zachodu słońca jeszcze daleko. Proszę o utwór Golec w orkiestra. Ma pojawić się i Ściernisko. No pewnie, że zagramy, ale wcześniej dla Moniki z racji 20 urodzin. Pozdrowienia przesyła mama, tak? Karolina. I prosi o Top One i kawałek, który zagra teraz After Silence. To płyta, a to Top One oczywiście.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina miasta Sanoka podpisała z wojewodą podkarpackim umowę w sprawie realizacji zadania pod nazwą opracowanie koncepcji budowy budowli ochronnej ukrycia w Sanoku, wynikającego z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Przedmiotem umowy jest wykonanie opracowania koncepcyjnego budowy budowli ochronnej ukrycia w Sanoku, stanowiącego podstawę do przygotowania dalszej dokumentacji projektowej i realizacji inwestycji. W ramach zadania przewiduje się wykonanie m.in. opracowania założeń architektonicznych i konstrukcyjnych budowli ochronnej, analizę i propozycję rozwiązań w zakresie wentylacji, zasilania, gospodarki sanitarnej oraz bezpieczeństwa użytkowników, opracowanie wstępnych rozwiązań związanych z drogami dojścia i ewakuacji. Całkowita szacunkowa wartość zadania wynosi ponad 180 tysięcy złotych i zostanie w całości sfinansowana ze środków programu. Planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to październik bieżącego roku.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Kierowca Opla poruszał się ulicami Jasło pomimo obowiązujących go aż 4 zakazów prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Mężczyzna został zatrzymany przez oficera prasowego komendanta powiatowego policji w Jaśle. Funkcjonariusz rozpoznał 36-latka i wiedział, że ten nie może kierować samochodem. Wobec mężczyzny zastosowano postępowanie przyspieszone, dlatego już na następny dzień został doprowadzony do sądu i usłyszał wyrok bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Mówi nadkomisarz Ewelina Wrona, zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
3: Początkiem lipca podkomisarz Daniel Lelko, oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Jaśle, podczas wykonywanych obowiązków służbowych poruszał się ulicami Jasła nieoznakowanym radiowozem. Na ulicy Szajnochy policjant zauważył osobowego Opla, za kierownicą którego siedział znany mu mężczyzna. Funkcjonariusz doskonale wiedział, że nie może on prowadzić samochodu, gdyż obowiązuje go zakaz prowadzenia pojazdów. Oficer prasowy natychmiast zawrócił i pojechał za osobówką. Zatrzymał pojazd do kontroli drogowej na ulicy Roczyńskiego i poinformował dyżurnego o podjętej interwencji. Na miejsce przybyli także funkcjonariusze z referatu patrolowo-interwencyjnego, którzy sprawdzili mężczyznę w policyjnych systemach. Okazało się, że mężczyzna obowiązuje nie jeden, ale aż 4 zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Wraz z 36-latkiem Oplem podróżowała jego partnerka oraz 7-letni syn.
1: Dodatkowo sąd orzekł wobec 36-latka dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i zobowiązał go do zapłaty świadczenia pieniężnego w kwocie 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Powiat bieszczadzki zaprasza na wydarzenie Pieśni Połonin, które odbędzie się 9 sierpnia w Bieszczadzkim Centrum Dziedzictwa Kulturowego FANTO w Ustrzykach Dolnych. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Tegoroczna edycja będzie okazją do spotkania z muzyką inspirowaną Bieszczadami, tradycją Karpat oraz współczesnymi brzmieniami. Organizatorzy przygotowali bogaty program koncertów, którego zwieńczeniem będzie występ Gwiazdy Wieczoru oraz widowiskowy pokaz światła i muzyki.
0: Reklama. Sąsiedzie, borówka amerykańska, ale nasza, lokalna.

0: okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium. Reklama.
1: Granie na żądanie. Antena jest twoja.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Tak, moi drodzy, słuchacie Trend Radia. Za kwadrans, godzina 18, a u nas na antenie oczywiście podsumowanie trendy listy. Wydanie wczorajsze odbywało się.
2: No pewnie, zapraszam bardzo
1: gorąco. Między 19.20 a 21.00 i o 21.00 pojawiło się na miejscu pierwszym, a może jeszcze nie będziemy mówić, tylko...
2: A może jeszcze nie.
1: O wylocie.
2: Bederek Sam i Sad Girls na ficie z Davidem Guettą. No, był to naprawdę fajny hit na lato. No, na lata niestety nie. Także dziubasy, żegnamy się, ale za to dwie super propozycje. Powróciła królowa popu Madonna z utworem Love Sensation. No, ciężko było wybrać, którą z najnowszej epki Madonny wybrać na dobry start, ale stwierdziłam, że no może ta. Będzie strzałem w dziesiątkę, zobaczymy. Propozycja druga od naprawdę super DJ-a Tobiego Romero, Fly High. No tu już muszę powiedzieć, taka wyższa półka, jeżeli chodzi o naprawdę dobrą muzykę elektro. Jeżeli chodzi o pierwszą piątkę, tak, no moi drodzy, tu kolejny utwór od Bebe Rexy, tym razem z szósteczki. Na czwartym Camel Fat So Good, dzisiaj Lokaty ku górze. Na trzecim Nelly Furtado Electric Circus, no tu Nelly też w spadku o jedno oczko. Na drugim Ave Meet Me in the Dark, ale waszym numerem jeden
1: no
2: jest
1: właśnie, nie puściłem.
2: Focus Elevate.
1: No. Właśnie.
2: No to tak. Dobrze, dobrze Marcinie.
1: Tak, remix. Tak, na antenie Trend Radio oczywiście 19.20. Bądźcie czujni, bo ten program po prostu wraca.
2: No pewnie.
1: I będziemy prezentować takie dalsze, kolejne, no w zasadzie to wakacyjne, same największe wakacyjne przeboje, których nie powinno wam zabraknąć na tych wakacjach. I chyba nie brakuje za sprawą
2: Ani, brakuje,
1: prawda?
2: Nie brakuje. Możecie śmiało też podsyłać wasze propozycje. Chętnie dodam na trendlist.

0: Reklama. Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
1: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
2: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
1: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
2: 795 216 523.
1: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
0: Reklama.

0: Udany wieczór tylko z Trend Radiem.
1: Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio.
2: Rząd zapowiedział, pociąg dojedzie w każde miejsce w Polsce w 3 godziny. Pożary w zachodniej Europie, zwłaszcza w Hiszpanii, Włoszech i Grecji. Orzeł wylądował, wrócił na bramę Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd zapowiada modernizację kolei i deklaruje, że całą Polskę pociągiem będzie można przejechać w 3 godziny. Projekt zintegrowanej sieci kolejowej zakłada budowę prawie 5 000 km nowych linii kolejowych, połączenia dalekobieżne do każdego powiatu i budowę kolei dużych prędkości. To wszystko trochę potrwa. Każdy powiat będzie włączony w zasięg linii dalekobieżnych do 2050 roku, mówi premier Donald Tusk.
3: Mówimy o kolejach dużych prędkości, 2700 kilometrów nowej linii, nowych konwencjonalnych liniach kolejowych, ponad 2000 kilometrów.
2: Obecnie roczna liczba przejazdów pociągami w Polsce wynosi około 460 milionów. Rząd celuje w 800 milionów w 2050 roku. Zachodnia Europa znowu walczy z serią poważnych pożarów. Sytuację pogarszają upały, które utrzymują się nad Hiszpanią, Włochami i Grecją. O trudnej sytuacji i stratach spowodowanych przez ogień Cezary Jaszczyk.
4: Ponad 400 osób służby musiały ewakuować na południu Francji, gdzie rozległy pożar strawił już ponad 2,5 tysiąca hektarów lasu. Z żywiołem walczy około 1000 strażaków. Zaangażowano dziesiątki samolotów. Jeszcze gorzej jest w Hiszpanii, w okolicach Guadalajary, na północ od Madrytu. Ogień pochłonął ponad 32 tysiące hektarów terenów zielonych. W porównaniu z ubiegłym rokiem, w tym mamy już 4-krotnie więcej pożarów, które objęły ponad 100 tysięcy hektarów. Po raz kolejny apeluję do wszystkich sił politycznych o odłożenie na bok podziałów partyjnych i skupienie się na naszym głównym wrogu, kryzysie klimatycznym. Mówił obecny na miejscu hiszpański premier Pedro Sanchez. Jak donosi dziennik El País, w Hiszpanii szaleje obecnie 21 pożarów.
2: Wołodymyr Zełenski jest z niewielką przewagą liderem sondażu prezydenckiego na Ukrainie. To badanie ośrodka Rating. Na drugim miejscu były naczelny wódz armii Walerii Załużny, a na trzecim były minister obrony Michajło Fedorow. Badanie dotyczy pierwszej tury, nie podano wyników ewentualnej drugiej tury. Termin wyborów prezydenckich też jest nieznany, choć prezydent Zełenski kilkukrotnie sugerował, że nie wyklucza zorganizowania wyborów jeszcze w tym roku. Orzeł ponownie wylądował na bramie głównej Uniwersytetu Warszawskiego. Symbol UW od marca przechodził renowację, która przywróciła mu dawny blask. Prace konserwatorskie miały potrwać kilka tygodni, ale orzeł wymagał większej troski, mówi Hubert Kowalski, dyrektor Muzeum UW.
5: Upływ czasu i szkodliwe warunki atmosferyczne w naszym mieście doprowadziły do tego, że trzeba było troszeczkę dłużej o niego zadbać. Tą powłokę zewnętrzną orła po pierwsze oczyścić, potem odpowiednio spatynować, zabezpieczyć tak na kilka ładnych lat do przodu.
2: Uniwersytecki orzeł w koronie otoczony jest 5 gwiazdami, a w szponach trzyma gałąź wawrzynu i liść palmy. Zaczął się sezon na Perseidy, czyli spadające gwiazdy. W tym roku apogeum Perseidów przypadnie na noc z 12 na 13 sierpnia. Wtedy będą idealne warunki do obserwacji tych meteorów. Tak naprawdę to nie są gwiazdy, tylko skalne drobiny z kosmosu przelatujące przez atmosferę.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Lech i Górnik zaczęły walkę o piłkarską Ligę Mistrzów. Żeby się do niej dostać, muszą pokonać trzech rywali, a blisko uporania się z pierwszą przeszkodą jest zespół z Poznania. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
2: Lech pokonał wysokomistrza Danii, czyli Orhus, i to na wyjeździe, mówi trener Niels Frederiksen. Jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani po tym zwycięstwie 4-1 w pierwszym meczu. To dobry punkt wyjścia przed rewanżem, ale musimy dokończyć naszą pracę za tydzień. Dużo trudniejsze zadanie czeka w rewanżu zespół z Zabrza, który przegrał w Stambule z silnym Fenerbahce 0-1, mówi z kolei trener Michal Gasparik.
3: Dobry wynik dla nas, wszystko jest otwarte.
2: A polska drużyna w Lidze Mistrzów zagrała ostatnio 10 lat temu. Dla Legii była to wtedy okazja, by zmierzyć się m.in. z Realem Madryt.
1: A jutro grę w eliminacjach Ligi Konferencji rozpoczną dwa polskie zespoły. MGKS Katowice zagra na wyjeździe ze słowackim MŠK Żylina, a Raków Częstochowa podejmie Valletę. Siatkarki Włoch i Brazylii awansowały do półfinałów Ligi Narodów. Włoszki w ćwierćfinale pokonały Holenderki 3-0, a Brazylijki wygrały z Japonią 3-1. Jutro w ćwierćfinałach turnieju w Makao Turcja zagra z Kanadą, a USA z Chinami. Włoszki, aktualne mistrzyni olimpijskiej świata, walczą o czwarty tytuł w Lidze Narodów, w tym trzeci z rzędu. Katarzyna Kawa odpadła już w pierwszej rundzie turnieju WTA 250 na kortach ziemnych w Hamburgu. Polska tenisistka przegrała z Hiszpanką Paulą Badozą 5-7-4-6. Mecz trwał godzinę i 50 minut. Kawa była jedyną Polką, która przystąpiła do rywalizacji w niemieckim turnieju. Duńczyk Jonas Vingegaard przeszedł udaną operację załamania obojczyka po wypadku, którego doznał podczas 15 etapu Tour de France, co zmusiło go do wycofania się z wyścigu. Vingegaard, zwycięzca wielkiej pętli z 22 i 23 roku, upadł wraz z trzema innymi koleżami na ostrym zakręcie około 20 km przed metą niedzielnego etapu, a następnie został przewieziony karetką do szpitala. Po triumfie w Giro d'Italia był głównym rywalem Tadeja Pogaczara o triumf w Tour de France. Słoweniec na 4 etapy przed końcem wyścigu wyprzedza o 4,5 minuty Belga Remco Evenepoela.
4: A cóż w pogodzie? Więc w pogodzie jeszcze dobrze, bo dzisiaj w nocy możliwe przelotne opady deszczu, ale dopiero późną nocą. Natomiast do tego czasu bardzo klarowne niebo. Wyglądam za okno i widzę, że niebieskie niebo, chociaż chmury już się pojawiają. Jutro burze i deszcz możliwe zarówno na Podkarpaciu, jak też i w Małopolsce. 19 stopni, zobaczymy na termometrach, a wiatr zachodni będzie nam towarzyszył, 29 w porywach do 50. Sytuacja biometeo niekorzystna. W piątek 20 kresek i deszczowo. Nieco mocniej też zawieje, 29 w porywach aż do 50.
5: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
8: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
7: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
8: 795 216 523.
7: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
5: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
8: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.
5: Trendy Radio. Gramy najlepiej na wakacjach.

Miło rozpocząć, moi drodzy, hit za hitem w graniu na żądanie od takiego przeboju to Korona i Baby Baby. A to serdeczne i ciepłe pozdrowienia. Teraz dla Marty, która dzisiaj obchodzi swoje 14 urodziny. Pozdrowienia przysyła cała rodzinka. 14 lat to 7 klasa, dobrze mówię? No to cały świat przed tobą. Trochę myślę, że twoja mama tutaj maczała palce w tym hicie, prawda? I dobrze, bo to jest hit, którego się nie da zapomnieć i tak gramy my, tak gra Trendy Radio. Teraz będzie dedykacja dla Piotra, tak, z Głowienki, a miłe słowa przekazuje Agata z Korczyny. Prosi też o zagranie Watahy i Nie zabieraj mi strun. Tak zagramy teraz. 101.9, 95.2 FM i wielkie hity, gorące letnie przeboje. Również po godzinie 21.00. To właśnie wtedy... Wtedy panuje upalne granie na nocnej zmianie. Zapraszam gorąco.

słuchajcie, pozdrowienia i dedykacje na 101.995 FM. A za chwilę, no cóż, pojawi się konkurs. Trzeba będzie nazwać tytuł nagrania i oczywiście odpowiedzieć na pytanie, co to za hit leci w tym momencie na antenie Trendy. Ale jeszcze nie ten, za chwilę go wysłuchacie, bo to dzisiaj propozycja od Marcina Rogali do zgarnięcia, no właśnie, kubek od Trendy Radia, taki wyjątkowy, porcelanowy. Zachęcam i zapraszam.

Czas start, moi drodzy, już teraz tytuł nagrania i wykonawcę, bardzo proszę. Kawałek brzmi tak. Kto pierwszy, ten lepszy, a więc wysyłajcie SMS-y. trendy.konkurs i odpowiedź na pytanie, co to za numer. Bardzo prosimy, tytuł nagrania i wykonawcę. Wysyłamy już teraz, koszt złoty plus VAT.

Ala, pozdrawiam bardzo gorąco. Oczywiście, że trafiło Major T, Keep the Frequencies Clear. Oczywiście 94 rok i ten numer, to prawda. A teraz dla Irenki serdeczne, gorące pozdrowienia od Pawła, tak, z Ulaszanowic. Bardzo proszę o zagranie Weekend, Halo to Londyn.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gorlice rozpoczęły wartą ponad 9 milionów złotych zieloną rewitalizację centrum, by odejść od dotychczasowej betonozy. Projekt, na który miasto pozyskało blisko 7 milionów złotych unijnego dofinansowania, całkowicie odmieni oblicze głównego deptaku oraz miejskich placówek, mówi Rafał Kukla, burmistrz miasta Gorlice.
2: Postanowiliśmy zmienić ten trend. Wszędzie, gdzie możemy, to staramy się dosadzać jakąś zieleń izolacyjną, czy też zazieleniać skwery, inne miejsca. Pozyskaliśmy blisko 7 milionów złotych, które mają być przeznaczone na rewitalizację centrum w zakresie zazielenienia właśnie i wtórnego wykorzystania wody opadowej. Ma to dotyczyć między innymi części rynku i ulicy 3 Maja. Chcemy rozszerzyć te części zielone właśnie w płycie rynku, tak aby zapewnić to zgodnie z warunkami, jakie powinny być dla drzew. Dwa razy tyle zazielenienia właśnie drzewostanu dosadzić na rynku w sposób uporządkowany, jak również tutaj po krawędziach rynku dołożyć więcej elementów średniego i wysokiego zadrzewienia.
1: Zmiany obejmą również ulicę Bardiowską, Biecką, Słowackiego, Krasińskiego oraz Cichą. Nowe nasadzenia i skwery pojawią się też w rejonie Pomnika Niepodległości, Placu Dworzysko oraz Sklarczykówki.
3: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Zakończył się remont kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w Iwoniczu-Zdroju. W ramach modernizacji wykonano m.in. nową nawierzchnię poliuretanową boiska wielofunkcyjnego, nowy sprzęt sportowy, tablice do koszykówki, słupki i siatki, modernizację ogrodzenia oraz piłkochwytów, energooszczędne oświetlenie LED. Kompleksowy remont zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wartość zadania wyniosła 278 tysięcy złotych. Ruszają jasielskie wakacyjne spacery z przewodnikiem. Dodatkową atrakcją będzie możliwość przejażdżki zabytkowym autobusem H935. Popularny Mękol znów wyjeżdża na ulicę Jasła. W tegorocznej edycji dla wszystkich miłośników historii Jasła i regionu zaplanowano 4 tematyczne spacery, podczas których nie zabraknie fascynujących opowieści związanych z dziejami Jasła oraz mniej znanych ciekawostek związanych z miastem. Harmonogram tegorocznych spacerów znajduje się na plakacie dostępnym na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
0: Reklama.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
8: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
9: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama. Trend Radio. Gramy najlepiej na wakacjach.

0: Trendy, hity dla ciebie. 101.9 95 95 2.
1: Przed chwilą na antenie Trend Radio oczywiście Dede Negra. Ja przypominam, Dede Negra, no właśnie, wystąpi już niebawem w Zarszynie. Szczegóły na naszej stronie internetowej, jak też i na plakatach. Tak więc bądźcie czujni, bo te imprezy przed wami. A teraz Izabela Trojanowska dla Mirka. Monika przesyła. Pozdrowienia prosto z Kołaczyc.

0: Radio 95 i 2 FM.
1: ATB na antenie Trend Radia, Don't Stop, czyli jeden z większych hitów, teraz płynie, albo leci do Sanoka z okazji urodziny dla Berniego, tak, gorące i serdeczne pozdrowienia przesyłam. No i właśnie, tutaj Jadzia, również Ewa i Zuzia, dedykacja muzyczna również dla Patrycji i Krzysi, czyli pewnie Krystyny? No i oczywiście ten numer jest ulubioną waszą propozycją, która pojawia się teraz na naszej antenie. 18.49, a u nas na antenie Trend Radia kolejny wielki przebój ATB.

Przebój za przebojem, hit za hitem u nas na antenie Trend Radio. Oczywiście wielgaśne i gorące, i serdeczne, i ciepłe pozdrowienia. No i oczywiście też wyjątkowe przeboje, jak ten, który zagra teraz. Specjalnie dla Mai, gorąca i serdeczna dedykacja od Patryka. Proszę bardzo, SMS prosto z Sanoka. No i dedykacja muzyczna trafia do Jasła. W taką ciszę, ale w wykonaniu nie grupy Uniwers, tylko grupy Baciary. Proszę bardzo, gramy już teraz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Są zarzuty dla mężczyzny w głośnej sprawie pobicia mieszkańca Poznania. Młody rowerzysta jechał przyczepiony do skutera kolegi, cudem przeżył. Ogromne upały na Sycylii. Z powodu pożarów ewakuowano około 100 osób. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwóch mężczyzn zatrzymanych za pobicie 67-letniego mężczyzny w Poznaniu usłyszało zarzuty. Grozi im 5 lat więzienia. Okazuje się, że wbrew pierwszym doniesieniom oskarżeni mieli wcześniej znieważać nie nastolatka z Ukrainy, a obywateli Indii, mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak.
2: Używali sformułowań Polska tylko dla Polaków i innych wulgarnych słów. Ten mężczyzna się tym zainteresował i dlatego ta agresja podejrzanych przeniosła się na tego mężczyznę.
1: W wyniku pobicia 67-letni mężczyzna doznał lekkich obrażeń. Tuż po ataku miał cierpieć na zaniki pamięci. Kask uratował życie 15-letniego rowerzysty z miejscowości Stadła w Małopolsce. Po wypadku chłopiec trafił do szpitala dziecięcego w Krakowie. Był w ciężkim stanie. Wygląda na to, że sam przyczynił się do wypadku. Jak to się stało, mówi Justyna Basiaga z nowosądeckiej policji.
3: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący rowerem 15-letni mieszkaniec Sądecczyzny chwycił za bagażnik jadącego przed nim motoroweru, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się. 15-latek w chwili zdarzenia miał założony kask ochronny na głowie.
1: Motorowerem jechał rówieśnik poszkodowanego. Jemu nic się nie stało. Przyczepianie się do innych pojazdów jest wykroczeniem drogowym, dlatego policja po zakończeniu dochodzenia skieruje zebraną dokumentację do sądu rodzinnego. Szpital Uniwersytetu Łódzkiego cały czas realizuje onkologiczne programy lekowe i kwalifikuje do nich nowych pacjentów. Takie oświadczenie trafiło ze strony placówki do Łódzkiego oddziału NFZ i do mediów. Chodzi o przypadki odsyłania nowych pacjentów onkologicznych przez szpital. Wybuchł skandal z tego powodu. Sprawę opisała Rzeczpospolita. Opowie Bartosz Kądziołka.
4: Jak mówi rzecznik Łódzkiego NFZ Anna Leder, szpital przyznał, że kilku pacjentów nie przyjął.
5: Szpital twierdzi, że w ostatnich dwóch tygodniach kilku pacjentów uzyskało taką informację, że mogą rozpocząć leczenie w innych łódzkich szpitalach po uzyskaniu takiej informacji w łódzkim oddziale NFZ.
4: Przed odesłaniem szpital miał proponować pacjentom terminy na przyszły rok, komentuje onkolog Adam Miller z Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi.
6: Jako lekarze stajemy na stanowisku, że naszą rolą, naszym zadaniem i naszym powołaniem jest leczyć pacjentów, a nie dostawać jakieś odgórne wymogi, że z uwagi na brak finansowania to mamy tych pacjentów nie leczyć albo proponować im terminy takie, że to leczenie nie będzie już miało sensu.
4: Do łódzkiego oddziału NFZ zgłosiły się jak dotąd dwie osoby, które usłyszały, że w szpitalu nie zostaną przyjęte i mają zapytać w NFZ, gdzie się leczyć. Fundusz skierował ich już do placówek w regionie.
1: Zakończenie wojny w Ukrainie byłoby korzystne też dla Rosji. Stany Zjednoczone nadal mogą współpracować z Moskwą w niektórych obszarach. Powiedział to amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Szef dyplomacji USA ma się jutro spotkać z ministrem spraw zagranicznych Rosji, Siergiejem Ławrowem. Sycylia ogarnięta falą pożarów. Temperatura przekracza tam 40 stopni, a płomienie podsycane są podmuchami gorącego wiatru. Szczęśliwie dotąd nie zgłoszono żadnych ofiar śmiertelnych, ale ewakuowano około 100 mieszkańców.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Lech Poznań zrobił bardzo duży krok w stronę trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, bo wygrał wczoraj w Orchusie z mistrzem Danii aż 4-1. Górnik Zabrze nie traci nadziei na sprawienie niespodzianki, bo przegrał w Stambule z Fenerbahce, ale tylko 0-1. Rewanże za tydzień. A już jutro walkę o awans do głównej fazy Ligi Konferencji rozpoczną Raków Częstochowa i GKS Katowice. Medaliki podejmą Valletę i już nie mogą się doczekać pierwszego gwizdka, mówi trener Rakowa Dawid Kroczek.
2: Bardzo wartościowy czas za nami. Jeżeli chodzi o okres przygotowawczy, dwa zgrupowania tak naprawdę, z czego jedno poświęcone na bardzo mocne gry kontrolne z przeciwnikami, gdzie tak naprawdę nie co dzień można rywalizować i to też pokazuje, w którym miejscu jesteśmy. Jeżeli chodzi o nastawienie, nie możemy doczekać się meczu. Zespół jest gotowy i głodny gry, więc czekamy tylko na jutro.
1: Mecz Rakowa jutro o 18.30, a dwie godziny później GKS Katowice zagra na wyjeździe z MŚK Żylina. Belg Jasper Philipsen w końcu dopiął swego i po kilku finiszach na podium tym razem wygrał etap kolarskiego Tour de France. Po sprincie we Voiron wyprzedził Szwajcara Mauro Schmidam i Holendra Olava Kuja. Liderem jest wciąż Tadej Pogacar, który z całą czołówką generalki dojechał do mety 17 etapu, blisko 9 minut za Philipsenem. Nasi kajakarze górscy zaczęli walkę o medale Mistrzostw Świata. W ubiegłym roku w Australii historycznego wyczynu dokonała Klaudia Zwonińska. Nasza srebrna medalistka olimpijska z Paryża wywalczyła 3 medale, a teraz też ma spory apetyt na sukces. Przemysław Pozowski.
3: Zwolińska w Australii sięgnęła indywidualnie po 2 złota i brąz w Oklahoma City, gdzie za 2 lata rozegrane zostaną olimpijskie zawody. Zaczęła rywalizację bardzo dobrze. Awansowała do półfinału w slalomie K1 z najlepszym czasem.
4: Cieszę się, bo mój przejazd był bardzo mocno kontrolowany. Miałam wrażenie, że wszystko jest pod kontrolą, wszystko tak jak planowałam.
3: Niewiele do medali zabrakło naszym drużynom. Biało-czerwoni zajęli 4. miejsce, a do podium zabrakło im 15 setnych sekundy, na co wpływ miał jeden błąd, mówi Michał Pasiut.
5: Tak w zasadzie gra toczyła się o 30 stopni położenia mojej dłoni. Tak naprawdę ja w ogóle nie mam wspomnienia tego momentu, ponieważ to jest tak mały detal, który w zasadzie nie ma żadnego znaczenia. Nie wiem, trudno.
3: Natomiast nasze kajakarki z Klaudią Zwolińską w składzie były 5.
1: Mówił Przemysław Pozowski.
6: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 13 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu. Jutro 19 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. No tutaj pogodowo również nie za ciekawie, deszczowo, wietrznie i możliwe jeszcze lokalnie burze. Natomiast piątek, też niewiele się zmieni. Przygotujmy się na opady deszczu. Nie tak zimno, bo 20, ale w nocy 12.
7: Reklama. Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęcka poszukuje kierowców kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
8: Reklama.
9: Osiem minut po godzinie 19:00, program Granie na Żądanie w Trendy Radio cały czas, a u nas pozdrowienia i teraz prośba o zagranie przeboju od grupy Ich Troje. Dla mamy Marzeny, która dzisiaj obchodzi swoje imieniny, a pozdrowienia przysyła Gracjan, proszę bardzo, z Jasła i prosi o zagranie właśnie tego przeboju, czyli Kochaj Mnie, Kochaj. Mamy też gorącą i serdeczną dedykację, sekundę, bo mam podesłaną. Pozdrowienia dla Pani Edytki, słucha teraz. Pani Edytko, pozdrawiamy bardzo gorąco. No i oczywiście mam nadzieję, że Pani też lubi takie wyjątkowe brzmienia od właśnie grupy Ich Troje. Pamiętacie 2000 i lekko, tak, bardzo leciutko po 2000 po prostu ten zespół był mega popularny w Polsce. Wracamy do tego? No to wróćmy teraz.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: A teraz pojawi się Boys i ostatni dzień, ostatnia noc, gorąca i serdeczna dedykacja dla Lenki, która dzisiaj obchodzi swoje 32 urodziny. Pozdrowienia przesyła Andrzej. No i oczywiście dedykuje ten numer, ale oprócz Andrzeja pojawia się jeszcze Magda i Vera. No i dedykacja to ten wyjątkowy i słynny przebój grupy Boys z lat 90. Oj, wtedy się jeździło. Zobaczcie w teledysku.

0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz trl. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Hej, hej, hej. No nie wierzę. Tak dzisiaj dotarło do mnie, że już zaraz końcówka lipca. No i jest ciężko, moi drodzy. Oj, jest ciężko, a będzie jeszcze gorzej, ponieważ wiadomo, chcielibyśmy, żeby lato zostało z nami forever, nie? Słońce, ten przyjemny wiatr, rzeka, pikniki, no same przyjemności, dlatego no trzeba chyba się jeszcze bardziej cieszyć z tych dni. Ktoś ostatnio mi powiedział, że no ciesz się, póki jest słońce, bo już za miesiąc będzie ciężko. No i jakoś to do mnie dotarło. Także dziubasy, rozweselamy się przy świetnych hiciorach w programie Trendy Lista. Zapraszam. Wylotem K i Zone po raz ostatni.
2: Wylotem.
3: W dół.

0: Oj tak, ale to wybrzmiało. MK i Zone przed chwilą w wylocie i propozycja pierwsza. Aleksandra Stan i Tok. Aleksandra Stan już zdołała zdobyć wasze serca z hitem Fire, no i stwierdziłam, że jak tamten hicior tak bardzo wam się podobał, to ten jeszcze bardziej przypadnie wam do gustu. Posłuchajcie sami. No przenosimy się teraz do Rumunii w takim razie. Play.
1: Propozycje.

0: Trendlista.
1: Ajajaj, na salony muzyczne powróciła również Jessie J z hitem California. Tak, w tym singlu możemy usłyszeć o tym, jak Jessie opowiada o dążeniu do sukcesu na własnych warunkach, zachowaniu tej autentyczności w showbiznesie, a także radzeniu sobie ze sławą. Piosenkarka śpiewa o tym, jak ważne jest bycie kimś dzięki ciężkiej pracy, a nie tylko udawanie, że ma się znajomości, i wspomina o tych pokusach i blaskach życia w Los Angeles. Także dziubasy, posłuchajcie sami. No fajnie, że wróciła w nowym wydaniu, szczególnie po sukcesie z hitem Price Tag. Oj, ile lat temu to było, pamiętacie?
2: Propozycje.

0: in California.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Zakończyły się prace związane z budową oświetlenia przy drodze krajowej nr 28 w Potoku. Zakres zadań obejmował wykonanie oświetlenia drogowego na całym odcinku drogi krajowej przebiegającym przez miejscowość Potok. Na blisko 2 kilometrach powstały 33 nowe punkty oświetleniowe, które poprawią bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, zarówno pieszych, kierowców, jak i rowerzystów. Wartość zadania opiewa na ponad 315 tysięcy złotych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską lub doktorską o ubezpieczeniach społecznych. Celem konkursu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat funkcjonowania ubezpieczeń społecznych oraz popularyzacja wiedzy w tym obszarze, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
3: Co ważne, napisaną przez studenta czy doktoranta pracę do konkursu zgłasza wyłącznie promotor lub kierownik jednostki naukowej, w której praca została obroniona. Zgłoszenie jest jednorazowe i nie można przesyłać tej samej pracy w kolejnych edycjach.
2: Zgłoszenie można wysyłać do 30 września. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe.
4: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
2: Gorlice rozpoczęły wartą ponad 9 milionów złotych zieloną rewitalizację centrum, by odejść od dotychczasowej betonozy. Projekt, na który miasto pozyskało blisko 7 milionów złotych unijnego dofinansowania, całkowicie odmieni oblicze głównego deptaku oraz miejskich placówek, mówi Rafał Kukla, burmistrz miasta Gorlice.
5: Postanowiliśmy zmienić ten trend. Wszędzie, gdzie możemy, to staramy się dosadzać jakąś zieleń izolacyjną, czy też zazieleniać skwery, inne miejsca. Pozyskaliśmy blisko 7 milionów złotych, które mają być przeznaczone na rewitalizację centrum w zakresie zazielenienia właśnie i wtórnego wykorzystania wody opadowej. Ma to dotyczyć między innymi części rynku i ulicy 3 Maja. Chcemy rozszerzyć te części zielone właśnie w płycie rynku, tak aby zapewnić to zgodnie z warunkami, jakie powinny być dla drzew. Dwa razy tyle zazielenienia właśnie drzewostanu dosadzić na rynku w sposób uporządkowany, jak również tutaj po krawędziach rynku dołożyć więcej elementów średniego i wysokiego zadrzewienia.
2: Zmiany obejmą również ulicę Bardiowską, Biecką, Słowackiego, Krasińskiego oraz Cichą. Nowe nasadzenia i skwery pojawią się też w rejonie Pomnika Niepodległości, Placu Dworzysko oraz Sklarczykówki. W czwartek 23 lipca w czytelni czasopism Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie będzie miało miejsce spotkanie z podróżniczką Anną Domin. Wydarzenie inspirowane światem Ani z Zielonego Wzgórza rozpocznie się o godzinie 18. Uczestnicy spotkania odbywającego się w ramach cyklu Podróże Duże i Małe wyruszą śladami Ani Shirley na malowniczą wyspę księcia Edwarda. Poznają miejsca związane z bohaterką książki i odkryją, jak naprawdę wygląda kraina Zielonego Wzgórza. Czekać będą na nich fascynujące opowieści, zdjęcia z podróży i atmosfera pełna marzeń. Urodzona w Tarnowie Anna Domin powraca tu zarówno sercem, jak i codzienną aktywnością zawodową. Jest pasjonatką podróży, fotografii, rękodzieła i malarstwa akwarelowego. Inspiracje czerpie z natury oraz z górskich wędrówek.

0: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
1: A ja zapraszam do głosowania. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na głosowanie bezpłatne, które odbywa się poprzez naszą stronę internetową. To trendradio.pl. Zakładka notowanie. Jak ktoś nie może jeszcze znaleźć, piszcie śmiało, to wam zrobię screena. Dobra dziubasy, my już na 20. Nowość Tobi Romero i Fly High. Aj, no to polecimy z takim hitem Fiu, Fiu, Fiu. Ale na 19. Duke Dumont z hitem Miss Demania z 20. 18 należy do Soniego Fodery. Let me be in your arms. Dzisiaj, no niestety, w formie czterolokatowego spadku. 20.

0: trendy, Małopolska i Podkarpacie.
1: Wakajki, wakajki, no pewnie, korzystamy, także Zuza, głowa do góry, no mam nadzieję, że uda się jeszcze gdzieś polecieć na wakacje. Chociaż wiem, z czym to się wiąże, wydatki, wydatki, raz jeszcze wydatki, ale z drugiej strony raz się żyje, nie? I trzeba sobie pozwiedzać, trzeba zrobić coś dla siebie, a przede wszystkim sobie dać. Tak, to jest teraz bardzo popularne sformułowanie, także Zuzol, dajemy sobie. I to na 100%. A już teraz 17. Armin van Buuren, Like a Child z 19. 16. Marlon Hofstadt, I Like z 17. A na 15. Calvin Harris, Jazzy i Satisfy. Dzisiaj, ładnie, bo w trzylokatowym awansie i to ponownie.
0: 17.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Półtora miesiąca do dzwonka, szkoły pilnie potrzebują nauczycieli. Nasza e-hulajnoga za granicą może być bardziej kontrolowana niż w Polsce. Donald Trump proponuje szefa FIFA na stanowisko sekretarza ONZ-u. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nauczyciele pilnie poszukiwani. Z polskich szkół płyną sygnały o bardzo dużej liczbie wakatów. Najtrudniejsza sytuacja panuje w największych miastach, mówi Marta Formella z Gdańskiego Urzędu Miasta.
2: W projektach arkuszy organizacyjnych przygotowywanych na rok szkolny 2026-2027 wykazano łącznie 1017 etatów pedagogicznych wymagających obsadzenia.
1: Najwięcej nauczycieli poszukiwanych jest na Mazowszu. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny apeluje do użytkowników hulajnóg elektrycznych za granicą. Są przepisy, mogą być inne niż w Polsce. Warto zadbać o wymagane dokumenty. Damian Ziomber, rzecznik UFG, przywołuje przykład Niemiec i tego, co jest potrzebne, by zgodnie z prawem poruszać się tam na dwóch kołach.
3: Załóżmy, że sobie wziąłem na przyczepę, mam większy samochód, podjeżdżam sobie, niech będzie Świnoujście, i przejeżdżam tym czymś ścieżką rowerową i mam po drodze dwa przypadki. Pierwszy, polski patrol policji, a za moment po drugiej stronie, no bo ścieżka rowerowa tak naprawdę przejeżdżamy sobie, strefa Schengen i tak dalej, okazuje się, że mam kłopot, bo zarówno polski policjant, jak i jego niemiecki kolega po drugiej stronie granicy zatrzymuje i mówi: ale zaraz, zaraz, poproszę, gdzie jest rejestracja do tego, uprawnienia do prowadzenia tego i mało tego, ubezpieczenie OC. I wtedy możemy sobie napytać biedy.
1: Niemcy wymagają w wielu przypadkach, aby hulajnoga spełniała też tamtejsze przepisy techniczne, czyli tak zwaną homologację ABE. Jutro w samo południe Jarosław Kaczyński spotka się z wiceprezesem PiSu Mateuszem Morawieckim. Kaczyński wystosował wobec posłów swojej partii ultimatum: albo zrezygnują z członkostwa w osobnych stowarzyszeniach, albo z partii. Mateusz Morawiecki założył stowarzyszenie Rozwój Plus i jak dotąd deklarował, że nie zamierza go rozwiązywać. Donald Trump ma nowy, oryginalny pomysł. Chce, aby szef FIFA Gianni Infantino objął stanowisko sekretarza generalnego ONZ. Nie wiadomo tylko, czy szef światowej piłki jest tym w ogóle zainteresowany, a więcej o tym wszystkim Przemysław Pozowski.
4: Jeśli ktoś liczył, że wzajemne umizgi Trumpa i Infantino zakończą się wraz z ostatnim gwizdkiem na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku, to się przeliczył. Podziękowania Szwajcara w kierunku prezydenta USA oczywiście były.
5: You don't need people to compliment you, Mr. President.
4: Nie potrzebuje pan komplementów, panie prezydencie, ale te mistrzostwa świata nie byłyby takim sukcesem, gdyby nie pan. Ale to nie wszystko. Teraz New York Post, powołując się na źródła w Białym Domu, pisze, że Trump chce, by kolejnym sekretarzem generalnym ONZ został prezydent FIFA. Według gazety Trump uważa, że Infantino, tu cytat, cieszy się szacunkiem na całym świecie i ma wyjątkową zdolność jednoczenia ludzi. Pomysł Trumpa może jednak natrafić na opór samego kandydata. Infantino zapowiedział już przecież, że zamierza ubiegać się w marcu o reelekcję na stanowisko prezydenta FIFA, a tam zarabia około 6 milionów dolarów. Jako szef ONZ otrzymywałby rocznie kilkanaście razy mniej.
1: Portugalska marynarka wojenna wysłała na Atlantyk okręt poszukujący zatopionych skarbów. Statek w pobliżu Lizbony szuka wraków okrętów, na których znajdował się wartościowy ładunek. Szacuje się, że na wodach należących do Portugalii może spoczywać nawet 7 tysięcy wraków.

Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 13 stopni już tej nocy. Synoptycy przewidują lokalnie opad deszczu. Jutro mam wrażenie, że to jest jakiś powrót jesieni. 19 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. W temacie deszczu niewiele się zmieni. Do tego możliwe burze i wiatr w porywach do 50 km na godzinę. Ajajaj, piątek również deszczowy, ale odrobinę spokojniej, 20 stopni, w nocy tylko 12.

0: Trendylista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71-48 TRL. I tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: Studenciaki przyszłe też oczywiście możecie pisać.
2: Śmiało, gdzie wybieracie się na studia? Wiem, że pewnie większość z Was jeszcze sobie dorabia,
1: ponieważ no nie każdy ma też łatwy start, trzeba to przyznać.
2: Czekam na wiadomości od Was, jakie kierunki są teraz najbardziej oblegane. Tymczasem zapraszam do właśnie programu Trendy Lista, bo już teraz 14. Kungs, Boys Noise, Getaway z 13. Na 13. Cascade, Mirigen z 10. A na 12. Meduza, Rani i Silence. Pnie się o 4 lokaty ku górze.
0: 14.
3: W dół.

100 lat w takim razie dla Moniki z okolic Skołyszyna. Monia, dużo, dużo zdrowia dla ciebie, radości, spełnienia marzeń, no i mam nadzieję, że jeszcze lepszych hiciorów Kizo, Bledka i Taxi pojawia się na naszej antenie. No to są dopiero utwory, przy których rzeczywiście chce się imprezować. A na 11 Alien Mighties i Deszcz, z 15 tu delikatnie zwolnimy tempo, ale nadal w takim popowym vibe'ie. Gramy!

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Jeszcze przypominajka dla urlopowiczów. Pamiętajcie o tym, że nasza stacja radiowa jest dostępna w aplikacji Janosik. Też zachęcam do podsyłania fotek z podróży na naszego fanpage'a na fejsie. To Trendy Radio. Chętnie będę je dodawać. A propos piosenek, bo często podsyłacie, moi drodzy, pamiętajcie, że hity muszą być cenzuralne w miarę chociaż, bo niestety ostatnio, no, dostałam naprawdę świetny hicior, ale no niestety włączyć go na antenie nie mogę. Także no właśnie, będę o to jeszcze wnioskować nieraz. Coś mi się wydaje. Dziesiąteczka, Offenbach, Four to the Floor z 9 na 9, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me z 12, a na 8 Lord Luxury i Colorado ze 6.
1: 10 w dół.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina miasta Sanoka podpisała z wojewodą podkarpackim umowę w sprawie realizacji zadania pod nazwą opracowanie koncepcji budowy budowli ochronnej ukrycia w Sanoku, wynikającego z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Przedmiotem umowy jest wykonanie opracowania koncepcyjnego budowy budowli ochronnej ukrycia w Sanoku, stanowiącego podstawę do przygotowania dalszej dokumentacji projektowej i realizacji inwestycji. W ramach zadania przewiduje się wykonanie m.in. opracowania założeń architektonicznych i konstrukcyjnych budowli ochronnej, analizę i propozycję rozwiązań w zakresie wentylacji, zasilania, gospodarki sanitarnej oraz bezpieczeństwa użytkowników, opracowanie wstępnych rozwiązań związanych z drogami dojścia i ewakuacji. Całkowita szacunkowa wartość zadania wynosi ponad 180 tysięcy złotych i zostanie w całości sfinansowana ze środków programu. Planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to październik bieżącego roku.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Kierowca Opla poruszał się ulicami Jasło pomimo obowiązujących go aż 4 zakazów prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Mężczyzna został zatrzymany przez oficera prasowego komendanta powiatowego policji w Jaśle. Funkcjonariusz rozpoznał 36-latka i wiedział, że ten nie może kierować samochodem. Wobec mężczyzny zastosowano postępowanie przyspieszone, dlatego już na następny dzień został doprowadzony do sądu i usłyszał wyrok bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Mówi nadkomisarz Ewelina Wrona, zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
3: Początkiem lipca podkomisarz Daniel Lelko, oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Jaśle, podczas wykonywanych obowiązków służbowych poruszał się ulicami Jasła nieoznakowanym radiowozem. Na ulicy Szajnochy policjant zauważył osobowego Opla, za kierownicą którego siedział znany mu mężczyzna. Funkcjonariusz doskonale wiedział, że nie może on prowadzić samochodu, gdyż obowiązuje go zakaz prowadzenia pojazdów. Oficer prasowy natychmiast zawrócił i pojechał za osobówką. Zatrzymał pojazd do kontroli drogowej na ulicy Roczyńskiego i poinformował dyżurnego o podjętej interwencji. Na miejsce przybyli także funkcjonariusze z referatu patrolowo-interwencyjnego, którzy sprawdzili mężczyznę w policyjnych systemach. Okazało się, że mężczyzna obowiązuje nie jeden, ale aż 4 zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Wraz z 36-latkiem Oplem podróżowała jego partnerka oraz 7-letni syn.
1: Dodatkowo sąd orzekł wobec 36-latka dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i zobowiązał go do zapłaty świadczenia pieniężnego w kwocie 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Powiat bieszczacki zaprasza na wydarzenie Pieśń Połonin, które odbędzie się 9 sierpnia w Bieszczadzkim Centrum Dziedzictwa Kulturowego FANTO w Ustrzykach Dolnych. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Tegoroczna edycja będzie okazją do spotkania z muzyką inspirowaną Bieszczadami, tradycją Karpat oraz współczesnymi brzmieniami. Organizatorzy przygotowali bogaty program koncertów, którego zwieńczeniem będzie występ Gwiazdy Wieczoru oraz widowiskowy pokaz światła i muzyki.
0: Trendy Lista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. O 19.20. O 19.20.
4: Halo, halo, nie śpimy, głosujemy. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zagłosować możecie również poprzez naszą stronę internetową trendradio.pl. Tam bezpłatnie, moi drodzy, także no, chyba trzeba brać się do roboty. Pamiętajcie, że to od was zależy tak naprawdę, który hit znajdzie się na jakiej lokacie, także ultra jest to ważne. Siódema, Roxy White 2115, chciałam ciebie więcej, z ósemy na szóstym Camel Fat, So Good z czwartego, a na piątym Ave, Meet Me in the Dark, dzisiaj ze dwójeczki.
5: Siedem.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: Moi drodzy, oczywiście nie zapominamy o tym, żeby odpowiednio się nawadniać krem z filtrem, również obowiązkowo, gdziekolwiek jesteście na wakacjach. Wiem, że wiele osób z Was korzysta też z internetowego radia. Także dziubasy, dbamy o siebie i mam dla Was naprawdę superaśny przepis, mega orzeźwiający. No dla mnie to jest taka topka na lato, koktajl arbuzowy. Będzie nam potrzebny kawałek arbuza, no taki dosyć spory, sok wyciskany z pomarańczy, woda mineralna, sok z limonki, może być też cytryna, kilka listków mięty i kostki lodu. Także moi drodzy, miksujemy wszystko ze sobą, blendujemy i voilà, gotowe, no takie dobre 10 minut, ale jaki efekt, fiu, fiu, fiu. Także bardzo serdecznie zachęcam i pamiętajcie o tym, żeby też pić dużo, dużo wody. Dobra, już lekcja wychowawcza za nami, także teraz czwóreczka Blanka, Dance to This z siódemy, na trzecim December 10 Infinity z piąteczki, a na drugim Nelly Furtado Electric Circus pnie się o jedno oczko ku górze. 4.

0: A ja zapraszam na podsumowanie. Wylot MK Zone, propozycja Aleksandra Stan i Talk, Jesse J, California. Na 20. Toby Romero, Fly High, 19. Duke Dumont i Miss Demania, 18. Sony Fodera, Let Me Be In Your Arms, 17. Armin Van Buren, Like a Child, 16. Marlon Hofstadt, I Like, 15. Calvin Harris, Jazzy Satisfy, 14. Kungs, Boys Noise, Get Away, 13. Cascade, Meet Again, 12. Meduza, Rani Silence, 11. Alien Mighty's Deszcz, 10. Offenbach, Fall to the Floor, 9. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Na 8. Lord Luxury, Colorado, 7. Roxy, Chciałam Ciebie Więcej, 6. Camel Fat, So Good, 5. Ave, Meet Me in the Dark, na 4. Blanka, Dance to This, na 3. December, 10 Infinity, 2. Nelly Furtado, Electric Circus i zwycięża ponownie bez żadnych zmian, mega uwielbiany przez Was obecnie hicior, Sub Focus i Elevate, ale w remiksie DJ-a Aloka. No ja daję na full, a Wy?
1: Jeden.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 3 godziny, tyle ma zająć przejazd pociągiem z jednego krańca Polski na drugi. Zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej nastolatek usłyszała mieszkanka Legnicy. Politycy Prawa i Sprawiedliwości ustawili przed kancelarią premiera licznik hańby. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 3 godziny, tyle ma zająć przejazd pociągiem z jednego krańca Polski na drugi. Tak ma być w 2050 roku, gdy skończy się budowa zintegrowanej sieci kolejowej. Ma być najnowocześniejsza w Europie. Co musi się stać, żeby tak było? O tym Ben O'Connor.
2: Projekt modernizacji polskiej kolei zakłada, że do 2050 roku każdy powiat będzie włączony w zasięg linii dalekobieżnych. Tak duże inwestycje wiążą się z ryzykiem opóźnień i konieczności wprowadzania zmian, mówi prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu Paweł Rydzyński.
3: Oby nie doszło do sytuacji, że jedyne co się będzie działo, to w kolejnych 5 czy 10 latach będzie się te same inwestycje przepisywać na kolejne lata. Ale patrząc na te mapy, to się naprawdę bardzo sensownie klaruje, uzupełniając istniejącą sieć połączeń.
2: Obecnie roczna liczba przejazdów pociągami w Polsce wynosi około 460 milionów. Rząd celuje w 800 milionów przejazdów w 2050 roku.
1: Zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej 2 nastolatek usłyszała 26-letnia mieszkanka Legnicy. Kobieta miała zaatakować dzieci na placu zabaw, bo rozmawiały ze sobą po ukraińsku. Przyznała się, że je uderzyła, ale zaprzecza, jakoby zrobiła to z pobudek ksenofobicznych. Zarzut obejmuje też występek chuligański, co zaostrza zagrożenie karą, mówi Jagoda Ekiert z legnickiej policji.
4: Grozi jej kara do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec podejrzanej dozór policji. Zakaz zbliżania się do osób pokrzywdzonych oraz zakaz zbliżania się do placu zabaw przy ulicy Polarnej.
1: Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu w pobliżu placu zabaw. Dzieci niedługo zostaną przesłuchane w sądzie w obecności psychologa. Mija 37 dni od wybuchu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Śledczy nadal nie przesłuchali lekarza milionera Dawida Kacprzyka. Skarżą się na to politycy PiSu i uruchomili przed siedzibą rządu licznik hańby.
5: 37 dni od ujawnienia afery w Szpitalu Południowym, 37 dni hańby Tuska, Żurka, Sobierańskiej, Grendy, całego rządu, który próbuje zamiatać pod dywan wielką, skandaliczną aferę w Szpitalu Południowym i szpitalach warszawskich. My żądamy powołania Komisji Zaufania Publicznego i wyjaśnienia do spodu tej sprawy.
1: Rzecznik prokuratury Piotr Skiba tłumaczy, że Dawid Kacprzyk nie został jeszcze przesłuchany dla dobra śledztwa. Do przesłuchania jest jeszcze około 200 osób. Nie chcemy wyjawić lekarzowi, jak dużo już wiemy o sprawie, poinformował rzecznik prokuratury. 275 tysięcy osób wzięło udział w wydarzeniach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. To m.in. treningi pierwszej pomocy i pikniki edukacyjne. Akademia jest realizowana na podstawie rozesłanego do wszystkich gospodarstw domowych w Polsce poradnika bezpieczeństwa. Siatkarki Włoch i Brazylii awansowały do półfinałów Ligi Narodów. Włoszki w ćwierćfinale pokonały Holandię 3-0, a Brazylijki Japonię 3-1. Włoszki to aktualne mistrzynie olimpijskie i mistrzynie świata. Walczą o 4. tytuł Ligi Narodów, w tym 3. z rzędu.

0: Halo, halo, zapraszam Was na prognozę pogody. 13 stopni już tej nocy. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu. Jutro 19 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują również opady deszczu, burze i wiatr w porywach do 50 km na godzinę. No niestety ciekawie nie będzie. Piątek deszczowy, 20 stopni, ale w nocy zimno, bo 12. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło i to zdecydowanie na te nadchodzące dni i do usłyszenia, buziaki.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Resort obrony chce wprowadzić od stycznia rezerwy wysokiej gotowości. Ulicami warszawskiego Muranowa przeszedł marsz pamięci poświęcony kobietom w warszawskim getcie. Sanepid podpowiada, jak prowadzić przydrożną sprzedaż lemoniady. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Resort obrony chce wprowadzić od stycznia rezerwy wysokiej gotowości. Tacy żołnierze w ciągu roku musieliby odbyć co najmniej kilka szkoleń. Pobór w Polsce nie został zlikwidowany, a jedynie zawieszony, przypomina wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
2: Pamiętajmy, że pobór nie został zniesiony, tylko pobór zawieszony. Jest zawieszony.
3: To prawda.
2: I jeżeli będzie taka potrzeba, no to nikt nie powie nie. Na razie takiej potrzeby nie ma, ale analizujemy tą sytuację. Jeżeli będziemy mieli ochotników, to nie będziemy musieli budować poboru.
1: Dzięki rezerwom wysokiej gotowości polska armia miałaby się powiększyć do 500 000 żołnierzy. Ulicami warszawskiego Muranowa przeszedł marsz pamięci poświęcony kobietom w warszawskim getcie. Wyruszył spod pomnika Unschlagplatz. To miejsce pamięci wzniesione w miejscu dawnej rampy kolejowej. Pochód upamiętnia ofiary z getta warszawskiego. W ciągu niespełna 2 miesięcy zamordowano blisko 300 tysięcy Żydów. Jutro w południe prezes PiSu Jarosław Kaczyński spotka się z wiceprezesem partii Mateuszem Morawieckim, poinformował rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Z końcem dnia minie czas, jaki działacze PiSu dostali na wystąpienie z politycznych stowarzyszeń, w tym tego, które założył Mateusz Morawiecki. Z 40-osobowej grupy zwolenników byłego premiera do tej pory tylko Daniel Obajtek złożył oświadczenie, że rezygnuje ze stowarzyszenia. Maciej Kluczka.
4: Pytałem dziś rzecznika PiSu Rafała Bochenka, czy są kolejni politycy PiSu wysyłający do prezesa oświadczenia o rezygnacji ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Odpowiedzi brak. Mam nadzieję, że Mateusz Morawiecki zachowa się racjonalnie, mówi Zbigniew Kuźmiuk, poseł PiSu.
5: Zawsze Prawo i Sprawiedliwość było tym wielonurtowym podmiotem, a wiele nurtów jak się ściera, to z tego powstają same dobre rzeczy.
4: W historii PiSu dochodziło już do wielu rozłamów. Z PiSu odchodzili m.in. Zbigniew Ziobro i jego stronnicy. Sprawa dotyczyła wtedy jednak kilkunastu polityków, a nie jak dziś 40-osobowej grupy. Odejście tak licznej grupy z partii sprawiłoby, że partia Jarosława Kaczyńskiego przestałaby być największym klubem w Sejmie.
1: Przydrożna sprzedaż lemoniady też może podlegać ocenie sanepidu. Główny inspektorat sanitarny zwraca uwagę na to, że lemoniada, domowe ciasto, owoce czy inne produkty oferowane przechodniom powinny być przechowywane i podawane w higienicznych warunkach. Mówi Marek Waszczewski, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
6: Tutaj musimy pamiętać, że nasza odpowiedzialność jest troszeczkę większa, bo będziemy komuś ten posiłek dawali, czy komuś tę lemoniadę.
3: Czyli... Szczególnie jeżeli odbieramy na przykład gotówkę,
6: odbieramy gotówkę, żeby nie robić tego tą samą ręką, prawda? Albo na przykład...
3: Lewą przyjmujemy, prawą.
6: Na przykład, albo mamy rękawiczkę, albo chociażby te ręce myjemy. Elementarne rzeczy, którymi trzeba się kierować zawsze i to nie tylko jak chodzi o okazjonalną sprzedaż.
1: Mogą się przydać rękawiczki, zamknięte pojemniki i lodówka turystyczna. Sanepid apeluje też, by dzieci, które są akurat przeziębione, nie sprzedawały lemoniady. FIFA ogłosiła drużynę marzeń piłkarskiego mundialu. Znaleźli się w niej reprezentanci Hiszpanii, Argentyny, Anglii i Francji, czyli najlepszej czwórki turnieju, ale nie tylko. Do napastników dołączył Norweg Erling Haaland, a najlepszym bramkarzem wybrano Vozinię z Republiki Zielonego Przylądka.

Jutro niebo przeważnie zachmurzone, ale możliwe są przejaśnienia. Choć także przelotne opady deszczu, a miejscami burze, nawet grad. 17, tylko 17 stopni na północy Polski, w centrum około 20, a odrobinę cieplej na południowym wschodzie 21. Wiatr będzie czasami porywisty.